zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: daj mi znać.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: tylko ja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Już taryfę, żeby jechać znowu gdzieś na imprezę. Chciałbym ZTM. Biorę ten inhalator, nagle dziwnym dźwiękiem do mnie śpiewa Messenger.
1: Śpiewa.
0: Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża fermentatek, branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz, łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi po parach dymu, w mojej głowie twoja twarz, tak jak lata temu. Na mojej mapie zmarszczki, ale mnie to nie martwi, bo kiedy byłem gładki, to nie miałem celu. Wokół parkietu jak ta baluga, mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tuka.
2: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
2: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
2: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
2: Abonent jest czasowo niedostępny.
0: Chyba nauczyła się nie odbierać weekendy. Dziwny komunikat, kiedy dzwoni moje serce.

nauczyła się nie odbierać w weekend.

Stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Weź parasol i chodź.

0: punktualnie 6 na zegarze, a co na termometrach? No na przykład 12 stopni w Świnoujściu i 20 stopni w Nowym Sączu. W ogóle dużo się działo tej nocy.
1: Podobno była burza.
0: No była i przeszła.
2: Nie wiem, spałem.
0: Ale już zniknęła znad Polski, na szczęście. Natomiast teraz przelotne opady deszczu mogą pojawić się jeszcze na północy kraju.
1: Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę, wczoraj może nawet straszyliśmy, że upały się skończą, będzie zimno. Nie ma tragedii, bo te 12,5 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, czy tam też 20 kresek powyżej zera na południu, to całkiem przyjemna zapowiedź tego dnia.
0: No będzie normalnie, tak po prostu.
1: Lato.
0: Tak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli dodatkowo jeszcze powiemy, że dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, no to fantastycznie, okresami tylko może wzrastać do dużego. Na północy i na wschodzie kraju będą pojawiały się przelotne opady deszczu.
1: To co do temperatury, to maksymalnie zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na północy kraju, 22 kreski powyżej zera w centrum, no i w rejonach podgórskich, a najcieplej będzie dzisiaj na południowym wschodzie, 27 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty, na północy w porywach do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 60.
1: Ciekawa historia z ciśnieniem. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a potem wzrost ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dużo ciekawych historii, także dzisiaj przed nami do godziny 10. Nie dość, że prezenty, to jeszcze mnóstwo dobrej muzyki, no i wasze towarzystwo.
1: A w tym wszystkim opowieści dziwnej treści autorstwa Patryka Kuniszewicza
0: i Kuby Marcinowicza,
1: którzy mówią wam
0: dzień dobry.

0: 10 minut już po godzinie 6 PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to słuchamy tych opowieści dziwnych treści, proszę, słuchamy. Jest z nami Kuba Domracki, proszę.
2: A dzień dobry, no to ja słucham.
0: Że on ma?
1: Bo ja też posłuchał.
2: Nie, to ja po to wstałem właśnie, chociaż burza mnie obudziła, przyznam się, w nocy.
1: Opowiadał tej burzy.
2: Nie, no
1: ale weź. Kuba też nie mógł spać, weź powiedz.
2: Ja po to się obudziłem, żeby przyjść i coś posłuchać.
1: A grzmoty były?
2: Były.
1: A błyskało?
2: Oj, błyskało.
0: Świeciło cały czas, po prostu. No,
2: ja w ogóle myślałem, że...
1: Jak jest jeszcze raz?
2: O. Troszkę się ucieszyłem, bo mówię, aha, to nie trzeba będzie wstawać, bo już burza, apokalipsa, nie tak będzie poranka. No ale niestety.
0: Ale się uspokoiło,
2: Był poranek.
1: Ja burzy nie słyszałem, spałem, przyjeżdżam, budynek stoi, no.
0: Wszystko jest na miejscu. My jesteśmy, budynek jest, wy jesteście po drugiej stronie. No właśnie, czy aby na pewno? No to czekamy na informacje w aplikacji, można pisać, można się nagrywać.
1: To jeszcze dzień dobry, panie Patryku, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Panie Jakubie.
2: Kłaniam się.
1: No i wszystkim państwu udanego dnia od Marosia z Warszawy i wszystko gra.
0: To teraz pierwsze informacje drogowe dzisiaj we wtorek, 11 sierpnia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne spowolnienia i poranne korki już zaczynają się w województwie mazowieckim. Zakorkowana właściwie już jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga Krajowa nr 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Tragiczny nocny wypadek na drodze krajowej nr 12 w województwie wielkopolskim w Pleszewie. Tutaj na kilometrze 241 doszło do zderzenia busa i ciężarówki. Mamy informację, że życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Do tego zdarzenia, do tego wypadku doszło ponad 2 godziny temu. Trasa jest tam nadal zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazd na drogę krajową nr 11, a zatem na obwodnicę Pleszewa. Teraz wieści od państwa, słuchamy.
4: Tu Podkarpacie, Świętokrzyskie, Lubelskie, pada deszcz. No, przechodzą takie gwałtowne, ale tak to tak siąpi. Uważajmy, ten asfalt jest nasiąknięty kurzem, pyłem, bardzo śliski. Droga hamowania się wydłuża albo nawet trzykrotna dłuższa jest.
2: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście w wielu miejscach trudne warunki atmosferyczne i do tego dochodzą jeszcze te poranne godziny szczytu komunikacyjnego. W wielu miejscach już coraz więcej samochodów, a zatem jedzie się dużo wolniej, chociażby w województwie małopolskim, na Zakopiance, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, także na obwodnicy Wieliczki, na Krajowej 44, na wysokości Skawiny oraz na drodze Krajowej 28, niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co, zaczynamy ten wtorek na przykład kawą, no i później ruszamy w trasę.
1: I śniadanko polecamy i nas do godziny 10:00. Jedziemy.

0: 20 minut już po godzinie 6. Byliście w Pile w ogóle?
1: Kiedyś? Spałem w Pile.
2: Ja byłem.
3: Nie.
1: Ale ja naprawdę spałem
0: w Pile. Spałeś w Spale, a nie. Piłeś w Pile.
1: Tak, mam tutaj suplementy przygotowane.
2: Ja byłem w Pile, pamiętam, w centrum handlowym i kupowałem książkę tam.
0: To wyobraźcie sobie, że teraz jesteście...
2: Koniec opowieści.
3: A co, u nas nie ma książek, księgarni,
1: właśnie,
3: centrum handlowych?
0: Do Piły trzeba książkę?
3: To... A na Krajowe Dziesiące, panie, tam tyle fotoradarów?
2: Właśnie nie wiem.
0: No dobrze.
3: Chyba, że ta książka to był kodeks drogowy.
2: To była historia Piły chyba po prostu.
0: A nie, no to tylko historię Piły kupię się w Pile.
3: Mogę?
2: Aha.
3: Kuba. Dobrze, że jesteś.
2: O, no.
0: A nie w Pile, nie? Dobrze, ale wracając do tej Piły, bo dlaczego o to pytam, bo nasz słuchacz Jędrula pisze, że w Pile teraz 13 stopni, więc gdybyśmy teraz byli w Pile, no to stwierdzilibyśmy, że dość rześki poranek, ale słonecznie, na szczęście, lekki wiatr, no trochę mocniejszy niż lekki, ale jednak trochę dmucha,
3: ale
0: no.
3: U nas jest 17 stopni Celsjusza, słońce nie świeci i przez to jest jakoś tak szaro. Tak mniej przyjemnie, powiem szczerze.
2: Słońce nie świeci, bo jutro zaćmienie, to dlatego może przygotowuje się, tak.
3: Próba.
2: O, próba generalna.
3: Taką imprezą jest zawsze próba.
0: Ale zaćmi, co się zaćmi?
2: No zaćmienie słońca.
3: Całkowite?
2: Całkowite w Hiszpanii, ale u nas prawie, że.
3: No właśnie nie. Jak zaćmienie, to nie widać.
2: A właśnie.
0: A, to nie widać.
3: No, to nie ma po co nawet wychodzić, bo i tak nie będzie widać.
0: No dobrze, ale u Jędruli jeszcze kawa w przygotowaniu. Witam Patryka, Kubę. Na kto dziś trafi? A, no Jakub dzisiaj ogarnia. Kuba, czyli Eureka.
3: Serwis podaje,
0: no.
3: Kuba. Eureka!
2: No podaje.
0: Wszystkich
2: tak,
0: w trasie tak. I w studio witam serdecznie i pozdrawiam Jędrula. Bardzo dziękujemy. Pozdrowienia dla ciebie również.
3: I jak widzicie, to są nasze opowieści dziwnej treści. Mm-hmm, teraz czekamy
2: dziwnej.
3: Na wasze. Co u was we wtorek z samego rana o 6:20 prawie 3?
0: Tak jest. Dodam tylko, że w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj dość istotne i ważne święto. Dla każdego z nas, gdyby ktoś ewentualnie czasami, na przykład, nie wiem, z mopem wyskoczył, to dzisiaj dzień konserwatora zabytków.
2: O!
3: Powierzchni płaskiej,
2: wszystkiego dobrego.
0: To się wlicza, to się wlicza.

0: widzę, że się zna dobrze twórczość pani Moniki.
1: Ale ile ja tekstu znam?
0: No, cały nawet.
1: No.
0: No. Więcej nawet. Wszystko więcej niż całość.
2: I już tam piszą.
1: Chłopaki.
2: Witam pozytywne warioty.
1: Ja wam wszystko wyśpiewam. Co?
2: Tak?
1: Co?
0: Kto?
2: Witam pozytywne warioty.
1: A, no witamy serdecznie.
2: A przy okazji, witam, właśnie wypiłem kawę i dalej w trasę. Pozdrawiam z Francji, u mnie 24 stopnie Celsjusza. Maniek, przywieź nam trochę.
1: Czego? Kawy czy temperatury?
2: No temperatury, no ja bym chciał, żeby...
1: Ale u nas też tak będzie, nie narzekaj, przestań.
2: Później w ciągu dnia.
1: Marudzisz po prostu jak...
2: Bo wziąłem dzisiaj samochód, a nie motocykl. A dlaczego?
1: Bo chłodniej jest.
2: I tak deszczowo.
1: Bo wczoraj, że jest zmarł, jak jeździ się w t-shircie na zdrapkę.
0: O, ja, aku-

0: akurat chętnie od tych upałów chociaż chwilę odpocznę.
1: Ja też, ja mam dokładnie taką samą filozofię.
2: Ale rano mogło być trochę cieplej. Takie 24 rano i przez cały dzień
0: herbaty
2: ja jestem
0: się
2: za.
0: Napij ciepłej i już będzie ci ciepło.
1: Typowy
0: rosołek
1: Polak.
0: Po prostu.
1: Nie dogodzisz, wiecznie źle. Słońce jest za bardzo. Nie ma słońca, pochmurno. Wiecznie marudzi.
2: Chociaż ty tam coś dobrego zapodaj, co?
1: Aj, spoko.
2: No dobrze. Informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, z tymi dobrymi informacjami to będzie gorzej jednak. W wielu miejscach już poranne godziny szczytu się zaczynają. Korki spowolnienia poranne, jak to bywa o tej porze. I szczególnie teraz w wakacje ten ruch jest większy, wzmożony w wielu miejscach. Chociażby na północy naszego kraju. A jedynka, fragment remontowany i na wysokości Grudziądza i pomiędzy węzłami Kopytkowo-Apelplin. Już teraz może nie jest zakorkowany ten fragment A1, ale na pewno zatłoczony i wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku północnym, a zatem w kierunku Gdańska. Na trasie Majora Sucharskiego w samym Gdańsku już mamy korek i to spory, kilkukilometrowy, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu, a przybywa samochodów także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, podobnie krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. W województwie śląskim i małopolskim, czyli na południu naszego kraju, także już coraz większy ruch, chociażby na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej oraz na remontowanym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Jeszcze jedna informacja z województwa wielkopolskiego. Krajowa 12 w Pleszewie jest zablokowana w obu kierunkach. To w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 241. Policja kieruje na objazdy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A co u was słychać, drodzy kierowcy? Jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Ktoś potrzebuje informacji o konkretnej dróżce? No to proszę bardzo, punkt startowy i punkt docelowy, a my już zajmiemy się całą resztą.
2: Tak jest, polecamy się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców tekstowo, głosowo albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: A jesteście gotowi teraz?
2: No jazda.
1: Ale, ja teraz będę dawał czadu. No to wy też zróbcie sobie głośniej.
2: Dobre, nie?
0: Dobre.
4: Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: no fajnie, potańczone, pośpiewane. To oj, jest
1: tak,
0: dobry
1: potańcowaliśmy.
0: Poranek. Tak ma być, taki musi być poranek. Trzeba z dobrym humorem wystartować. Dzień dobry, moje kochane radio.
2: No i to dzień dobry.
0: No i to też jest w ogóle super, jak tak piszecie, to jest nam tak milutko na sercu. Człowiek od razu się uśmiecha, bo wie, że wstał i nie wstał na marne. Ktoś tam wspominał, że obudził się dzisiaj rano i miał 24 stopnie. Słabiutko, bo
2: Ty od razu go powiem. Te 24 stopnie Celsjusza, o tym nam donosił słuchacz ze Francji, a dokładnie
0: tak,
2: Maniek.
0: Tak. A u mnie w Salonikach na dzień dobry 30. Pozdrawiam serdecznie, Przemo.
2: Nie, Kuba,
0: pisze.
2: Nie mówimy Saloniki.
1: W salonie.
0: Właśnie, ja mam
2: jak jest kuchnia, jak jest pokój, to jest salon. Jak się ma

0: Chyba, że ma się domek i ma się wtedy saloniki na górze i na dole. Ale
1: są dwa.
2: Albo ten salon jest taki...
1: Ale to się chciałem powiedzieć, że ja nie mam dużego mieszkania.
2: A, ty masz salonik.
1: Właśnie, jak właśnie
3: się tam mieścisz?
1: Ale skończyć, no. I właśnie ktoś mógłby powiedzieć, że to salonik, ale ja specjalnie, celowo, żeby jemu nie było przykro, temu salonowi, temu salonu temu, mówię do niego salon. Nie mówię salonik.
2: Aha.
1: Bo jakby będzie mu smutno,
0: ale
1: przykro.
0: U mnie w salonikach to nie jest jeden salonik.
1: Czyli to są dwa salony.
0: Czyli domek. Mały domek piętrowy. Ale bardzo mały. Taki, wiesz,
1: z problemami z ogrzewaniem.
0: 40 metrów kwadratowych cały dom. Tak. 20 na pierwszym piętrze, 20 na parterze. I dlatego mieszczą się tam dwa saloniki.
1: Dokładnie. I podłogówka na maksa rozkręcona.
0: Przemo, ty wracaj do nas w takim razie, bo u nas więcej miejsca, może chłodniej, ale powiem ci, że przyjemnie.
1: Tak, a propos tej wiadomości, polecamy się w każdej trasie. Gdyby ktoś potrzebował wytyczenia trasy, to jesteśmy oczywiście, prawda?
2: Jesteśmy.
1: I z salonu do kuchni też damy sobie radę.
0: I salonik do Warszawy proszę uprzejmie, więc dajcie tylko znać, skąd, dokąd, a my wam pomożemy w trasie.

0: Nie wiem, czy to tak dlatego,
1: sabotaż.
0: Że...
1: Sabotaż.
0: Ale co to było?
2: Ładnie, Beastie Boys, to co ty nie
3: Beastie
2: znasz?
3: Boys, ładnie wykończyłeś.
0: No, ale w tym wykonaniu...
2: Jak oni zaczynali karierę, to ty na chleb mówiłeś pep.
0: Tak.
4: I pewnie tak, tak było.
0: Takiego cię pamiętam. Taki aha, byłeś. No.
2: Popatrz, a teraz jak, tak odrósł od ziemi. No.
0: Słuchajcie, nie wiem właśnie, czy dlatego, że dzisiaj jest ten Dzień Konserwatora Zabytków, to tam jakoś tak się nam nas wspomnienia zebrało. Nie, nie wiem, czy to tak. Coś jest nie tak z tymi zabytkami, no ale już trudno, niech będzie. Poza antenowo. Tak
2: pozdrawiamy właśnie. Janka, Olka i innych.
0: A, rzeczywiście. Wspominaliśmy przed chwilą. Dobrze się mają na szczęście.

0: 10 minut jeszcze zostało nam do godziny 7. Co tam u was, kierowcy? Czekamy na informacje od was o waszej trasie i o waszych dzisiejszych planach.
1: Bo u nas wesoło. Od samego rana i o to chyba chodzi.
0: Hucha, hucha.
1: To żeby jeszcze na drogach było tak wesoło, a nie jest do końca.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Głębocka, Bobiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie Krajowa 61 zakorkowana jest pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a zatem na fragmencie remontowanym, oraz Krajowa 7 jest także zatłoczona i zakorkowana pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. Przybywa samochodów także pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Stolicą, na Krajowej 79 oraz na drodze Krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem a Ożarowem Mazowieckim. Zablokowana jest droga krajowa nr 12 w województwie wielkopolskim w Pleszewie, gdzie kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 270. Bus zderzył się z ciężarówką i życia dwóch osób nie udało się w tym wypadku uratować. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje na objazd na drogę krajową numer 11, a zatem na obwodnicę Pleszewa. Poranne godziny szczytu na południu naszego kraju w województwie małopolskim. Zakorkowane są zwłaszcza trasy dojazdowe do Krakowa. Zakopianka od strony Myślenic, także Krajowa 94 od strony Wieliczki, autostrada A4 od strony Tarnowa i Krajowa 7 od strony Miechowa. Ale przybywa samochodów także w sąsiednim województwie, w województwie śląskim i na Krajowej 1 niedaleko Pszczyny i na A4 na wysokości Mysłowic i Katowic. Także na trasie ekspresowej S86 w pobliżu Sosnowca oraz na Krajowej 94 w Dąbrowie Górniczej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut jeszcze do 7, a my, panowie, wiecie co po 7, tak? Wiecie?
1: Po 7 będzie konkurs, ale wiesz co wcześniej dostaliśmy, jakie
0: co
1: słowa?
0: Co dostaliśmy?
1: Chce się żyć, słysząc taką ekipę w najlepszym radiu, w eterze w PRK. Tylko, że to jest tak, że my dzisiaj po prostu lekarstwa wzięliśmy i dlatego.
0: I dzisiaj spokojnie.
1: Albo nie wzięliśmy.
3: To, właśnie.
0: Bo jakbyśmy nie
3: dyskusja
0: wzięli,
3: trwa cały
0: jakbyśmy
3: czas
0: nie wzięli, to...
3: Ta burza.
1: W każdym razie Norbert pisze, to będzie dobry dzień, czego życzę wszystkim, tym przed mikrofonem i tym przed głośnikami, czyli jadę do pracy. To od Norberta. My też gorąco pozdrawiamy szerokości i przyczepności życzę.
0: A ja jednak chciałbym wrócić do tego, co będzie po godzinie 7.
1: A proszę.
0: Ależ proszę uprzejmie. 300 zł do zdobycia mamy dzisiaj dla was po godzinie 7. 3 tablice rejestracyjne, a do tego jeszcze talon na pozdrowienia i owacja na stojąco.
1: Ale o szczegółach opowiemy po 7.

0: Do nas cześć. Dzisiaj śmigam z Krotoszyna do Międzyrzecza Podlaskiego. W Krotoszynie mamy 14 stopni, ale słońce przebija się przez delikatne chmury. Pozdrawia Paweł z Dafa. Bardzo serdecznie dziękujemy, Pawle. Wszystkiego dobrego dla ciebie. No i 14 stopni po poranku. No trzeba przyznać, że chłodno, ale z drugiej strony też tak normalnie, letnio, bez jakiejś nadmiernej spiekoty i fali upałów.
1: Ale ja bym też proponował, żeby właśnie Paweł z Dafa zagrał może dzisiaj w Totka.
0: O, a to dlaczego?
1: A to dlatego, że jego trasa wynosi, uwaga, 444 km. Jaka piękna, okrągła liczba, nie? 444. A tymczasem pamiętaj, że jak już dojedziesz sobie do Konina, na dwójkę wskoczysz, bo zakładam, że tamtędy jedziesz, to masz czyściutko na całej trasie. Nie wiem, co będzie działo się w Warszawie w późniejszych godzinach, bo za Warszawą ta A2 też się ma całkiem dobrze.
0: W Resku teraz 12 stopni, tak samo w Świnoujściu, a 20 w Lesku, tak dla odmiany.
1: Jak będzie w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No do dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. Na północy i na wschodzie kraju mogą dzisiaj pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, a najcieplej dzisiaj będzie na południowym wschodzie, nawet 27 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty, na przykład do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 60 północno-zachodni.
1: A tymczasem w Warszawie w południe ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali, przewidywany jest w ciągu dnia wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 7:00. W tej godzinie będziemy mieli dla was 300 zł, czyli specjalny voucher do wykorzystania na niesamowite motoryzacyjne przeżycia.
1: I będzie się działo, będą emocje, będzie dobra zabawa i będziemy my, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. Czyżby, o proszę bardzo, już są propozycje do naszego konkursu, a konkretnie propozycje tablic rejestracyjnych. To tym tematem zajmiemy się już za kilka minut i opowiemy wam więcej o szczegółach, bo przez cały ten tydzień 300 zł do przejęcia.
1: Z tym, że tu jest bardzo ważna informacja do przekazania.
0: No proszę.
1: Przedszkole po przerwie otworzyli.
0: No tak. No.
1: Bo to Dominik i Szymon, nasze przedszkolaki, proponują jako pierwsi
0: z wakacji wrócili.
1: Chłopaki, wracamy do was za chwilę. Na razie wracamy do naszego tutaj, trzeciego brata bliźniaka.
2: I do dróg bardziej.
1: Kuba Domoracki ma dla was informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po godzinie 7 rano, więc już oficjalnie można powiedzieć, że poranne godziny szczytu się zaczęły. Już mamy bardzo właściwie poważne kilkukilometrowe korki w wielu miejscach naszego kraju. Chociażby na północy, w Gdańsku. I trasa Majora Sucharskiego jest zakorkowana pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu. A także Krajowa 91 jest zakorkowana i zatłoczona pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, także w kierunku centrum miasta, w kierunku portu. Zakorkowane są także trasy mazowieckie, jak to zwykle bywa o tej porze. Ekspresowa 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, także Krajowa 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii oraz Krajowa 61 na wysokości Zegrza na fragmencie remontowanym. Jeżeli chodzi o korki na południu naszego kraju, to chociażby w Małopolsce już coraz większy ruch obserwujemy na A4 pomiędzy Targowiskiem, Niepołomicami a Krakowem, także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na Krajowej 44 w pobliżu Skawiny w kierunku Krakowa. W województwie wielkopolskim cały czas zablokowana jest droga krajowa nr 12 w Pleszewie, gdzie na kilometrze 241 doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i busa. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu. Życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Ruch jest wstrzymany i policja kieruje na objazd na drogę krajową nr 11. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie dolnośląskim. Tutaj zatłoczona jest A4 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Pietrzykowicami w kierunku Legnicy. Podobnie korkuje się krajowa 94 przed Wrocławiem od strony Środy Śląskiej, a także droga krajowa nr 8 na obwodnicy Kłodzka.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To życzymy wam dobrej, spokojnej podróży dzisiaj z nami i oczywiście już za chwilę więcej na temat naszej codziennej zabawy przy tablicach.
1: 13 minut po 7.

0: 19 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców. Czy my możemy? Czy w takim razie już to jest ten moment?
1: 3, 2, 1.
0: Poszedł.
2: Konkurs.
1: To już wiecie, że dobra zabawa przed nami.
0: Tak jest, czyli 3 tablice do odgadnięcia, zestaw z tablicami łatwiejszymi, czyli dwuliterowe, zestaw z tablicami trudniejszymi, czyli trzyliterowe. Za każdą z tych tablic płacimy wam 100 zł, dostajecie voucher, który później możecie zrealizować na niesamowite przeżycia motoryzacyjne, bo można jeździć super szybkim sportowym samochodem, można wybrać sobie go

0: karty, można wybrać sobie superterenowe pojazdy, można jeździć odkrytym jakimś buggy. No cudawianki po prostu. Każdy, kto interesuje się motoryzacją, coś tam ciekawego dla siebie znajdzie, nawet motocross i niezłe błoto i tor też może być.
1: No to uwaga, uwaga, otwieramy naszą linię telefoniczną 22 139 29 29 i nie wierzę. W tym momencie odbieram
0: od już telefon. Tak szybciutko?
1: Halo, halo.
0: Dzień dobry. Halo.
1: Cześć Arturze, jesteś z nami. No i fantastycznie, słuchaj, słyszymy się za kilka minut, a wy już wiecie, że Artur dzisiaj powalczy o główne nagrody. Nie rozłączaj się.
0: A zasada naszego konkursu oczywiście jest taka, że trzeba podać miejsce, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli urząd, który wydał daną tablicę rejestracyjną. Do tego wrócimy po godzinie 7.30.

0: jest z nami.
1: Ale brak ci tchu.
0: Kuba Domoracki.
1: Taki remix.
2: Co za fałsz. Co
0: bardzo.
2: Za
0: ale myślę, że Sasa Katia do chórków by mnie wzięła.
1: Tam. Tak, do chórków.
0: Znów.
1: Żebyś wyglądał. Tylko broń Boże nie śpiewał.
2: Ani jedno,
1: a z tym wyglądem to też bym
0: przesadziłeś. Patrz, jak go teraz zgaszę. Zajmij ty się wiadomościami drogowymi.
1: Ale żeś go zgasił.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na wysokości Wrocławia w kierunku Legnicy. Spory ruch obserwujemy także na obwodnicy Wrocławia autostradowej, a zatem na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Południe w kierunku autostrady A4. A4 jest także zatłoczona, może nie zakorkowana, ale zatłoczona na pewno w Małopolsce przed Krakowem od strony Rzeszowa, a zatem pomiędzy Targowiskiem Niepołomicami a węzłem Kraków-Bieżanów. Ale także coraz większy ruch obserwujemy na innych trasach małopolskich, chociażby na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic, na obwodnicy Wieliczki czy na Krajowej 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej czy Gorlic. Kilkukilometrowy zator w Warszawie na ekspresowej 8, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także sporo cierpliwości przyda się na Krajowej 7, przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze jedna informacja z województwa wielkopolskiego z drogi krajowej numer 12. Trasa jest zablokowana w Pleszewie na kilometrze 241. Kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i busa. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu. Policja kieruje na objazdy na drogę krajową numer 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwilę Artur będzie z nami, to Artur będzie walczył o nagrodę.
0: Wiecie, o co poprosił?
2: No.
0: Ale dajcie mi jakieś trudne. Zaproponujcie coś takiego, żeby naprawdę do 10 musiał rozkminiać.
2: No to proszę bardzo, można pisać w aplikacji, można także nagrywać wiadomości głosowe.

0: Pani Dario, to także dla pani będzie, myślę, że dobra informacja. Gdyby pani chciała, to serdecznie zapraszamy do...
1: Konkurs.
2: Konkursu się mówi.
0: Ale można oczywiście.
3: Pani Dario?
0: No Dario Zawiałow, gdyby chciała. A czemu nie zrozumiałeś? Okej, wiesz co, kawy się nabidzie, naprawdę. Słuchaj. Dobra, to jeszcze jedna informacja. Teraz uwaga, notujcie sobie, bo to będą ważne sprawy. 300 zł jest do zdobycia w tym konkursie, zanotowaliście?
3: I pani Dario, wężykiem potem.
0: Tak jest, dokładnie, i można później to wykorzystać na różne fajne emocje motoryzacyjne. Zakumaliście?
2: Już tak.
0: No to jeszcze.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.
0: To od słów do czynów w takim razie lecimy.
3: Z nami jest Artur.
0: Dzień dobry.
4: Witam.
0: Cześć Artur.
3: I ja mam wrażenie, że Artur to w ogóle dzisiaj tak wyspany, taki uśmiechnięty, naładowany pozytywną energią, prawda?
4: Tak, zgadza się.
3: Dobrze, to słuchaj, pamiętasz, jak prosiłeś o trudne tablice?
4: Tak.
3: Nie uwierzysz, ale

0: Moje życzenie jest dla nas rozkazem. Spełniło się więcej. Wpisali się w to nawet sami słuchacze. Proszę bardzo.
1: Uczestnikowi, który ma zamiar startować w konkursie odgadywania tablic, zaproponujcie mu jakieś tablice dyplomatyczne, na przykład limuzyny prezydenckiej. Na pewno na niebieskim tle rejestracja zaczynająca się na literę W. Dalej niestety nie pamiętam.
0: Ale ja pamiętam.
2: Ładnie.
0: Arturze, co byś powiedział na taką rejestrację W001? No bo te tablice dyplomatyczne mają przeważnie ciąg znaków. I te pierwsze znaki oznaczają państwo, które to limuzyna reprezentuje. W001.
3: W to nie wiem, Watykan?
0: Nie, poczekaj, to Warszawa, bo wszystkie ambasady są w Warszawie. Chodzi o to 001.
2: No, 001. No. Kto będzie miał numer 001?
0: Powiem ci tak.
3: Niektórzy oni... Bond to by miał 007.
0: Otóż to, tak, czyli jest. Wielka Brytania, to już wiemy. A 001, nasz największy sojusznik.
3: A, no tak, pan, no tak. Pan Donald.
0: Tak.
3: Z USA.
0: Mamy pierwszy punkt.
2: Zaliczamy, tak, rozumiem.
0: Zaliczamy.
2: To ja w takim razie teraz od naszego słuchacza, który pisze, dajcie mu rejestrację GSZ. Polegnie na bank. W takim razie, proszę bardzo, GSZ dla ciebie.
3: G.
2: S.
3: Czyli G, czyli...
2: Czyli...
3: Kurde, Gdańsk. Czyli pomorskie.
0: Pomorskie, no, zgadza się.
2: Tak.
3: Ale SSZ? Stanisław Zenon?
2: Tak, trzy.
3: Sztum.
0: Dobrze. To nam teraz zaimponowałeś.
2: Po jednej nutce.
3: Zaimponiłem.
0: Tak. I kurczę, wiecie co? Zastanawiam się, bo mam problem. Czy Ika, czy Jotka? To dam obie.
3: I to. No Ika dobra. To Katowice, a Jotka Kraków, jak dobrze kojarzę.
2: Dobry jest.
4: Bardzo dobry.
3: Czy źle?
0: Nie, właśnie tak. Dobrze. To jeszcze dorzucę YR.
2: Ale Kuba też miał dać jakąś tablicę.
3: Podkarpacie, stolica podkarpackiego, Rzeszów, moim zdaniem.
0: Dobra, to teraz poczekaj, bo to było poza konkursem. Trzecia tablica od Kuby, najtrudniejsza.
4: Dawaj, no, a to najtrudniejsza, to widzisz, od przedszkolaków z Krakowa może.
2: Dawaj.
4: S-C-Z.
0: Poległeś.
3: Jak? S-Z-Z?
4: Nie, S-C-Z, czyli Stanisław Czesław Zenon.
3: S, czyli... Śląskie?
0: Ja sobie pójdę, kawę zrobię.
3: A Stanisław Zenon, czyli coś...
4: Nie.
0: Cecylia Zenon. Stanisław Cecylia Zenon.
3: S.C. Częstochowa, powiat Częstochowa.
0: Tak jest! Jesteśmy gościem tego miasta! Szacun do ciebie wielki. Rzeczywiście masz to w małym paluszku, dlatego tak, owacje poszły, bo od nas dostajesz jeszcze ten voucher na 300 zł na goracing.pl i pojeździ sobie czym tylko chcesz.
2: Poszalej sobie.
3: No, pojeżdżę. Tak, obiecuję. Jest.
2: Baw się dobrze. Do tego dorzucamy ci jeszcze talon na pozdrowienia. Możesz wykorzystać go właśnie w tym momencie, czyli antena Polskiego Radia Kierowców jest absolutnie twoja. Proszę bardzo.
3: Pozdrawiam żonę, Beatę i syna Igorka. Wszystkich znajomych, wszystkich kierowców i kierowniczki, no i całe PRK.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Wszystkiego dobrego dla ciebie, udanego dnia, naprawdę rozwaliłeś nam dzisiaj konkurs. Super,
3: o to właśnie chodziło.
2: Trzymaj się, hej!
3: Cześć.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: To ja tylko przypomnę, że na otarcie łez, gdyby komuś się na przykład nie udało do nas zadzwonić dzisiaj, to jutro też będzie taka szansa i też będzie okazja na zdobycie 300 voucher o wartości 300 zł do wykorzystania na motoryzacyjne przeżycia, także jutro po godzinie 7.
1: A tymczasem za moment informacje drogowe, pytacie o to, jak wygląda ścieżka od Częstochowy do Szczytna, to już za chwilę, bo wcześniej inne utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga krajowa nr 12 w województwie wielkopolskim w Pleszewie jest nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na kilometrze 241 kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku busa i auta ciężarowego. Dwie osoby zginęły.

0: zginęły w tym zdarzeniu i policja nadal kieruje na objazdy na drogę krajową numer 11, a zatem na obwodnicę Pleszewa. A teraz wieści od państwa, słuchamy.
1: Autostrada A4, kierunek od Opola na Gliwice. Na prawym pasie, na samym środku leży opona od ciężarówki. Kilkaset metrów dalej na poboczu stoi ta ciężarówka i pan wymienia koło, także proszę o ostrożność, żeby nie doszło do nieszczęścia.
0: Do wystrzału opony w pojeździe ciężarowym doszło także w województwie zachodniopomorskim na ekspresowej Trójce pomiędzy Szczecinem a Goleniowem. Niedaleko węzła Kliniska na kilometrze 77 zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia. Poranne godziny szczytu w województwie pomorskim zdecydowanie wolniej. Jedzie się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Kowale, a Gdańsk-Południe. Podobnie w Gdańsku na rondzie na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle oraz na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Jeszcze jedna informacja, województwo mazowieckie, tutaj oczywiście zakorkowana jest S8, o tym nawet nie będę wspominał, ale coraz większy ruch na trasie ekspresowej S17 na fragmencie remontowanym na obwodnicy Garwolina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Pytamy też was o tę sytuację na drodze, którą właśnie teraz pokonujecie, którą właśnie teraz jedziecie. Czy płynnie, czy jednak niestety coraz więcej samochodów i trochę się korkuje.
4: A dopiero co tablice rejestracyjne zakończyliśmy, na jakim powiecie? Częstochowskim. No i Adrian Zmowano pisze, szanowni redaktorzy, dzień dobry. Pytanie, jak wygląda ścieżka od Częstochowy do Szczytna, gdyż jadę z dostawą. No to Adrianie, ja ciebie już prowadzę prosto do celu, masz czyściutko, to znaczy, oczywiście, że A1 dojeżdżasz do okolic Strykowa. Tam na chwilę A2 odbijasz w okolicach Łowicza na 70 i przez Nieborów krajową 50 dojedziesz prawie do celu, od Płońska potem S7. Generalnie droga długa, bo prawie 400 km, ale bez utrudnień życzymy ci szerokości.

0: 8 na zegarze, a na termometrach przyznam szczerze, że niewielkie zmiany. Na przykład w Resku cały czas mamy 12 stopni, a tym razem w Krakowie mamy 20. I na tym te wartości mniej więcej się zatrzymują. W Polsce centralnej około 15-16 stopni. Czyli mamy taki klasyczny letni, polsko-letni poranek.
1: Tymczasem donosicie też o tym, że jeżeli chodzi o A4, to mamy tutaj jakieś problemy. Właśnie na A4 w kierunku północno-zachodnim pisze Ola Stusowicz. Sona, na kilometrze 150 zaczyna się korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To czas na informacje pogodowe. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami tylko może wzrastać do dużego. Na północy i na wschodzie kraju mogą pojawić się dzisiaj przelotne niewielkie opady deszczu.
1: A co do temperatury, już tego upału z nami nie ma, ale dalej będzie ciepło, bo maksymalnie 18 stopni Celsjusza na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, a najcieplej na południowym wschodzie, nawet 27 kresek powyżej zera.
0: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty, na północy w porywach do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 60.
1: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali. Przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście towarzyszymy wam w trasie do godziny 10. My, czyli Kuba Marcinowicz
1: i Patryk Kuniszewicz.
0: I jak zwykle o tej porze mówimy wam razem
1: dzień dobry. Aj.

0: Ale to już, słuchajcie, jest taka przyśpiewka, wiecie, o czwartej rano, nie?
1: Nie, słuchajcie.
2: O czwartej albo o ósmej.
0: Spokojnie, zbliża się dopiero 10 po godzinie ósmej, 10 minut po ósmej, ale musimy etatu poszukać.
3: Czego my?
0: Wolnego etatu u nas.
3: A, u nas, dobrze, bo ja już myślałem, że nas wykopali i my będziemy teraz szukać.
2: Coś się znajdzie. Poczekaj,
0: ty się masz coś bezpieczne, ale z tobą, Kuba, byłoby gorzej.
3: Jak to?
0: Bo może na twój etat by wskoczyła nasza słuchaczka.
3: Posłuchaj, jakie ma dobre wieści.
4: Hej, tu Ewka z Bumbuma. Jadę właśnie w stronę Kościerzyny. Będę skręcać na Przywidz. Droga jest puściusieńka. Świeci słoneczko i jest bardzo ładnie. Pozdrawiam wszystkich, dobrego dnia, do usłyszenia.
0: I ja chcę takich informacji więcej.

0: No to ja się pakuję już w takim razie.
1: Pozdrawiamy, z uśmiechem, z przytupem, rozumiesz, i pozytywnie.
2: I puściutka droga.
1: No,
2: a nie tak jak
1: a co ty masz do przekazania?
3: Korki, korki, korki, korki, korki, korki, korki, korki, spowolnienia i tutaj kolejna droga.
2: No to posłuchajmy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Legnicy. Tam obserwujemy mniej więcej 3-kilometrowy korek. Zakorkowane są także inne trasy dolnośląskie, zwłaszcza trasy dojazdowe do Wrocławia. Od strony Bielan Wrocławskich, od strony Oławy i od strony Środy Śląskiej. Podobnie w województwie małopolskim, tutaj także poranne godziny szczytu, a więc i dużo spowolnień, dużo korków. Chociażby na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, na obwodnicy Wiedliczki, a także na Krajowej 44, na obwodnicy Skawiny. Droga krajowa nr 28 jest zakorkowana w Wadowicach i w Mszanie Dolnej, natomiast podhalański odcinek Zakopianki, jak to też bywa o tej porze, no szczególnie w wakacje, tutaj korek pojawił się pomiędzy nowym Targiem a Szaflarami, a także już bliżej Poronina i samego Zakopanego. Na ekspresowej trójce w Zachodniopomorskiem pomiędzy Szczecinem a Goleniowem doszło do wystrzału opony w ciężarówce. Na kilometrze 77 zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia. Droga krajowa nr 12 w Pleszewie, a zatem w województwie wielkopolskim, nadal jest całkowicie zablokowana w obie strony. Od kilku godzin niestety te utrudnienia się utrzymują, niestety, bowiem był tutaj, doszło tam do tragicznego wypadku na kilometrze 241. Ciężarówka zderzyła się z busem. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu i cały czas policja kieruje tam ruch na objazdy na drogę krajową nr 11. I jeszcze dwie trasy w województwie pomorskim. Po pierwsze, trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku. Jak była zakorkowana, tak jest. Pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. I sporo cierpliwości przyda się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Szadułki a Gdańsk-Południe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: To była reklama.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Pozdrowienia dla wszystkich podróżujących z nami, z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, dla tych, którzy przed chwilą ruszyli, dla tych, którzy dojechali niedawno do pracy i jeszcze stwierdzili, że tak fajnie się słuchało, że włączmy w firmie, włączmy w pracy na siedząco.
1: Przy okazji przypominamy wam o takiej ukrytej funkcji naszej aplikacji, jak potrząśniecie albo na wertepy wjedziecie, to trzykrotnie w ciągu dnia coś wam tam wyskoczy i na przykład Bartłomiej pisze, apka wie co napisać, wyskoczyło mu właśnie prowadzicie PRK. I o to chodzi.
2: No widzisz.
1: Ale z aplikacji zaglądamy teraz do kalendarza świąt
0: tak jest.
1: Nietypowych.
0: I dzisiaj mamy dzień konserwatora zabytków.
1: Tak. I można by się zająć jakimiś zabytkami.
0: O właśnie, i dlatego chcemy was dzisiaj podpytać, kto ma najstarsze auto, czyli szukamy najstarszego samochodu.
1: I tak myślę sobie, po co ja tego Witka sprzedawałem? Miałem W639 z 96 roku. Pierwszy egzemplarz.
0: 96. No. To u człowieku, jak to się faktycznie przechodziło obok tego auta, to było słychać

0: takie...
1: To rdza żarła w dołu.
2: Rodzice dopiero przeplanowali cię. Co ty powiedziałeś?
1: Nie, nic. Mów.
2: Jaka rdza?
1: Co rodzice? Co?
2: Jaka
0: co
2: rdza?
0: Rodzic, właśnie.
2: No. Ten egzemplarz, nawet tylna klapa w niej nie leciała.
0: To po co sprzedałeś, jak taki dobry?
1: Tylko się nie otwierała.
0: No.
2: Właśnie. Widzisz.
0: Przez bagażnik wchodziłeś.
2: Trzeba było troszeczkę w niego zainwestować. I mi się dudki skończyły. Ale no dobra, okej. Okay. Nie mam go już.
1: Po 21 tysiącach wydanych na to auto stwierdził, że jednak trochę to nie ma sensu.
2: Żeby nie,
1: nie
2: było. Ja swojego oldtimerka straciłem. Wróć, youngtimerka. Mm-hmm. Ale proszę bardzo, ktoś się siniaka swojego pozbył.
1: No, zdarzyło się faktycznie. 17 lat Volvo, więc jakby no i poszło.
2: Nie chciał robić 18.
0: Ale poszło właśnie.
1: Poszło w dobre ręce.
0: A, jednak.
1: Tak, w dobre ręce, czyli inny właściciel.
0: Czyli Patrykowi sprzedałeś.
2: A powiedział, że mnie lubi. I że nigdy mi krzywdy nie zrobi.
1: Oj, daj spokój.
2: No dobra,
1: pierwszy stałeś w kolejce po ten samochód. Ty.
2: My nie
1: pierwszy
2: mamy nic.
0: Jedyny.
2: No. Nic nie mamy do zaoferowania. Skoro dzisiaj mamy dzień konserwatora zabytków,
1: to
2: szukamy jakichś fajnych youngtimerów, ale nie tak po prostu puszczamy wodze fantazji, tylko w waszym garażu. U was na parkingu. Dajcie znać, czy coś fajnego, leciwego.
1: A może ktoś ma oldtimera, że się uparł na tej
0: właśnie.
2: No to już w ogóle będziesz
1: to. No właśnie, no. Dobra.
2: Tylko oldtimery, umówmy się, zaczynają się od... No tak 25-30 lat to minimum.
1: No i już się sypią takie wiadomości, więc powiedz, że i takie, dobra?
2: I takie.
1: O właśnie, dziękuję bardzo. To czekamy w aplikacji, można pisać, można się także nagrywać. Szukamy najstarszego samochodu, jaki posiadacie. Kto ma najstarsze auto, ręka w górę, proszę napisać, proszę się nagrać w aplikacji.
2: E38? 750
1: z 95? Zaraz do tego wrócimy.
2: Maćku, odkupię za każde pieniądze.
1: Jasne. Ty.

0: No to PRK, Polskie Radio Kierowców, wraca do was. Zbliża się godzina 8.30, a my dzisiaj o zabytkach.
1: Tak jest.
0: Tych wspaniałych.
1: Szukamy najstarszych samochodów i pytamy dzisiaj was, z którego roku macie swoje auto i szukamy tego najstarszego. Ja nie mówię, że trzeba nim jeździć teraz do pracy. Może się okazać, że stoi w garażu i pięknie wygląda. Stoi w salonie przy kominku i pięknie wygląda. Ale ile ma lat?
2: W saloniku na przykład.
0: W salonikach. Salonik mieliśmy dzisiaj, pozdrowienia.
1: Połowa tu.
0: Ale wiecie, że ja chyba dzisiaj interes zrobię? No bo Maciej zmotywowała mnie tą swoją E38 750, tak zaintrygował.
1: No.
0: I teraz pisze, no chłopaki, miało być BMW E38 750i z 95. Ja wszystko rozumiem, bo tam zdaje się albo V12 jest, albo V8, nie pamiętam
2: ale
0: dokładnie.
2: Ale gdzie jest ten interes, bo nie rozumiem.
0: Możesz kupić, bo w tym roku trochę focha mam na tę bestię. Nie słucha się, żeby nie dążyła do drenowania mojego portfela.
1: No to ty lubisz takie wyzwanie.
0: Nie chodzi tu o spalanie. Ale Macieju. Jakieś zdjęcia poproszę, jakąś ofertę poproszę, bo no, nie chcielibyście mieć siódemki prezydenckiej?
1: No.
0: Najpiękniejsze BMW, najpiękniejsza limuzyna ever.
1: To zależy.
0: Lat 90.
1: To zależy, ile trzeba w to włożyć.
2: O właśnie.
1: Żeby to zaczęło normalnie
2: działać. To najpierw ty zobacz.
1: Tak. I włóż, a my potem ewentualnie
0: odkupimy. Ale jak się przejechasz, to wybierz, tak?
1: Dobra. Tak jest. Słuchajcie.
0: To ruszamy na
1: 8.30.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne godziny.

0: Szczytu cały czas utrzymują się w województwie mazowieckim. No to oczywiście nie jest zaskoczenie. 8.30, korki i na S8 w Warszawie, i na ekspresowej dwójce, także na krajowej 61, na fragmencie remontowanym na wysokości Zegrza oraz na krajowej 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii. Krajowa 12 w województwie wielkopolskim jest nadal zablokowana w obu kierunkach w Pleszewie, gdzie na kilometrze 240 w 1941 doszło do tragicznego wypadku busa i ciężarówki. Przypomnę, że życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Policja nadal kieruje ruch na objazdy, na obwodnicę miasta, na drogę krajową numer 11. Na ekspresowej trójce w zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinem a Goleniowem doszło do wystrzału opony w pojeździe ciężarowym. Na kilometrze 77 mamy zwężenie w kierunku Świnoujścia. Zdecydowanie wolniej jedzie się cały czas na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, a zatem na drodze krajowej numer 89 pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu. Podobnie jest na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Kowale a Gdańsk-Południe, a także na krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Przybywa samochodów na razie dosłownie powolutku, ale już ten ruch się wzmaga. Na trasach wojewódzkich numer 216 i 215, niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także Jastrzębiej Góry i Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wracamy do naszego tematu. Z którego roku masz auto? Szukamy tego najstarszego.
3: Bo szukamy pięknych zabytków i sprawdźcie sobie w tak zwanym międzyczasie, co napisał Krzysztof. MGB GT 73 rok. MGB GT. Coś pięknego.

0: którego roku masz auto. Szukamy tego najstarszego, a to w związku z tym, że dzisiaj Dzień Konserwatora Zabytków. No i proszę bardzo, Grzegorz pisze, dzień dobry, ja nie mogę. Ależ to jest auto, biały Saab 92.0 z 85 roku, czyli mój rówieśnik, 41 lat ma na karku.
1: Pięknie.
0: Ciekaw jestem, kto lepiej wygląda. No domyślam się, że Saab, no.
2: Zdecydowanie. Nie, no, to, że nikt nie ma wątpliwości. No
1: właśnie, no. Przestałeś się goić, to powiem ci.
0: Co?
2: Dobrze, że w radiu pracujesz.
0: No.
1: Nic, dziadu. Słuchajcie, ale wiecie co, ja mam jeszcze cieniasa. Mój cienki jest 93. No. Pisze Marek. Bez szału, ale przebieg fajny, bo 41 tysięcy kilometrów. Tak, Cinquecento to jest to.
0: To jest coś.
1: Tylko wolałbym 900 niż 700. Marek pozdrawia, pozdrowie piąteczkę.
0: A najstarsze auto, jakie mam, to Deumatis. Co wy na to? To jest coś niesamowitego.
1: Tu 800 chyba.
0: 01 w ogóle rocznik, więc 2001, który służy wiernie mnie i nieraz sąsiadom, jak pada deszcz, do jeżdżenia po bułki do piekarni, bo klucze zawsze w stacyjce. To jest w ogóle fantastyczne.
2: No, piękne.
0: To jest fajne, takie fajne. Współdzielenie się samochodem, czyli to, co jakiś czas temu nam wmawiano, że tak będzie funkcjonował świat, że będziemy dzielić się swoimi samochodami, że będziemy je udostępniać, na tym zarabiać i tak dalej, że taki właśnie będzie model podróżowania. Proszę, tutaj u Bartłomieja to działa. Fantastycznie po prostu działa, bym powiedział. Dobra, to teraz lista...

0: Długa lista?
1: Aż sprawdziłem. No właśnie, to jest motocykl, oczywiście, że tak. Mój Youngtimer, Triumph Thunderbird 900K Sport.
2: No
1: skończył 25 lat. Musiałem zobaczyć, jak to wygląda, ale powiem wam szczerze, no piękny krążownik szos. No nic, tylko jechać nim tysiące kilometrów przed siebie, najlepiej Route 66. Mario z Włocławka.
2: Czyli wysokie mazowieckie. Tak, tak.
1: Właśnie o tych terenach.
0: Dobra, słuchajcie, to teraz długa lista fantastycznych samochodów, więc do wyboru, do koloru. Co jest w garażu?
3: Cześć, Mateusz z tej strony, z Poznania. Prawie youngtimerów, oldtimerów, to w garażu. Beczka 7.6, Tapczan 8.2, Krokodyl w Cabrio 8.8 i Camper J5 8.7. Który wybieracie? Wszystkie sprawne, jeżdżące na żółtych blachach. Dobrego dnia, pozdrawiam, cześć.
2: Nie, tak się robi. Fajnie, to... czyli lata 80. górą.
1: Ale beczka to Mercedes W123. A krokodyl?
0: No to sam.
1: Okej, dobra, to już wszystko jest jasne.
0: Ja biorę tego kampera.
1: No ja też bym kampera, chociaż szczerze, W123 jako takiego, początek S-klasy. Tak, to bym chętnie. I uwaga, w garażu u mnie stoi cudo, Alfa Romeo 166, 2 litry z 99 roku, Adrian z Mowano, pozdrawiam.
0: Fajnie, to mamy jeszcze Audi A6, 2,5 TDI, R5, 140 koni, 96 rok. No, 20 lat w rodzinie, najpierw ojciec użytkował, teraz ja, no ale to teraz niestety auto stanęło na kanale, ponieważ skończył się hydrauliczny wysprzęgnik przy pedale przy przebiegu 550 tysięcy kilometrów.
1: I to wszystko przy okazji Dnia Konserwatora Zabytków. My chwalimy się naszą piękną motoryzacją, leciwą, bo ma już parę lat. Co wy macie w garażu na parkingu? Dajcie znać w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Sejczęciak, co wy na to? Pojemność silnika 1.1.
1: Sporting!
0: Nie, niekoniecznie. Były też 1.1 zwykłe bez Sportinga.
1: Ale ten jest pewnie Sporting! Czyli tak wiesz, być. Chodzi mi o to, że ma już inne zderzaki, nie?
0: Tak, to prawda. No i te pasy żółte, to było coś niesamowitego. Więc to kręciło chyba bardzo, czy tam czerwone w Sportingu bardzo.
1: To zależy jaki kolor.
0: No więc właśnie, odrestaurowany, wszystko w oryginale, przebieg 75 tysięcy, Andrew 2000.
2: Roczek. Fajnie,
0: naprawdę.
1: Dzień konserwatora zabytków, a my pytamy, jak fajne stare auto macie na parkingu czy w garażu? Dajcie proszę znać w aplikacji. A teraz 8.50, informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Zakorkowana jest ekspresowa siódemka w województwie mazowieckim na obwodnicy Białobrzegów, na fragmencie remontowanym, zwłaszcza w kierunku Warszawy. Ruch zdecydowanie zwalnia także na innych trasach mazowieckich, chociażby na ekspresowej dwójce w Warszawie, na południowej obwodnicy, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnicza.

0: lotnisko, także na ekspresowej 8C na północnej obwodnicy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim oraz na drodze krajowej 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Cały czas sporo utrudnień utrzymuje się na północy naszego kraju, chociażby na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Kowale a Gdańsk-Południe w kierunku Łodzi. Podobnie na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle oraz przybywa samochodów, na razie tylko przybywa samochodów, ale jednak na trasie wojewódzkiej nr 216 niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa. Droga krajowa nr 12 w województwie wielkopolskim jest zablokowana w obu kierunkach w Pleszewie. Tutaj na kilometrze 241 doszło do tragicznego wypadku i od kilku godzin trasa jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze jedna informacja dosłownie z ostatniej chwili. Na drodze krajowej nr 59 pomiędzy Giżyckiem a Rynem w miejscowości Bachorza doszło do dachowania auta osobowego. Trzy osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Trasa jest częściowo zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.

0: Wartości na termometrach prawie niezmienne już od 3 godzin, czyli od godziny 6, od godziny, od której patrzymy na te mapy pogodowe IMGW, czyli około 13 stopni w Resku i maksymalnie 21 w Lesku dla odmiany. Resko, Lesko jest różnica.
1: No to Resko, Lesko właśnie w tych miejscach może delikatnie padać deszcz. Patrzę sobie na Podkarpacie, to jest delikatna chmurka, podobnie na północnym zachodzie Polski nad Szczecinem, ale wokół Koszalina, a także gdzieś tam na północnej części Warmii i Mazur. Delikatnie ten deszcz może kropić. Jak będzie w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami tylko może wzrastać do dużego. Na przykład na północy i na wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Temperatura dzisiaj maksymalnie 18 stopni Celsjusza na północy, 22 kreski powyżej zera w centrum. Podobnie będzie w rejonach podgórskich, a najcieplej na południowym wschodzie, tak jak i o poranku. Ale w ciągu dnia będzie nawet 27 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty, na północy w porywach do 55, a na wybrzeżu do 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie teraz tam delikatnie spadnie, w południe w Warszawie będzie na barometrach 1005 hektopaskali, a potem przewidywa

0: Zanotowany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My już mamy minutę po godzinie 9:00 i dzisiaj rozmawiamy z wami o starych autach. Kuba Marcinowicz,
0: Patryk Kliszewicz,
2: mówimy wam,
0: dzień dobry.

0: 9 minut po godzinie 9. Przyglądamy się dzisiaj waszym autom, które znajdują się w waszych garażach, a może stoi w salonie, bo dzisiaj Dzień Konserwatora Zabytków, więc rozmawiamy o starszych autach. Mogą być youngtimery, mogą być oldtimery, czyli z którego roku macie auto. Szukamy tego najstarszego.
1: Ale zaraz, bo tu jak ktoś napisał, a jeśli dwa kółka, to też pasują do tej zabawy?
2: No jasne! W garażu stoi Honda Transalp XL600V z 91 roku. Wow!
0: A co byś powiedział na przykład na Mitsubishi L300 Camper benzyna 1.6 85 rok. Na kempingu aktualnie sobie jest, ale w planach mam klasycznego Dodge'a. Może być Charger, może być Challenger z silnikiem V8. Pozdrawia Paweł z Wielkopolski.
1: Ojejku, właśnie sobie zobaczyłem tę L300 Mitsubishi. To taki mały furgonik. To jest taki mikrokamperek, ale jaki jest przyjemny.
0: Słodkie.
1: Fantastyczne po prostu. No brałbym od razu. I dzisiaj tak możemy się prześcigać, kto tam w garażu na parkingu ma i ma to już troszeczkę lat, jest youngtimerem albo oldtimerem. Pochwalcie się, napiszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: Na drodze krajowej numer 59 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Giżyckiem a Rynem doszło do dachowania auta osobowego na kilometrze 19. To są okolice miejscowości Bachorza. Mamy informację, że 3 osoby zostały w tym wypadku ranne i droga jest zablokowana w obie strony. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami wojewódzkimi przez Sterławki Wielkie i Piękną Górę. Krajowa 12 w województwie wielkopolskim jest zablokowana w Pleszewie. Na kilometrze 241 kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku busa i auta ciężarowego. 2 osoby zginęły w tym wypadku i policja kieruje na objazdy na drogę krajową numer 11, a zatem na obwodnicę Pleszewa. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu, to w wielu miejscach jeszcze się

0: takowe utrzymują, chociażby w województwie małopolskim, spory ruch na A4 na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, na obwodnicy Wieliczki oraz na Krajowej 28 w pobliżu Wadowic, Mszany Dolnej, a także Gorlic. Krajowa 75 jest zakorkowana na północ od Nowego Sącza, natomiast Krajowa 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy w województwie pomorskim. Po pierwsze, korek na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Szadułki a Gdańsk Południe. Po drugie, korek na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. I po trzecie, wzmożony ruch, nie korki, ale wzmożony ruch to tak. W pobliżu Redy, Pucka, Władysławowa, także Chałup, Jastrzębiej Góry i Karwi. To oczywiście trasy wojewódzkie numer 215 i 216.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po godzinie 9, to jeszcze jedna informacja z dróg od Was.
3: Dzień dobry, przekażcie wszystkim słuchaczom, że na wjeździe, pewnie z każdej strony, ale od strony Brzezin, Sobuczyny do Częstochowy, ogrom pielgrzymek, także ostrożnie.
4: Bardzo dziękujemy. Słyszeli, przekazujemy, tak, uważajcie się na siebie wzajemnie.

0: Przedpołudniowe, bo już nie poranne mruczenie.
1: Murry mruczane.
2: Ale ja w życiu nie wiedziałem, że my tak synchronicznie gwizdać umimy. No, patrz pana, umimy.
0: Człowiek się uczy.
1: Gwizdziemy z zachwytu. Słuchajcie, tak kolejny jednostat nam wskakuje, bo no dzisiaj dawaj. Konserwatora zabytków dzień, więc my nad tą starszą motoryzacją się pochylamy. I proszę bardzo, ktoś ma w garażu Wespę PK50 rocznik 1990 i uwaga, tylko 3200 km na blacie. Przejechane. Nieduży przebieg.
2: Paweł z Podlegnicy pisze: fantastyczna historia ode mnie w sobotę odjechała. Po 14 latach Honda Prelude z 93 roku. Silnik najlepszy.
1: Chyba jeszcze to.
2: Najlepszy z możliwych 2.2 VTech. Moje pierwsze auto kupione za pierwsze zarobione pieniądze, którym wraz z żoną jechaliśmy do ślubu. Towarzyszyła mi w wyjeździe na studia do Wielkiej Brytanii, a teraz znalazła nowego, szczęśliwego właściciela. Wielki sentyment do tego auta, mnóstwo wspomnień. Pozdrawia Paweł z Podlegnicy. Aż żal pisać, że się sprzedała i żal sprzedawać takie auto, bo to naprawdę fantastyczny samochód.
1: Dla tej preludy z 93 i dla jej właściciela Pawła.
2: Tak jest.
1: Nie byłem,
0: ale historia piękna, ale ona się nie kończy przecież. Nie, ona się w jakimś sensie zaczyna teraz na nowo.
2: U kogoś innego właśnie.
1: Dla nowego właściciela?
2: Tak.
1: Nie, no, zasłuży. Za wcześnie, za szybko.
2: Dobra, słuchajcie, zbieramy te informacje. Kto ma najstarsze auto, jakimi autami możecie się pochwalić?
3: Cześć, witam was serdecznie. Iwan z Polszy. Jeśli chodzi o oldtimery, no jak nie miałem samochodu jeszcze pół roku temu, tak teraz mam 4 samochody. O służbowym nie będziemy mówić. O ocierzony też już nie będziemy mówić, bo w zasadzie nie ma o czym. Ale z oldtimerów, no to na pewno jest Junak. Motocykl. Junak, polski Junak ze Szczecina, którego mam w garażu. I zapomniałem opłacić ubezpieczenie, więc to będzie droższy Junak niż się spodziewałem. Dostaliśmy go od dziadka mojej żony. Jeszcze się dziadek obraził, bo chciałem mu dać za niego 5 zł. Czyli więcej niż on założył, bo on chciał tylko 2,50. Więc mamy takiego pięknego Junaka, trochę kopci, więc będziemy go remontować. Ja też mam z kawalerskich czasów motorower Komar, sztywniak, na pedała. Pamiętam, jak jeździłem do Ogólniaka.
2: Coś niezamowitego.
1: Też bym brał. No. Ale, bo

0: My cały czas jakbyśmy skupowali te samochody, prawda?
1: No tak. A my nie, od razu dementujemy.
0: Poczekaj, Bartłomiej pisze, no. Słyszę, że ekipa musi mieć niezły budżet, bo to już chyba trzeci motocykl i czwarte auto, które byście brali. Jednak te Old Young motoryzacja, no jest ze swoją duszą o niebo lepsza od obecnych elektronicznych jeździdełek. Tylko Bartku, słyszysz, po 2,50, tak, po 5 zł.
2: To ja jeszcze... to my mamy też taką filozofię, że najpierw bierzemy, a pieniądze za chwilę.
3: Tak, chociaż myślimy o nich. Opowiem państwu, jak to wygląda trochę od zaplecza z tym delikwentem. Znamy się już ładnych parę lat i za każdym razem, kiedy widzi ładne auto, no to pojawia się właśnie, że bierze, kupuje, płaci, potem jeszcze rzuca takim tekstem, że kładzie 4000 i odjeżdża i tak dalej. Ja już znam wszystkie jego teksty.
2: 4000, ale starych.
3: Cztery koła papieru.
0: No. O ty!
3: I ty za każdym razem tak mówisz. Poczekaj. W każdym przypadku.
0: Ostatnie 10 lat.
3: Co, no?
0: Ile miałeś samochodów?
3: No, nie wiem, ale parę było, no. Nie jeden, no więcej, no.
0: A, no dobra, bo...
3: Co najmniej ze 3.
0: No to u mnie 13.
3: W 10 lat?
0: Tak.
3: Tak.
0: No tak.
3: A, bo ja mogę liczyć też...
2: Ale resorowskie się nie liczą.
0: Nie, służbowych nie liczę. Te, które... Nawet jaki miałem go 8 miesięcy.
3: I potem no to się poszedł, nie liczy
0: się,
3: związek jest to.
0: Ale to było moje auto i ja nim jeździłem. A Rosę przecież wyszykowałem, pomalowałem, no sprzedałem.
3: A no faktycznie.
2: No i czego to dowodzi?
0: A właśnie, się ktoś się nią goli. Tak mi poszło, że na żletki trafiła.
2: Dalej.
0: Wasze stare auta.
4: Ja mam takie jedno małe autko. Fiat Uno, rocznik 94. Pojemność silnika 1.0 z przebiegiem ledwie 18,5 tysiąca kilometrów. Pozdro, Maciej.
3: Ja cały czas
5: płaczę z tej Arosy twojej, przecież faktycznie Seat Arosa, Boże, jakie to było brzydkie.
0: Nie, to było ładne. Od momentu, tak, kiedy pomalowałem...
5: Najlepsze
2: to jest
5: jak na parkingu
2: urody
5: radiowym malowaliśmy nad kole, no. To
0: była taka historia.
5: Lakiernik po prostu.
0: Ale z szacunkiem, bo ona była z 99, więc można powiedzieć, że gdyby nie została na żyletki przerobiona, to Young Timer.
6: No. Cześć, pozdrawiam całe PRK. Na moim parkingu jest motocykl WFM z 1960 roku w oryginalnym kolorze lakieru bordowym, z oryginalną kanapą. Nowymi rzeczami są szprychy, obręcze i kierownica. Niestety przez tyle czasu zostały naruszone przez rdze. A tak to wspaniały pojazd, wspaniała jazda na nim. Można się naprawdę przenieść w czasie. Jeszcze raz pozdrawiam przyczepności i szerokości wszystkim.
3: Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego. Tak jeszcze cały czas analizuję, no to te lata 80. rządzą w waszych wiadomościach. No i bardzo fajnie. Kto ma najstarsze auto? Można napisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekamy także na wiadomości głosowe.

0: Perka.
1: Co chciałeś powiedzieć? Co?
2: Guziczek se wciśnij.
3: Nie, to by chciałem wyłączyć, a sobie wyłączyłem.
4: A widzisz, pokarało.
2: Karma wraca, ja ci mówiłem. Karma wraca.
4: Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.
3: Tak, zmień temat. A może Chargers z 1970 roku, pisze Michał i pozdrawia.
4: Ale piękny.
3: Jaki śliczny. Pewnie jak dziecko. To jest ten z filmów.
0: Nie, no, to jest ten, co jest ten stał na półce koło rama takiego miniaturowego.
3: Ja go miałem w gumie turbo.
0: Daj spokój, co za...
3: Dobrze widzę, że są białe pasy?
0: No jak, oczywiście, że są. I
3: czarne z białymi pasami.
0: Lot na masę.
4: Ale jaki czyściuteńki.
0: Już się domyślam, że jak jakiś wróbel zainteresowany, a co to takiego? Tam zajrzy do środeczka, a specjalnie...
3: Tak jak na reklamie Subaru, kojarzycie tę reklamę?
0: Tak.
3: Koniecznie. Wpiszcie sobie Dodge Charger 1970. Wow! Michał, szacun wielki. To dla ciebie i dla innych informacje drogowe.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na ekspresowej ósemce w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, doszło do awarii samochodu ciężarowego na wysokości mostu Grota Roweckiego. Na kilometrze 16 zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania i obserwujemy tam korek. Właściwie to nic nowego, bo właściwie od wczesnych godzin porannych ekspresowa ósemka jest zakorkowana, no ale teraz mamy informację jeszcze o awarii samochodu ciężarowego właśnie. Zakorkowane są także inne trasy mazowieckie, chociażby Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą oraz Ekspresowa 7 pomiędzy Grójcem a Tarczynem w kierunku Warszawy. Krajowa 59 pomiędzy Giżyckiem a Rynem, czyli w województwie warmińsko-mazurskim.

0: jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Bachorza. Na kilometrze 19 doszło do dachowania auta osobowego. Trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Ten fragment można omijać trasami wojewódzkimi przez Piękną Górę i Sterławki Wielkie. I jeszcze jedna blokada na drodze krajowej nr 12 w Pleszewie. Tutaj jeszcze w nocy, czyli kilka godzin temu, doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 241. Policja kieruje na objazd na drogę krajową nr 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wrócimy jeszcze do tych starych samochodów, które macie u siebie w garażu. Dzisiaj dzień konserwatora zabytków. Jakie najstarsze auta posiadacie? Szukamy tego najstarszego.

0: Też mamy dzień.
1: Szukamy dzisiaj najstarszego samochodu, a to za sprawą dnia. Dzisiaj wyjątkowe święto, ponieważ mamy Dzień Konserwatora Zabytków, więc szukamy właśnie tych zabytkowych aut. Mogą być te młodsze. Lata 90., 80., 70. rządziły w aplikacji aż do pewnego momentu.
2: Bo teraz pojawiło się auto z 30. roku, drugiego dokładnie. Słuchajcie, coś pięknego. Jestem wielkim fanem tej marki, więc mnie chyba nie wypada. Ale ty przeczytaj to majestatycznie.
1: Hej!
2: Hej! Nie to, bo chodziło o markę!
1: Mamy Peugeota 201 z 1932 roku. Pojemność 1,1. Pozdrawiamy Gosia z Mirkiem.
2: Patrzymy na niego.
1: No, no i to jest ten z Kwinta.
2: Taki właśnie, taki podobny, taki no.
1: No,
2: ładne to.
3: Ale
2: ładne
3: faktycznie
2: to.
3: Majestatyczny i wóz, i ładnie przeczytane. No dziękuję. I chyba wygrał ten samochód. No tak, chyba, że macie coś
1: Damian
3: starszego.
1: Damian jeszcze pisze, że ma z 1965 roku Chevroleta, no ale no wygrywa, zdecydowanie wygrywa ten Peugeotik.
2: Tak. Jest piękny.
1: Jest piękny.
2: Przepraszam, ja się cały czas nim po prostu zachwycam. A wśród tych wszystkich young i oldtimerów jest naprawdę mnóstwo takich perełek, którymi się mogliście pochwalić. I to jest fantastyczne. Trzymajmy się tej starej motoryzacji, bo no, trzeba o nią mocno dbać, bo to, co jest teraz, czyli kalkulatory na kółkach i ta technologia, no to już nic, nad czym się można zachwycać. Tylko czysty komfort.
1: Co jeszcze fajnego macie w garażu?
4: Witam. Właśnie odbieram w czwartek maluszka 126P od tapicera, także rocznik 75. Myślę, że na lody będzie czym jeździć. Pozdrawiam, Leszek.
1: Fajne.
2: Smaczne.
3: Fajne.
2: Nie to by się marzył w ogóle maluszek 600. Czyli nie 650, tylko 600 z kapliczką. No. Można sobie tak pomarzyć, powspominać.
1: Ale zdecydowanie dzisiaj wygrywa Peugeot 201 z 1932 roku. Tak a propos Dnia Konserwatora Zabytków.

0: No to mamy jeszcze 10 minut do godziny 10, co 20 minut oczywiście. Przyglądamy się wszystkim trasom w Polsce, zwłaszcza tym z największymi utrudnieniami, tam gdzie ruch zdecydowanie zwalnia.
1: Oj, są takie.
2: I pamiętajcie, gdybyście wy mieli jakiekolwiek informacje z trasy, to dajcie znać te informacje drogowe, pogodowe, mile widziane w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: Dwie osoby zostały ranne w wypadku samochodu osobowego na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim, niedaleko miejscowości Bachorza, pomiędzy Giżyckiem a Rynem. Na kilometrze 19 trasa była całkowicie zablokowana. W tej chwili już odblokowano jeden pas, a zatem obowiązuje ruch naprzemienny. Także częściowo to jest dobra informacja, już nie ma blokady, ale utrudnienia są właśnie na kilometrze 19 pomiędzy Giżyckiem a Rynem. Krajowa 12 w Pleszewie jest nadal zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 241. Tutaj doszło do tragicznego nocnego wypadku. Z udziałem ciężarówki i busa właśnie na kilometrze 241. Policja kieruje na objazd na obwodnicy miasta, a zatem na drogę krajową numer 11. Zakorkowana jest nadal ekspresowa 8 w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta, zwłaszcza pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Wisłostrada w kierunku zachodnim oczywiście. Tutaj doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany jest jeden pas na kilometrze 16. Ale na ekspresowej 8 ruch się wzmaga także w drugą stronę, pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to tutaj cały czas spory ruch na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, tak było od rana, ale niestety już także coraz większy wakacyjny ruch, bym tak powiedział, obserwuje.

0: Jedziemy na fragmencie podhalańskim Zakopianki pomiędzy Nowym Targiem a Bańską Niżną, a także niedaleko Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Przypomnę, że te fragmenty Zakopianki najlepiej omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Czarny Dunajec i Chochołów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Klasyczne.
2: Proszę, proszę, teraz wszyscy paszczą.
1: I 5 minut jeszcze do godziny 10.
3: No tak. A z nami w tym momencie Aleksandra Jasińska.
4: Dzień dobry.
3: Piotr Fira.
5: Dzień dobry.
1: I to oni z wami będą pokonywać kolejne kilometry w fantastycznej atmosferze, w towarzystwie fantastycznej muzyki.
4: Chcecie z nami zostać?
1: Bardzo chętnie.
3: Tak?
4: Po drugiej stronie.
3: Ja was w samochodzie.
1: Po drugiej stronie będziemy.
3: Mam was w samochodzie, w DAB+. Serio.
1: Naprawdę?
3: No i od dzisiaj się do nas bawimy na myśli. No i dlatego jesteśmy dalej razem.

0: Na zegarze minęła 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedziemy w stronę godziny 11, a dziś po bardzo gorącym poniedziałku wyraźna zmiana pogody. Co nam przynosi wtorek? Zdecydowanie niższe temperatury, więcej chmur, miejscami także przelotny deszcz. Najchłodniej dziś na północy, tam temperatura maksymalna wyniesie około 18 stopni. W centrum i w rejonach podgórskich około 22 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry mogą pokazać nawet 27 stopni.
0: I jeśli jesteście dzisiaj w trasie, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wiatr. W większości kraju będzie słaby albo umiarkowany, ale miejscami, szczególnie nad morzem i na południu, może być dość silny i porywisty. Na północy porywy mogą dochodzić do 55 km na godzinę, a nad samym wybrzeżem nawet do 60.
2: Dzisiaj ta temperatura zupełnie inaczej odczuwalna. Wiatr będzie północno-zachodni. Na północy i wschodzie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, natomiast w pozostałej części kraju będzie dużo, dużo spokojniej, choć zachmurzenie również będzie się nieco zmieniało, czyli tych chmur będzie trochę przybywało. Jeśli ktoś dzisiaj przesiadł się właśnie z takiego klimatu prawdziwie wakacyjnego na kurtkę czy bluzę, no to zdecydowanie nie jest jedyny, bo jak się wyjdzie na zewnątrz, to rzeczywiście czuje się to rześkie powietrze.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Najbardziej rześko jest dzisiaj w Chojnicach, 13 stopni, a w Rzeszowie prawie 22. Będziemy się piąć w górę, jeśli chodzi o temperaturę, a tymczasem zaczynamy nasze spotkanie w trasie razem dzisiaj Aleksandra Jasińska
2: i Piotrek Wiran.
1: Dzień dobry.

0: jutro zaćmienie słońca, a znowu chmury, słuchajcie. Pewnie wy już przygotowani macie specjalne
1: okulary.
0: No ja chętnie
1: przygotowałabym się na przykład na wyjazd do Hiszpanii, bo tam ponoć to zaćmienie będzie jednak najbardziej zauważalne i ta turystyka właśnie w Hiszpanii...
2: Ale drogo ponoć.
1: No ponoć
2: słyszałem
1: drogo.
2: W radiu, mówili, że w hotelach bardzo drogo, ale też Islandia. To jest
1: Islandia,
2: dobry kierunek. Nie wiem,
1: podobno,
2: czy dobry
1: podobno też Majorka. Tam już
2: czyli
1: statki
2: ty w ciepłe jednak
1: wycieczkowce.
0: Majorka Ecstasy Emotion, to jest Ola. Jej drugie imię. Dobrze, 11 po 10 i sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia pojawiły się na drodze krajowej nr 32 w województwie lubuskim pomiędzy Zieloną Górą a Leśniowem Wielkim. W pobliżu miejscowości Radomia na kilometrze 55 doszło do wypadku busa i samochodu osobowego. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i do tego wypadku doszło dosłownie kilka minut temu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu są najprawdopodobniej służby i to one kierują ruchem. Zablokowana jest także droga krajowa nr 12 w Pleszewie, a zatem w Wielkopolsce, gdzie kilka godzin temu, jeszcze w nocy,

0: doszło do tragicznego wypadku busa i ciężarówki na kilometrze 241. Chodzi o zderzenie busa i ciężarówki. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazd na drogę krajową numer 11. Uwaga, na drodze krajowej 59 w Warmińsko-Mazurskiem, niedaleko miejscowości Bachorza, to pomiędzy Rynem a Giżyckiem. Dwie osoby zostały ranne w wypadku auta osobowego na kilometrze 19. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Sporo cierpliwości przyda się na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, ale także przybywa samochodów na innych trasach podgórskich, chociażby na krajowej 49, niedaleko Nowego Targu i Białki Tatrzańskiej, także na trasie wojewódzkiej 945 pomiędzy Żywcem a Korbielowem oraz na trasie 942 w Szczyrku. Jeszcze jedna informacja, Warszawa ekspresowa 8, tutaj jak korek był, tak korek jest. Chodzi o jezdnię w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Wisłostrada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy dla Was naszą zagadkę. Rozgrzewamy szare komórki przed dzisiejszym konkursem Autostop, w którym będziemy zatrzymywać Autostop, ale to nieco później. Najpierw rozgrzewamy paluszki i głowy. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to my Wam podajemy podpowiedzi, a Wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca.
3: Każdy to ma, ale każdy może mieć inne.
2: Czyli ta rzecz może być spersonalizowana.
3: Może być. To jest taka odpowiedź.
2: W naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. To jest to miejsce, gdzie wysyłacie swoje propozycje.

0: 19 minut po godzinie 10. A propos drożyzny w Hiszpanii, to dementujecie te plotki, jakoby rzeczywiście tak było, nasz słuchacz w tej sprawie.
1: Dzień dobry, jestem stałym słuchaczem. Ja w sprawie drożyzny w Hiszpanii to muszę zdementować te pogłoski, przynajmniej tam, gdzie ja byłem, a wróciłem parę dni temu, byłem w Maladze, przez 11 dni byliśmy z rodziną. I powiem szczerze, w maju byliśmy w Chorwacji, to Hiszpania jest tańsza od Chorwacji, tak powiem. Gdzie wyjściowo za obiad, nie wiem, w Chorwacji trzeba zapłacić powiedzmy do 100 euro, to w Hiszpanii pierwszy obiad, który zjedliśmy, to był za 60 parę euro na 4 osoby. W sensie 2 plus 2, 2 dorosłych, 2 dzieci. Żona się obkupiła w jakieś buty, w ciuchy. Według mnie taniej niż w Polsce, benzyna 1,58 euro tankowałem, bo zjeździliśmy też trochę te południe Hiszpanii i powiem szczerze, dementuję na temat drożyzny w Hiszpanii, bo byłem parę dni temu. Dzięki, pozdrawiam stały słuchacz, Dawid.
0: Pozdrawiamy Cię, Dawidzie. To bardzo ważna informacja, ale z drugiej strony my też mieliśmy na myśli kempingi, mieliśmy na myśli całą turystykę związaną właśnie z zaćmieniem słońca.
2: Tak, bo dużo osób postanowiło w tym samym czasie na określonym obszarze się pojawić, a to wiadomo
0: bilety
2: oznacza...
0: lotnicze, prawda? To wszystko wzrosło, jest popyt, jest cena, prawda? W związku z tym okazuje się, że rzeczywiście te ceny w Hiszpanii nieco wzrosły, ale to wyłącznie na ten czas.
2: I mamy alternatywę, tak. Bo jeżeli ktoś nie chce wyjeżdżać do Hiszpanii, żeby oglądać zaćmienie, to Jakub Domoracki znalazł najlepsze miejsce. 86% zaćmienia będzie widocznego z tego obszaru Polski. To jest Dolny Śląsk, konkretniej Kotlina Kłodzka. Sprawdzimy później prognozę pogody na jutro dla Kotliny Kłodzkiej, żeby wiedzieć, czy ewentualnie będą chmurki, czy nie będzie i wtedy będzie coś widać.
0: No i powiem szczerze, że poza anteną zaczęliśmy rozmawiać o trasie do Kłodzka i do Kotliny Kłodzkiej. No i tak, do Wrocławia tak naprawdę świetna, przepiękna
2: trasa. Z Warszawy
0: trasa,
2: oczywiście, prawda? Bardzo dobra ekspresówka.
0: No gorzej
2: S8-ka.
0: Tam później z Wrocławia na tej linii pod
2: Ale też nie
0: Śnieżnik.
2: Jest źle.
0: Trochę S8-ka, no,
2: z góry, trochę pod górkę.
0: Trochę skrętów, zakrętów, prawda? Ale jak to w trasie.
2: I jak to w górę. Przecież w Dolomity jak się jedzie, to też człowiek jedzie krętą drogą, więc no, tak. To też nie spodziewajmy się, że będziemy mieli pod same góry.

0: autostradę. Moi drodzy, jeśli chodzi o naszą zagadkę, pierwsza podpowiedź za nami. Każdy to ma, ale każdy może mieć inne. Słuchamy.
1: To na pewno chodzi o żonę, bo każdy to ma, no prawie każdy, ale każdy chciałby mieć inne. Pozdrawiam. Ciekawy jestem, czy to puścicie.
2: Puścili. Z pozdrowieniami no, dla
0: ciekawe,
2: żony,
0: czy
2: drogi
0: tak jest,
2: słuchaczu.
0: Że właśnie każdy chciałby mieć inną jednak.
2: No oczywiście też pół żartem, pół serio, mam nadzieję.
0: Nie? Nie, myślałem, że to było poważnie.
2: Nie, no przecież śmiał się, no. Weź nam daj znać, drogi słuchaczu, czy to było bardziej pół żartem, czy bardziej pół serio, w którą stronę, idzie ten twój żarcik.
0: Ale mamy też odpowiedzi, a propos tej podpowiedzi, każdy to ma, ale każdy może mieć inne. Napisał bardzo filozoficznie życie nasz słuchacz Maciej. Oprócz tego mamy, może chodzi o tablice rejestracyjne.
2: To już bardziej motoryzacyjne podejście.
0: Adrian Zmowano. I mamy także te tablice rejestracyjne od Tomasza, który pozdrawia, i my również odpozdrawiamy.
2: I to wszystko to błędne odpowiedzi, nie o to nam chodziło. Nie wkradliście się nam tutaj w umysł, ale czekamy na więcej.
0: Sukurs, przychodzi druga podpowiedź. Tak. Druga podpowiedź jest następująca. Codziennie masz z tym kontakt, nawet jeśli zupełnie o tym nie myślisz. O co może chodzić? Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.

0: Jeśli chodzi o tą pierwszą naszą podpowiedź, no to słuchamy jeszcze naszego słuchacza, który mówił o żonie.
1: To było pół żartem, pół serio. Na wesoło, pozdrawiam jeszcze raz.
2: No i właśnie o to chodzi, żeby życie leciało nam na wesoło i te kilometry pod kołami, żeby leciało na wesoło. I bardzo dobrze, drogi słuchaczu,
0: cieszymy się. A może jest tak, że jednak żona siedzi obok i słucha.
2: No może też się cieszy, może też sobie żartuje z niego.
0: Nie będzie obiadu wtedy i no.
2: To na kebaba pojadą.
3: A, no właśnie, ja się zastanawiam, która ta połowa była większa, czy ta żartem, czy serio.
2: Wiecie co, jeden do połowy szklankę pustą, drugi do połowy pełną, naprawdę.
0: Zobacz, jaka symetrystka.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na drodze krajowej numer 11 w Pile na kilometrze 180 zderzyły się dwa samochody osobowe i trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Mamy informację, że droga jest tam zablokowana w obu kierunkach i na miejscu są służby i to one kierują ruch na objazd na ulicę Piły. Krajowa 32 pomiędzy Zieloną Górą a Gubinem jest zablokowana niedaleko miejscowości Radomia. Na kilometrze 55 doszło do wypadku busa i auta osobowego i tutaj także ruch kierowany jest na objazdy. Utrudnienia cały czas utrzymują się w Pleszewie na drodze krajowej numer 12, gdzie kilka godzin temu, jeszcze w nocy, doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 241. Chodzi o wypadek busa i samochodu ciężarowego. Życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazd na drogę krajową numer 11. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie warmińsko-mazurskim, to na drodze krajowej numer 59 cały czas problemy utrzymują się pomiędzy Rynem a Giżyckiem. Niedaleko miejscowości Bachorza na kilometrze 19 doszło do dachowania auta osobowego i w wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Każdy to ma, ale każdy może mieć inne. Codziennie masz z tym kontakt, nawet jeśli zupełnie o tym nie myślisz. Słuchamy.
5: Witam, PRK. Jeśli każdy je ma, każdy inne i codziennie ma z tym kontakt, chociaż o tym nie wie, no to odciski palców. Pozdrawiam. Tomek Duo Kraków.
0: Nie chodzi o odciski palców, ale doceniamy tę odpowiedź.
2: Ale to bardzo dobra, ale to niestety

0: niestety nie o to chodziło. Bardzo ciekawa. Mamy kolejną odpowiedź naszego słuchacza.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Myślę, że każdy to ma, ale może mieć inne. Myślę, że chodzi o poczucie humoru. Pozdrawiam wszystkich. Darek z Hyundai'a.
0: No, my jak tutaj we trójkę siedzimy w studiu, to
2: wszystko
0: się zgadza. Każdy to ma, ale każdy z nas ma zupełnie inne. Ale to też nie o tym było. Czekamy w takim razie na więcej waszych odpowiedzi. I podpowiedź od nas kolejna?
2: Tak, nie odpowiada za to, dokąd pojedziesz, ale wpływa na przyjemność z jazdy. Mam wrażenie, że jeszcze bardziej skomplikowaliśmy. Ale wierzymy, że sobie poradzicie. Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.

0: 20 minut do godziny 11, a przed nami wielkimi krokami zbliża się 15 dzień sierpnia, dziś 11 dzień sierpnia, czyli za 4 dni. No i sporo wokół tego, w jaki sposób różne miasta będą obchodziły ten dzień, defilada Wojska Polskiego, między innymi w Warszawie. A my w Polskim Radiu Kierowców chcemy zachęcić Was przede wszystkim do tego, żebyście auto zostawili w domu, przed domem właściwie, i na defiladę dotarli najlepiej albo komunikacją miejską, albo pieszo. Tak radzą organizatorzy sobotniej uroczystości na Wisłostradzie.
1: Ale oprócz tego do plecaka warto spakować wodę, nakrycie głowy i zatyczki do uszu dla najmłodszych, bo w trakcie może być bardzo głośno. Ze względu na skalę wydarzenia w stolicy czeka nas seria zamknięć dróg, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku, od godziny 16 do soboty do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Kierowcy mogą ominąć Wisłostradę ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim.
0: No i defilada na Wisłostradzie rozpocznie się o godzinie 12, czyli w samo południe. Zobaczymy w niej m.in. czołgi K2, Abramsy, wrzutnie Piorun, a także 9 skoczków spadochronowych z flagami Polski, Unii Europejskiej, NATO i poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.
1: Kto nie wybierze się do Warszawy, będzie mógł obejrzeć transmisję na telebimach w wybranych miastach w całej Polsce. Organizatorzy proszą też o niekorzystanie w tych dniach z prywatnych dronów w rejonie uroczystości. Bardzo ważna także informacja.
0: Tak, a tymczasem zerkamy, co się dzieje w naszej aplikacji, a dzieje się gorąco, temperatura naprawdę bardzo wysoka i choć na dworze dzisiaj nieco ochłodzenie takie, no można powiedzieć,

0: Wszyscy odczuwamy jakąś tam ulgę. No to w naszej aplikacji ścigacie się między sobą co do podpowiedzi, co do odpowiedzi na nasze podpowiedzi. O tak to miało brzmieć i o to Jonę.
1: Dzień dobry Polskie Radio, kierowców i wszystkich słuchaczom. Ja myślę, że po ostatniej podpowiedzi to chodzi o zawieszenie. Pozdrawiam, Mariusz z Gdyni.
2: Pozdrawiamy Mariusza. To a propos naszej zgadywanki. Każdy to ma, ale każdy może mieć inne. Codziennie masz z tym kontakt, nawet jeśli zupełnie o tym nie myślisz. I nie odpowiada za to, dokąd pojedziesz, ale wpływa na przyjemność z jazdy. No i zawieszenie by pasowało, ale nie o to nam chodzi. Słuchamy dalej.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ta trzecia podpowiedź nam podpowiada tylko jedno. Nasi kochani redaktorzy i radio PRK. To musi już być poprawna odpowiedź. Pozdrawiam, Adrian z Wołano.
0: Aj, umie się podlizać. Tak. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Niestety, no nie jesteśmy na tyle tutaj tacy próżni, żeby robić o sobie zgadkę, ale to bardzo miłe, że tak tutaj nas połychtałeś, prawda? Czy nasze
2: bardzo miło. Jeszcze jedna propozycja.
4: Trzeci raz dzwonię, wyjaśniam. Żartem to było, żona nie siedzi przy mnie, robię sobie śniadanie, a co do obiadu, to wczoraj sobie narobiłem tyle lecza, że mi wystarczy na najbliższy tydzień. Pozdrawiam żartobliwie jeszcze raz.
2: Ale bym zjadł leczo. I nawet myślałem w niedzielę o leczo. Z papryką przede wszystkim, z cukinią, z kiełbasą, z pomidorami.
0: Dostrzegam walory smakowe cukinii właśnie w leczo. I ostatnio w plackach jeszcze, bo jakoś nie miałam szczęścia do robienia dobrych placków z cukinii, a leczo, no cukinia w leczo to jest dla mnie...
2: Ale też bym dodał sporo soli i dodałbym jeszcze...
0: Kiełbasę.
2: Nie no, kiełbasa to już była, natomiast wcześniej podsmażona oczywiście. Papryka wędzona w proszku jeszcze, tak żeby podkręcić ten smak. No i też oczywiście obowiązkowo, żeby się przegryzła. Zresztą nasz słuchacz zrobił wczoraj,
0: no
2: więc już na pewno się przegryzło.
0: Tydzień.
2: A no i cebula oczywiście musi być.
0: No tak, no to od tego to wiadomo, bez tego to ani rusz. A nasza zagadka, która cały czas jest, czeka na wasze odpowiedzi w aplikacji Polskiej Radia.
2: Mamy czwartą podpowiedź.
0: Tak? Jak brzmi ta czwarta podpowiedź?
2: Czasem zdradza twoje tajemnice jako kierowcy. To coś.
0: No i tutaj myślę sobie, że...
2: Temperament też to coś, co nieco. Dobrze, jedźmy dalej. It's a top selector.

0: To na twoją cześć, Kuba, znów tu jesteś.
1: O, rzeczywiście. A no przyszedłem.
0: Fajnie, że do nas dotarłeś. Mam nadzieję, że masz najświeższe informacje dla naszych słuchaczy.
1: Jak świeże bułeczki.
0: No to proszę bardzo, jedzcie, bierzcie i jedzcie. O tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo cierpliwości przyda się na trasach małopolskich, zwłaszcza na Zakopiance, na Podhalu i to w obu kierunkach. Podobnie na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Zatoru, Wadowic i Mszany Dolnej, a także na drodze krajowej nr 75 pomiędzy Wielogłowami a Nowym Sączem, gdzie w związku z remontem nawierzchni jezdnia jest częściowo zablokowana. Coraz większy ruch także na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, zwłaszcza na trasach nr 215 i 216 w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, także Chłopowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Na drodze krajowej nr 11 na obwodnicy Piły cały czas utrzymuje się

0: blokada obu kierunków po wypadku dwóch aut osobowych na kilometrze 180. Trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Ten fragment należy omijać ulicami miasta. Droga krajowa nr 59 pomiędzy Giżyckiem a Rynem jest częściowo, tylko częściowo zablokowana niedaleko miejscowości Bachorza. Na kilometrze 19 doszło do dachowania auta osobowego i tutaj obowiązuje ruch naprzemienny. W tym wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka, także Krajowa 7 na północ od stolicy oraz Krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasza zagadka i kolejne odpowiedzi, które do nas przyszły, to sobie jeszcze poczytajmy. A może to po prostu bielizna i różnego rodzaju tkaniny, pisze Maciek. Nie, czy to jest muzyka?
3: Napisał Bartek
2: i Monika. Charakter człowieka, pisze Ania. Też nie o to chodzi. A polecamy cukinię w plastrach otoczoną w jajku i bułce, a potem na patelnię. Hit w moim domu.
3: Zaraz, czyli najpierw plastry, komunikacji. Jajko, bułka, tarta i potem na patelnię. To może być dobre.
2: Tak jak schabowe. Panierujemy i tak, cukinia.
3: Hit w moim domu, napisał Piotrek.
2: Czy jest to fotel w samochodzie? Pozdrawiam Monika z Leona. I mamy jeszcze radio od Pawła z GLC. Samopoczucie, Sława spisze. I buty, kapcie albo ubranie, Direx.
3: No, w każdym razie nie, choć każda z tych waszych odpowiedzi do naszych podpowiedzi pasuje, to nie o to pytamy. Ja może szybciutko przypomnę, każdy to ma, ale każdy może mieć inne. Codziennie masz z tym kontakt, nawet jeśli zupełnie o tym nie wiesz. I nie odpowiada za to, dokąd jedziesz, ale wpływa na przyjemność z jazdy.
2: I jeszcze jedna podpowiedź, to właśnie ona potrafi mocno zmienić wygląd wnętrza samochodu. Czekamy na odpowiedzi w naszej aplikacji.

0: Adrenalina.
1: I mamy 1 po 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy wtorkowe przedpołudnie i dzisiaj naprawdę czuć różnicę w porównaniu z wczorajszym dniem. Zamiast ponad 30 stopni mamy temperatury zdecydowanie bardziej umiarkowane. W centrum około 22 stopni, na północy około 18, a najcieplej dzisiaj będzie na południowym wschodzie, tam do 27 stopni, czyli jeżeli ktoś liczył na kolejny dzień upału, pogoda postanowiła zrobić sobie przerwę.
1: A na północy i wschodzie trzeba się też liczyć z przelotnym deszczem. Nie będzie padało wszędzie i przez cały dzień, ale tutaj parasol czy kurtka przeciwdeszczowa mogą się na pewno przydać. Na pozostałym obszarze więcej spokojniejszych momentów, okresami także większe przejaśnienia.
3: Kierowcy powinni natomiast zwrócić uwagę na wiatr, szczególnie nad morzem i na południu kraju. Może być on dość intensywny. Na północy porywy do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 60. To nie jest wiatr, który powinien paraliżować jazdę, ale na bardziej odsłoniętych odcinkach drogi przy wyprzedzaniu czy podczas jazdy z

0: przyczepą będzie już wyraźnie odczuwalny.
1: Podsumowując, dobra wiadomość jest taka, nie czeka na nas dzisiaj żaden powrót do wczorajszych ekstremalnych temperatur. Dziś mamy dzień ulgi, wtoreczek dzień ulgi, także dzień spokojniejszy, chłodniejszy. Chociaż tutaj na północy i wschodzie trzeba mieć na uwadze dodatkowo przelotne opady deszczu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Każdy to ma, każdy może mieć inne. Codziennie masz z tym kontakt, nawet jeśli zupełnie o tym nie myślisz. Nie odpowiada za to, dokąd pojedziesz, ale wpływa na przyjemność z jazdy.
1: Czasem zdradza twoje tajemnice jako kierowcy.
0: I zanim kolejne podpowiedzi, to sobie posłuchajmy jeszcze waszych odpowiedzi.
3: Dzień dobry. Czy w konkursie chodzi o fale radiowe? Pozdrawiam.
4: Witam, kochane PRK, szanowną redakcję. Czyżby chodziło może tym wszystkim podpowiedzią o asystenta jazdy w samochodzie? Też mogłoby na to wskazywać. Pozdrawiam serdecznie. Pięknego dnia.
1: To my w takim razie dorzucamy kolejne podpowiedzi, żeby ta pula nam się nieco powiększyła i przede wszystkim, żeby wam się w głowie może trochę jeszcze bardziej rozjaśniło. Czyli tak, czasem zdradza twoje tajemnice jako kierowcy. To właśnie ona potrafi mocno zmienić wygląd wnętrza samochodu. No i jedni wybierają ją ze względu na wygląd, inni przede wszystkim na wygodę.
0: Czekamy na wiadomości od was. Drogę komunikacji znacie.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Monika Gniewaszewska wystrzałowa dzisiaj.
1: Wystrzałowa? No tak.
0: Wróciliśmy, jak muzyka była wystrzałowa i akurat ty się zjawiłaś.
2: Monia się już przygotowała na zaćmienie.
1: Tak?
2: Tak.
1: Ale że taka...
2: Zaćmienie, tam, no tak.
1: Ledwo mnie widać, czy... że zaćmiona jakaś taka,
2: nie,
1: czy...
2: Nie, zaćmiona, nie
0: to
2: przyćmiona,
0: znaczy,
2: będzie...
0: Na twój blask zawsze.
1: Ja bym powiedziała, że ty, Ola, przyszykowałaś się na zaćmienie.
2: Tak, bo ja jestem taka moon dzisiaj, co?
1: Tak, dokładnie. Idziesz na jakąś tą, tak? No,
2: ja cały czas żyję.
0: Powiedzmy, że Ola ma brokatowe elementy
2: no
0: dzisiaj.
2: No właśnie. Ale za to, jaką fryzurę, jaką za to... Ty to masz odbite po prostu od głowy włosy, wiesz? Takie masz... Tak widać, że jest taki pusz.
1: Głowy.
2: Tak, odbite jak od fryzjera.
0: No, świetnie. Mhm.
1: Rozwiane wiatrem, proszę państwa.
0: Bardzo no fajnie to wszystko zostało dzisiaj pomyślane. Dziewczyny, świetnie wyglądacie. Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No troszkę mamy utrudnień, tak to delikatnie powiedziane. Kłopoty z przejazdem utrzymują się na S8 i to od jakiegoś czasu. No może nie aż tak bardzo długiego, ale jednak obwodnica Warszawy, węzeł Modlińska, Wisłostrada, tutaj w okolicach godziny 9 na moście Grota na 15 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy, no i auto cały czas stoi na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, Poznania, a to oznacza, ponieważ ruch z reguły na S8 jest duży, no że jeszcze ten przejazd jest dość mocno utrudniony. Właśnie przez tę ciężarówkę, jeśli zjeżdżacie z jakiegoś pasa jednego z na S8, no to znaczy, że trzeba omijać te ciężarówki.

0: tę ciężarówkę, która stoi na 15 kilometrze. Kłopoty z przejazdem poza tym na krajowych trasach. Utrudnienia pojawiły się na 11. Odcinek Dobrzyca-Motylewo, miejscowość w Pile po prostu, Wielkopolska. 180 km, dwa samochody osobowe się zderzyły, trzy osoby poszkodowane, a droga jest zamknięta. Obowiązują objazdy dla kierowców jadących przez Piłę na trasie Dobrzyca-Motylewo. Po prostu jedziemy przez Piłę, ulicami Piły. 32. To jest Lubuskie, Leśniów Wielki, Zielona Góra w pobliżu Radomia. 55. kilometr. Osobowy uderzył w busa. Jedna osoba poszkodowana. No i tutaj podobna sytuacja bez przejazdu. Kłopoty z przejazdem na ekspresówce się natomiast zakończyły. Chodzi o zachodniopomorski odcinek S3. Szczecin-Goleniów w pobliżu miejscowości Różyca. 77. kilometr. Tutaj drogowcy donoszą, że wystrzeliła opona w samochodzie ciężarowym. No i auto stoi na pasie jednym z pasów i blokuje częściowo przejazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pytamy Was o naszą zagadkę. Podpowiedzi doskonale znacie, odpowiedzi są takie.
3: Cześć, tu Mateo. Czy zagadka, odpowiedź na zagadkę to jest wycieraczka, w sensie dywanik samochodowy?
4: To najnowsze podpowiedzi były takie, to właśnie ona potrafi mocno zmienić wygląd wnętrza samochodu i rzeczywiście, bo są dzisiaj w różnych intensywnych kolorach, zwłaszcza te maty zimowe i one wpływają na to, jak zmienia się aura w kokpicie.
2: Maniek na przykład pyta, czy nie chodzi przypadkiem o kierownicę. Adrian pyta o deskę rozdzielczą, że być może, czyżby to przypadkiem nie była deska rozdzielcza.
4: Pojawiła nam się też, jak to zwykle bywa, cała seria nawigacji. Mm-hmm. Od Asi z Jeepa, od Amelii z nie wiem skąd. I jeszcze mamy tutaj ponownie Amelia, dwa razy wysłała wiadomość, ale to nie o to chodzi. Jeszcze jedna propozycja.
5: Według mnie to będzie marka samochodu. Pozdrawia Natalka Stusono.
4: Pozdrawiamy Natalkę.
2: Pozdrawiamy Cię, Natalko. I cieszymy się oczywiście, że z nami jedziesz. Prosimy o więcej, bo to są dobre tropy, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź. Także nasza aplikacja oczywiście czeka na Wasze prawidłowe odpowiedzi i myślę sobie, że te, zwłaszcza te ostatnie podpowiastki są tymi, które zdecydowanie mogą Wam pomóc, czyli to właśnie ona potrafi mocno zmienić wygląd wnętrza samochodu i jedni wybierają ją ze względu na wygląd, inni przede wszystkim na wygodę.
4: I pamiętajcie, że w tej godzinie też będziemy zatrzymywać autostop, czyli kierowca będzie sobie jechał na naszej antenie, a ktoś z Was, mam nadzieję, argumentami przekona go do tego, żeby się zatrzymał, a jeżeli kierowca się zatrzyma, to wtedy dostajecie nagrodę voucher na zakupy o wartości 200 zł.

0: 21,5 minuty po godzinie 11. Czas rozwiązać zagadkę. Przypomnijmy sobie nasze podpowiedzi, moi drodzy. A było ich dzisiaj trochę. Było. No i były, myślę sobie, dosyć konkretne. Każdy to ma, ale każdy może mieć inne. Codziennie masz z tym kontakt, nawet jeśli zupełnie o tym nie myślisz. Nie odpowiada za to, dokąd pojedziesz, ale wpływa na przyjemność z jazdy.
1: I to były zmyły.
0: Czy ja wiem? Nie
1: sądzę.
0: Mój
1: syn by powiedział, że mamo, wiesz co, to są zmyły. Natomiast te konkretne trzy kolejne to już jest taki, zresztą nie wiem, czy się ze mną zgodzą panie i panowie po drugiej stronie, ale te trzy kolejne to już były takie creme de la creme.
0: Czasem zdradza twoje tajemnice jako kierowcy, to właśnie ona potrafi,
1: prawda,
0: mocno zmienić wygląd wnętrza samochodu. Jedni wybierają je ze względu na wygląd, inni przede wszystkim na wygodę. Słuchamy.
2: Zgaduję, może to jest tapicerka samochodowa. Pozdrowienia, Robert z Duster.
3: Ja wiem.

0: wiem, to musi być tapi i cycerka. Każdy ją ma, każdy może ją spersonalizować, kupić sobie inną i ona pamięta o naszych błędach podczas opijania się czy opiadania. To mówił Albor z Mercedesa. Pozdrawiam polskie radio kierowców.
1: Tapicerka. Pozdrawiam, Tomek Celi. Tapicerka foteli, albo materiałowa, wybierana ze względu na komfort i wygodę, albo skórzana, wybierana ze względu na funkcjonalność dla niektórych. Pozdrawiam, Tomek Celi.
2: Według mnie chodzi o pokrowce na fotele. Pozdrawia Ola Stusona.
3: Dzień dobry, petrolpunk.pl z tej strony. Ja bym obstawił w konkursie tapicerkę. Nie jestem w 100% przekonany, ale jakoś tak mi trochę pasuje. Może to jest tapicerka?
4: Dzień dobry. Ta ona to pewnie tapicerka. Faktycznie ona dużo o nas zdradza. Chyba przede wszystkim o tym, co jemy w czasie drogi. Pozdrawiam serdecznie, Anka z Lublina.
5: To dla Anki i dla całej ekipy, ale tak naprawdę kto był pierwszy? Jaro z Nissana był jako pierwszy napisał, że chodzi o tapicerkę. Był też Robert, pozdrawiamy cię, i Darek, i Robert, i Kamila z BMW, i Krzysztof. Marysia natomiast napisała, że są to fotele w aucie. No blisko, blisko, ale no chodzi o tapicerkę, prawda? Fotel, a tapicerka, no to tutaj jest pewna różnica.
6: Asia z Jeepa, Wiesiek z Transita jeszcze napisał, że to tapicerka. Krzysztof, wiem, że są to fotele. I Adrian z Mowano. Jeszcze raz brawa, niech będą. Dla wszystkich.
5: Należą wam się.
6: Tak, dzisiaj naprawdę licznie zgadywaliście, ale to nie koniec atrakcji, bo za chwilę będziemy zatrzymywać autostop. Za kilka minut, moi drodzy, ale już można się zgłaszać do
5: nas. Bardzo cię proszę, żebyś powiedział, dobrze, tak. To ja mówię numer. Uwaga, zapisujemy sobie ten numer telefonu w głowie. 22 139 29 29. Kochani, jeszcze raz powtórzę ten numer. 22 139 29 29.
6: Kto chciałby dostać voucher o wartości 200 zł, niech pomyśli, jakich argumentów użyje, żeby zatrzymać kierowcę na stopa na antenie PRK.

0: 10 minut, nie, pół godziny do 12. Nie wiem, dlaczego 10 minut.
1: Ale ten czas szybko leci.
2: Do 12?
1: No bo lecimy w stronę południa.
2: A, no
1: lecimy w stronę południa,
0: wszystko
1: oczywiście.
0: Wszystko
1: pomieszałem.
0: No, dobra.
1: Ale my wszyscy zorientowani jesteśmy szczęśliwi. Bardzo dobrze i szczęśliwi.
0: Pomyślimy o tym zaćmieniu. Ja miałem zaćmienie. Dobrze, pół godziny do 12, oczywiście. Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Było o utrudnieniach od służb, a teraz będzie o korkach. Tych jest dosyć sporo, na południu kraju zwłaszcza, obwodnica Krakowa. Tu ciasno na tej obwodnicy. Zarówno kierowcy jadą w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Ten ruch jest spory. I też korki mamy na krajowej drodze numer 7, na wysokości Libertowa. A właściwie przed Libertowem, jadąc w stronę Krakowa, kierowcy zwalniają. Zatrzymują się w korku tak naprawdę. Prace drogowe sprawiają, że zmieniona organizacja ruchu ten korek generuje. No i też na południu kraju 75, ale tutaj widać, że doszło do zdarzenia drogowego. Służby jeszcze nie informują o nim, albo po prostu nie informują. Krajowa droga numer 75 w Małopolsce między Jurkowem a Brzeskiem w okolicach Okocimia, a właściwie między Okocimiem a Uszewem. O tak jakby to zlokalizować. I tutaj jest korek. Korek spowodowany właśnie zdarzeniem drogowym. Wygląda na to, że przejazd jest, ale dosyć mocno utrudniony, bo prawdopodobnie ruch odbywa się wahadłowo. No i też wracając jeszcze do obwodnicy Krakowa, to tutaj spotkacie korek też, a właściwie kolejkę aut do punktu poboru opłat w Balicach i ona jest zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę obwodnicy Krakowa. Śląsk nie najgorzej, choć małe zatrzymania i spowolnienia są na S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej, na jezdni w stronę na północ i też korek utworzył nam się między Katowicami a węzłem Murckowska, czyli wjazdem na A4 w stronę węzła Murckowska. Jest zator na 86.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy voucher o wartości 200 zł na zakupy. Pojawi się kierowca niebawem u nas na antenie PRK.
1: I to będziesz ty, drogi słuchaczu.
0: Tak, który będzie zatrzymywał. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 139 29 29.
1: Tak, gdybyś miał

0: To 39, 29, 29.
1: Mhm. Jak liczby w Totka? To jak byś podał?
0: 2, 1, 3, 9, 2, 9, 2, 9.
1: To ja spróbuję teraz.
0: Czekamy.
1: 22, 13, oj. 9, 29, 29.
0: Oj. Za dużo, to dobrze. Czekamy, może ktoś zadzwoni i będziemy zatrzymywać auto.
1: Dwie stówki do wygrania, dzwońcie.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
1: A z nami Mariusz, który leci z trasy Inowrocław-Golubia do Brzynia, tak? Zgadza się?
2: Tak jest.
1: Pochodzisz z Poznania, widzimy. To już wiemy, poza anteną się dowiedzieliśmy. Witamy Cię w Polskim Radiu Kierowców.
2: Witam.
1: Bardzo się cieszymy, że udało Ci się dozwonić. Pamiętasz numer telefonu, pod który do nas zadzwoniłeś?
2: Powtarzany był tyle razy, że nie sposób było nie zapamiętać.
3: Mariuszu, to dobrze, że zapamiętałeś. Zasady są proste. Za chwilę podjedzie nasz kierowca. No a ty mocą argumentów masz przekonać naszego kierowcę, żeby się zatrzymał. Czy jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
3: No to uwaga.
1: Usłyszysz odgłos ruszającego pojazdu i ciach.
3: No poczekaj, bo rusza. No dobra, no to teraz twoja kolej.
1: Jedziesz.
2: O, już mogę?
3: Tak.
2: Witam. Chciałbym bardzo, żeby mnie pan zabrał ze sobą, gdyż jechałem właśnie swoim samochodem służbowym z Inowrocławia do Golubia, do Brzynia i zepsuł mi się samochód, a muszę być bardzo szybko w domu, bo dzisiaj są urodziny mojej żony.
1: No oczywiście, bierzemy. Wsiadaj, drogi kierowco, wsiadaj!
2: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszamy Cię.
2: Dziękuję bardzo.
1: Stopowiczów to my szanujemy i zapraszamy do wspólnej drogi, wspólnej trasy. Bardzo się cieszymy. Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie Iparts dla Ciebie, a być może przekażesz swojej żonie, która ma urodziny. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie i raz jeszcze wielkie, wielkie gratulacje.
3: Mariuszu.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
3: No właśnie, chciałem jeszcze spytać, czy...

0: Chciałbyś skierować takie spersonalizowane pozdrowienia dla kogoś, być może dla małżonki, albo dla kogoś bliskiego, albo kogoś po prostu, kogo chcesz pozdrowić?
1: Pozdrawiam oczywiście moją całą rodzinę, moją żonę Anię, moją córkę Martę i syna Mikołaja. Jutro, ale tak już naprawdę, mamy jutro naszą 20. rocznicę ślubu, więc z tego tytułu chciałbym, moja droga żono, życzyć ci następnych 20 wspaniałych lat.
2: No dobra, no to... Ale się zrobiło słodko i romantycznie.
0: Fajnie, że razem.
2: Fajnie, że was mamy. I że jesteście razem z nami, drodzy słuchacze. I w ogóle takie przepiękne sytuacje, które stwarzacie tutaj u nas na antenie. Pozdrawiamy. Jak będziecie mieli ochotę, to oczywiście zadzwońcie do nas jutro. To postaramy się też złożyć wam najserdeczniejsze życzenia i oklaski z okazji rocznicy.
1: Fajnie.
0: Mariuszu, zostań jeszcze na linii, a teraz jedziemy.
1: Dobrze. Dalej.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

Jutro kolejna szansa na zgarnięcie 200 do sklepu IPARC, ale to nie wszystko. Będzie można właśnie wsiąść do naszego autostopu i serdecznie pozdrowić. To po pierwsze, a po drugie uargumentować. No tutaj siła argumentu ma rzeczywiście ogromne znaczenie. Wasza gadka jest nagradzana i to właśnie wy możecie pojechać razem z nami autostopem.

0: Za 10 minut będzie 12. Monika Gniewaszewska na miejscu. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No, ostatnimi czasy to rzuca się w oczy ta północ kraju, A1. Ona tutaj w wielu miejscach się zatrzymuje, ale to z powodu prac drogowych. No i oczywiście natężenia ruchu. Jedziemy sobie nad morze. Mam nadzieję, że odpoczywać po długiej podróży na przykład jakiejś. Też z zatrzymaniami właśnie na A1. Te zatrzymania są od Torunia w górę, czyli na północ. Między Toruniem a Grudziądzem. Małe zatrzymanie przed miejscowością Wałdowo-Szlacheckie. Przed Grudziądzem właściwie. Później za Grudziądzem też jest spowolnienie na wysokości Warlubia. To tutaj trwają prace drogowe. No i później chyba największe z tych wszystkich, ale nie bardzo duże, przed Pelplinem, jadąc nad morze. To wszystko na A1. Później oczywiście docieramy sobie A1 do S6, chodząc przez bramki w Rusocinie. Zmienia się A1 w S6 i ta wygląda dobrze, choć na obwodnicy Trójmiasta ten ruch jest dosyć duży. Na S6, bo już na S7, czyli przejazd przez Żukowo, a potem Chwaszczyna, odbywa się absolutnie płynnie i tak jest właściwie codziennie. 89 tu na północy kraju troszkę nam się przykorkowała. Jak zjedziecie z S7 węzłem Gdańsk-Port, to po chwili zatrzymujecie się w korku. On nie jest duży, jadąc w stronę Gdańska, ale jest. On też jest spowodowany prowadzonymi pracami drogowymi. Dzisiaj ta pogoda też jest dobra na prace drogowe, ale to za kilka minut powiedzą wam Ola i Piotrek o pogodzie. Jeszcze zachodniopomorskie i Szczecin. Tutaj na jezdni prowadzącej w stronę Goleniowa, na S3 jest korek. On jest spowodowany niestety, ale zdarzeniem drogowym między Pucko miejscowość a miejscowością Rurka. To tutaj mamy właśnie zdarzenie drogowe w stronę Goleniowa, no i niewielki korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To była nasza brygadzistka Monika Gniewaszewska, która powróci z serwisem drogowym po godzinie 12.
3: Ale popatrzyła na ciebie teraz, wiesz?
0: No bo wiesz, no to się...
3: Wzrokiem
0: ja mam
3: pogromcy.
0: Pracować, a Monika wie, kiedy jest pogoda na,
3: zobaczę,
0: Monia się na roboty
2: ja
0: drogowe.
2: Aż się, wiesz, wróciłam, brygadzistka. Od razu sobie wyobraziłam, że w czołgu jakimś siedzę
3: ja
2: na przykład.
3: Też.
2: Ale może to dobrze, bo 15 do lata.
0: No dobrze, powiem, zarządzająca.
2: Właśnie, czy tylko są kobiety czołgistki?
3: Są.
2: Ale w czterech pancernych.
3: No tak.
0: Moniko, rola do obsadzenia.

0: Na zegarze minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest południe i coraz lepiej. Widać, że dzisiejszy wtorek jest przede wszystkim dniem dużego ochłodzenia po wczorajszym upale. W centrum mamy około 22 stopni, na północy około 18, natomiast na południowym wschodzie wciąż najcieplej. Tam temperatura może dojść nawet do 27 stopni, więc to jest zupełnie inna pogoda niż jeszcze wczoraj, ale myślę sobie równie przyjemna.
0: Jeżeli jesteście dzisiaj w trasie, szczególnie na północy i wschodzie Polski, warto mieć przy sobie coś przeciwdeszczowego. W tych regionach mogą pojawić się przelotne opady. Poza tym zachmurzenie będzie zmienne, od małego i umiarkowanego do okresami dużego. Nie oznacza to jednak, że cały dzień będzie pochmurny. Będą również momenty z większą ilością słońca.
2: Więcej uwagi powinniśmy poświęcić dzisiaj wiatrowi. Północno-zachodni wiatr będzie z jednej strony słaby i umiarkowany, ale miejscami, zwłaszcza na wybrzeżu, nad morzem, ale także na południu, może być dosyć silny i porywisty i to zdecydowanie kierowcy w kabinach mogą odczuć. Na północy porywy tego wiatru do 55 km na godzinę nawet, nad Bałtykiem do 60, więc no, jeżeli jedziemy tutaj na przykład samochodem po Półwyspie Helskim z wysoką zabudową, albo z przyczepą, albo kamperem, no to taki wiatr będzie wyraźnie odczuwalny.
0: A wieczorem pogoda zacznie się uspokajać, przynajmniej jeśli chodzi o wiatr. W nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, choć na północy nadal może być więcej chmur i tam możliwe są przelotne opady. Temperatura spadnie do 9-14 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich do około 8.
2: A wieczorem, wieczorem powiedziałeś, że pogoda rzeczywiście zacznie się uspokajać. Jeszcze jedna rzecz dla tych, którzy będą jechać bardzo wcześnie rano. No to tutaj na północnym wschodzie miejscami może się pojawić mgła. Mgła ograniczająca widzialność nawet do 300 metrów. Czyli tak, i mamy chłodniej, i momentami mokro, miejscami wietrznie, a nocą trzeba będzie dodatkowo uważać na lokalne mgły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najwyższa temperatura w Lesku 23 stopnie, a najchłodniej w Szczecinku 14,5. I jeszcze informacja od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, autostrada A4, kilometr 231 w kierunku Katowic.

0: Na poboczu pali się sucha trawa, ale nie widać żadnych służb. Pełno dymu, wszyscy zwalniają, że proszę uważać. Pozdrowienia, Damian.
1: A my pozdrawiamy Damiana i oczywiście polecamy się w każdej drogowej i nie tylko sprawie w naszej aplikacji. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców jest oczywiście do waszej dyspozycji.
2: Tak.
1: Aleksandra Jasińska.
2: Piotr Firan, jedziemy dalej, moi drodzy. I jesteśmy w trasie do godziny 13. Cóż, całkiem przyjemnie się jedzie, no i pogoda także umiarkowana.

0: Dzień dobry, autostrada bursztynowa, zatem A1, kilometr 107. Przed MOP-em Malankowo w stronę Gdańska wypadek, lewy i prawy pas, bus w barierach, służby na miejscu, robi się już niezły korek. Bartłomiej przesyła te informacje i jednocześnie także zdjęcie. Rzeczywiście już na miejscu są służby i jest zmiana organizacji ruchu. Bartku, bardzo dziękujemy za te informacje. Pozostałe informacje drogowe już teraz od Moniki Gniewaszewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to skoro o tej A1 była mowa, to zostańmy na A1, bo tutaj rzeczywiście sporo się dzieje na A1. Jest spowolniony ruch na północy kraju i na południu też troszkę. Na południu kraju to jest Śląsk i między Bytowem a Pyrzowicami. Na A1 na jezdni prowadzącej w kierunku na północ, to tutaj mamy prace drogowe, które trwają na wysokości miejscowości Dobieszowice i w związku z tym jest takie niewielkie spowolnienie, bo drogowcy zajęli część jezdni na północ właśnie i stąd te spowolnienia. Na północy, jak się patrzy na A1, to w kilku miejscach zwalniamy, o tym była już mowa oczywiście u nas nieraz, zresztą na naszej antenie. Toruń-Grudziądz to pierwsze takie spowolnienia za Lisewem, a przed Sarnowem, przed Grudziądzem w stronę nad morze. Drugie za Grudziądzem, a przed Warlubiem. No i trzecie jeszcze między Warlubiem a Pelplinem, dokładnie przed Pelplinem. Tutaj zwalniamy. Ten korek chyba jest największy, to spowolnienie korek, bo ma około 5 kilometrów, także jedziecie powoli w stronę nadmorza, w stronę Gdańska. A skoro mowa o Gdańsku właśnie, no to obwodnica Trójmiasta już wygląda naprawdę dobrze. Przejazd płynny, choć oczywiście samochodów jest sporo. I też ta 89. No tutaj cały czas jest koreczek niestety. Jak zjeżdżamy sobie z S7 z węzła Gdańsk-Port, to wjedziemy za kilka kilometrów w korek na 89. On jest przed zjazdem na 501, przed zjazdem na Gdańsk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

Oj, coraz wyższe kary się szykują w świetle nowych przepisów. Ojej, dobrze, już dosyć tej gitary. W świetle nowych przepisów, ale już mówię, o co chodzi. Rząd dokręci śrubę kierowcom, którzy unikają mandatów z fotoradarów. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt przepisów, według których za zignorowanie korespondencji z kanart właściciel pojazdu zapłaci tak zwaną opłatę administracyjną. Przy dużym przekroczeniu prędkości może to być nawet 7,5 tysiąca złotych. Nowe zasady oznaczają koniec wskazywania fikcyjnych kierujących. Odpowiedzialność finansowa spada na właściciela auta. Jeśli nie wskaże realnego sprawcy albo nie przyjmie mandatu, zapłaci opłatę, która idzie na Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Stawki są znacznie wyższe niż zwykle. Mandaty od 1500 zł za przekroczenie do 30 km na godzinę, aż do 7,5 tysiąca zł powyżej 71 km na godzinę. Za przejazd na czerwonym 3000 lub nawet 6 tysięcy przepisy mają wejść w życie. Uwaga, uwaga, 1 stycznia 2028 roku. Rząd chce w ten sposób poprawić ściągalność mandatów. Dziś z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości finalizuje się tylko część spraw. No właśnie, a propos samych fotoradarów, co wy sądzicie? Czy trzeba jeszcze bardziej wzmocnić sieć fotoradarów i odcinkowych pomiarów, żeby skutecznie łapać piratów drogowych? Czy wręcz przeciwnie? Oczywiście wasze komentarze mile widziane w naszej aplikacji.

Informacja dla kierowców, którzy będą podróżować A1 na odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie. Na autostradzie trwają prace związane z naprawą nawierzchni tzw. fal Dunaju. Od 6 sierpnia na odcinku około 3 km zamknięta jest jedna jezdnia. Ruch w obu kierunkach odbywa się po drugiej jezdni, po jednym pasie w każdą stronę. Wyznaczono też korytarz życia dla służb ratunkowych. Prace potrwają około 14 miesięcy. Prosimy o szczególną ostrożność, stosowanie się do oznakowania tymczasowego, dostosowanie prędkości i zachowanie bezpiecznej odległości. Te informacje przysłał nam pan Mikołaj z firmy, która prowadzi pracę na miejscu.

0: Wakacyjne parkingi i temat rzeka. Teraz czytam w prasie, że w Karpaczu przy Białym Jarze parkingowy poszarpał się z turystą. No i nagranie się pojawiło w sieci. Internauci bardzo szeroko komentują. Mówią o tym, że ten parkingowy się nieprzyjemnie odzywa, zdziera pieniądze, a oprócz tego do tej szarpaniny doszło przy kobietach, które prowadziły wózki z dziećmi.
1: O,
0: Moniko,
1: nie.
0: Moniko, wyobrażasz to sobie?
1: Porwany t-shirt? O, nie. Nie wiem,
0: policja prowadzi tutaj
1: sprawę. No mam nadzieję, że sprawiedliwie rozstrzygnie ten...
0: Podobno na razie pan parkingowy został pouczony.
1: Aha, tylko?
0: No, ale zobaczymy, co się wydarzy. Ciekaw jestem, czy wy macie też takie doświadczenia, nie mówię o szarpaninie, tylko czy no, jednak nie mamy poczucia, że to się trochę wymyka spod kontroli i nagle powstaje sobie gdzieś tam parking, cena jest bardzo wysoka, a każdy musi dużo pieniędzy zapłacić i są napięcia i nerwy w
1: wakacje. Nerwy są przede wszystkim i napięcia, bo trzeba płacić i to może rzeczywiście prowokować emocje. No, ale właśnie z drugiej strony parking może właśnie jest po to, żeby zorganizować sytuację, mieć gdzie zaparkować, a więc może to wszystko jednak ma sens i parkingowy dostał po głowie za to, że po prostu ma pracę tam i bierze pieniądze, no, dla organizatorów parkingu, który został zorganizowany legalnie. No to taka, wiesz, już scenariusz na film cały.
0: No być może tak. Czekam na wasze komentarze a propos korzystania właśnie z takich wakacyjnych parkingów, na przykład w górach, a teraz Monika Gniewaszewska o sytuacji na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, można by powiedzieć, że niektórzy rzeczywiście mogliby skorzystać z parkingów, żeby przeczekać korek. Tych jest sporo, też sporo mamy niestety, ale zgłoszeń od służb. Korek, który rzuca się rzeczywiście w oczy, to jest właściwie korki. To są takie na S8, w kilku miejscach nawet. Na S8 między Warszawą a Białymstokiem. To tutaj będziemy się zatrzymywać na trasie w stronę Białegostoku i to nie raz niestety. W kierunku Białegostoku korek jest za Radzyminem, a przed Wyszkowem. Duży nie jest, no ale jednak jakiś czas zabiera, jeśli chodzi o podróż w stronę Białegostoku. Później kolejny korek jest między Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką. Przy dojeździe do Ostrowi Mazowieckiej kierowcy dosyć mocno zwalniają w stronę Białegostoku, ale to wszystko są prace drogowe, które prowadzone są właśnie na S8 między Warszawą a Białymstokiem. No i kolejne takie spowolnienie jest i zmieniona organizacja ruchu już przed samym Białymstokiem na S8 kierowcy. Muszą uważać na znaki tak, żeby dostosować i prędkość, no i też sposób jazdy, jazdę w ogóle do tej zmienionej organizacji ruchu. Wracając jeszcze do Warszawy i na S8, no to ona też nam zwalnia w stronę Wrocławia-Poznania, bo tutaj też na S8 przed mostem Grota Roweckiego mamy informację od służb o pojeździe ciężarowym, który nadal stoi na S8, no i ten ruch spowalnia. Auto zepsuło się przed mostem Grota, już jakiś dobry czas temu, bo kilka minut przed godziną 9 jest między węzłami Modlińska Wisłostrada na 15 kilometrze, no i blokuje ten jeden pas. I tu korek rzeczywiście jest. To, co interesujące może być i nieco zaskakujące, że ten pojazd będzie stał tutaj cały dzień, bo służby podają, że 8 godzin.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale mówiliśmy też o przepisach, które mają zostać zmienione, jeszcze nie obowiązują na razie, to jest propozycja o dla tych przepisach, dla tych ludzi, dla tych kierowców, dla tych piratów drogowych, którzy unikają płacenia za mandaty z fotoradarów. No i nasz słuchacz i jego komentarz do tych zmian. Odcinkowe pomiary prędkości powinny być jak najbardziej na wszystkich autostradach oraz drogach szybkiego ruchu i to na

całej długości. A co do mandatów, to kwota 7,5 tysiąca nie jest wysoka. Sam mam klientów, dla których taka kwota nie jest wysoka, a mandaty powinny być procentowo od wysokości zarobków, a nie taryfikatora. Pozdrawiam, Jerzy z Krakowa. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Pytanie, co na to inni nasi kierowcy. Oczywiście w naszej aplikacji wasze komentarze mile widziane. Teraz jedziemy dalej, 26 minut do godziny 13.

No ciekaw jestem, jakie macie rekordy na swoim koncie, jeśli chodzi o opłaty za parking w wakacje. To a propos tej informacji, że doszło do szarpaniny między parkingowym, a zdaje się, że klientem w Karpaczu. Sprawą zajmuje się policja, no bo takie zdarzenie oczywiście nie powinno mieć miejsca. Wracając jeszcze do robót drogowych na autostradzie A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, to tutaj komentarz. Tu trzeba pochwalić organizację pasa z korytarzem życia, nietuzinkowe i godne pochwały rozwiązanie, które powinno być stosowane wszędzie. Bartłomiej, tam na tej autostradzie prace, wymiana nawierzchni, tak żeby już nie było faliście jak do tej pory. I jeszcze jedna informacja od naszej słuchaczki a propos właśnie wypadku na S3. Obie strony na wysokości Klinisk Wielkich. Pozdrawiam, Ola Stusona. Ta informacja nadeszła do nas kilka minut temu. Bardzo dziękuję. Czekam także na wasze komentarze a propos właśnie opłat za parkingi w różnego rodzaju miejscowościach wypoczynkowych, no bo zdarza się tak, że one pojawiają się akurat wtedy, kiedy pojawiają się turyści i ten cennik nie zawsze jest jasny. No też ciekaw jestem, jakie są dzisiaj stawki, bo sam z tego parkingu, z takiego parkingu już dawno nie korzystałem. 17 minut do godziny 13, nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

0: I Monika Gniewaszewska ponownie na miejscu. 10 minut do 13. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No powiem szczerze, że się porobiło. Bardzo dużo zgłoszeń od służb, ale też tych może nie najgorszych, bo o odblokowaniu drogi. Tak jest na przykład na 11. Już nie trzeba jechać przez Piłę. Jedziemy, w sensie możemy jechać przez Piłę, o tak, bo tak to ulicami Piły był objazd. Dobrzyca Motylewo, 11. odblokowana, tak donoszą służby. Natomiast kłopoty z przejazdem mamy no na kilku ekspresówkach, jakby tutaj nie patrzeć. S4 14, trasa między węzłami Zgierz, Aleksandrów, Łódzki na wysokości Łodzi. 14 km, uważajcie, stoi ciężarówka, blokuje jeden pas w stronę Wrocławia. Jest więc zwężenie na S14. Na S11 też kłopoty z przejazdem w zachodniopomorskiem. Odcinek Szczecinek-Bobolice, miejscowość Bugno. Tu zderzył się samochód osobowy, jedna osoba poszkodowana. Droga w stronę Koszalina zupełnie zamknięta. No a jeśli chodzi o objazdy, to kierowcy drogowcy właściwie wyznaczyli je krajową drogą numer 20 i 25 przez miejscowość Biały Bór jedziemy. No i właściwie niedługo trwały kłopoty z przejazdem na S3, bo teraz mamy informację od służb, że została S3 odblokowana. Co prawda ta informacja o kłopotach z przejazdem na S3 przyszła dosyć późno. Już widzieliśmy na mapach, że coś tam się dzieje. No a o co dokładnie chodzi? Chodzi o trasę między Szczecinem a Goleniowem, między węzłami Klińska, Goleniów Południe, Różyca na wysokości tejże miejscowości. Na 79 kilometrze mieliśmy awarię samochodu ciężarowego. No i pamiętacie, jak mówiliśmy tutaj o korku, mieliśmy blokadę jednego pasa w stronę Świnoujścia. Teraz tej blokady nie ma. S3 została odblokowana, no ale tutaj w zachodniopomorskim i tak widać spory ruch. On jest w okolicach Szczecina, a właściwie za Szczecinem w stronę Goleniowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: Za 3,5 minuty będzie godzina 13. Jesteśmy jeszcze przez kilka minut razem w trasie, ale za moment wskakujemy na wysokie obroty. Robert pojawił się na miejscu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I oczywiście pewnie będzie rozgrzewka na początku w postaci, no właśnie, rebusu, zagadki.
1: Jak co dzień. Jak co dzień od poniedziałku do piątku. Zapraszam oczywiście na wysokie obroty. Będzie zabawa.
0: Tak,
1: będzie zabawa.
0: Zabawa. Na rozgrzewkę może, bo rozgrzewka dzisiaj się przyda ze względu na temperaturę.
1: Chłodniej tak. Dziś, tak, chłodniej, tak. Ale upały wrócą.
0: Miejmy nadzieję. Podobno w weekend już. Tak.
1: Właśnie ja to bardzo lubię. Jak ktoś nie ma jak ktoś nie ma urlopu, to ten weekend fajnie jest, jak jest fajny, prawda? W sensie pogodny, słoneczny, wtedy można się tak zregenerować.
0: Doświetlić. Piotr Firan, dziękuję, do usłyszenia. Różek.

0: 13. Zaczynamy wysokie obroty oczywiście od informacji pogodowych. Jak to co dzień bywa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w tym momencie w Elblągu, 16,5. Pokazują tam termometry nad morzem od 17 do 19. A przepraszam, na Mierzei Wiślanej, można powiedzieć tradycyjnie najcieplej, 20 stopni pokazują termometry w Krynicy Morskiej czy w Kątach Rybackich, Stegnie, Jantarze. W każdym razie najcieplej w ogóle w Polsce, w Raciborzu 23,5. Znacznie chłodniej niż wczoraj. Dziś do 27 na południowym wschodzie, zaledwie do 27 na południowym wschodzie przewidują synoptycy. Jeżeli chodzi o aurę, no to zachmurzenie małe bądź umiarkowane, choć wzrasta do dużego. Na północy i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, tego możemy się spodziewać, a wiatr słaby bądź umiarkowany. Wieje na ogół z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My ruszamy na wysokich obrotach, kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Już 9 minut po godzinie 13, tak jak zapowiadałem, oczywiście będzie rozruszanie szarych komórek. Już teraz w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców przypominam, możecie odpowiadać na to pytanie, które za chwileczkę zadam, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Teraz taka sytuacja, oczywiście ponieważ jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, interesujemy się motoryzacją, to sytuacja powiedziałbym nawet wakacyjna, bo rzecz się dzieje nad jeziorem.
1: O, tak, wspaniale.
0: Nad jeziorem jest fajnie.
1: Dzisiaj
0: jest
1: trochę chłodniej, ale fajnie.
0: Fajnie, ale uwaga, uwaga, żaglówka się wywróciła.
1: Nie.
0: Tak, i nasz bohater.
1: Tak.
0: Rusza na pomoc.
2: Obawiam się, że to on znajdzie skarby templariuszy.
3: Powiedziałby, że ma amfibię, nie samochód.
0: No właśnie, ma amfibię, nie samochód, znajdzie skarby templariuszy.
1: Ale tak powoli, obawiam się, że to on.
0: Bo to była Dunka. Duńczycy mówią widocznie wolniej.
1: Po polsku.
0: W każdym razie, jakie jest pytanie? Otóż, kim z zawodu był nasz bohater? Ten, który znalazł skarby templariuszy. Najpierw trzeba wiedzieć, kto nim jest, tym bohaterem oczywiście. I dopasować pseudonim artystyczny tego pana, tego mężczyzny oczywiście, do zawodu. Kim był z zawodu ten pan, który ruszył na pomoc?
1: Na pewno wolno mówił.
0: Nie, on mówił już szybko, normalnie, w takim tempie, wiesz, tak jak my, jak ty, jak ja.
1: A, tak?
0: Tak, tak, bo on nie był Duńczykiem. 11 minut po godzinie 13, ruszamy przez Polskę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja jest dynamiczna. Powiem szczerze, że dosyć zaskakująca. Dla mnie przynajmniej, bo wydawałoby mi się, że jednak jakiś spokój o tej porze powinien być na drogach. A jest dosyć dynamicznie. Korek pojawił się na Mazowszu i to taki dosyć porządny. Na S8 znów. Wyjazd z Warszawy po drugiej stronie. Na wysokości, właściwie nie na wysokości, ale jeszcze przed Jankami, bo na wysokości węzła Opacz. I tutaj korek zaczyna się na węźle Opacz i ciągnie aż po Janki. Na jezdni prowadzącej właśnie w stronę na południe, w stronę Nadarzyna, Mszczonowa i dalej Rawy Mazowieckiej i Wrocławia. Także uważajcie, bo w korek wjeżdżacie już na węźle Opacz i jedziecie w nim aż właściwie po Janki, a więc spore utrudnienia. To jest S8 przy wyjeździe z Warszawy, ale węzłem Opacz. Ta S8 będąca obwodnicą Warszawy, czyli tutaj między węzłami Łabiszyńska a węzłem Konotopa, też jest ciasno, ale najbardziej na odcinku w okolicach węzła Łabiszyńska przed wjazdem na most. Tutaj cały czas stoi ciężarówka. Drogowcy mówią, że ona będzie sobie stała i to takich dobrych kilka godzin. Zatrzymała się i zepsuła około 9 i tak przez 8 godzin będzie stała, więc no taka godzina 15-16 pewnie zostanie usunięta dopiero ze S8. Chodzi o 15 km zresztą S8 w stronę Wrocławia. Tutaj jest to auto. W kierunku Białegostoku też duży ruch, miejscami zatrzymania i w stronę Warszawy i w kierunku Białegostoku. W stronę Warszawy to jest przed Radzyminem. S8 się korkuje, nie bardzo, ale jednak. No i później w stronę Białegostoku to są okolice Ostrowiej Mazowieckiej. Tutaj też dosyć mocno zwalniamy w stronę Białegostoku i przed samym Białymstokiem prace drogowe na obu jezdniach na S8 i też spowolnienia.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy. Oczywiście z rozkminką, rozgrzewką szarych komórek. Posłuchajcie fragmentu. Rzecz się dzieje nad jeziorem, czyli taki wakacyjny nastrój. Nagle żaglówka się wywróciła i pewien mężczyzna wsiada w swój samochód. Tak, wiem. To dziwne, żeby samochód poruszał się po jeziorze, ale ten akurat się poruszał.
2: Obawiam się, że to on znajdzie skarby templariuszy.
3: Powiedziałby, że ma amfibię, nie samochód.
0: No właśnie, kim z zawodu był ten pan, który miał amfibię, nie samochód? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Prawie 20 minut po godzinie 13. No to jak to było z tym panem, który miał ten fajny samochód, który potrafił pływać? Kim był z zawodu?
1: Cześć, Sato z tej strony.
0: Cześć.
1: Kapitan Petersen był kapitanem i poszukiwaczem skarbów. Pozdrawiam, Sato.
0: Pozdrawiam, Sato. Oczywiście kapitan Petersen był poszukiwaczem skarbów i kapitanem oczywiście, ale ja nie o niego pytam. Bo to nie on miał ten samochód, który pływał, prawda? Chociaż rzeczywiście, być może zmyliłem tymi Duńczykami. Oczywiście was, za co przepraszam. Pytam o tego pana, który miał ten samochód, który pływał. Kim on był z zawodu? Jacek Stiguana i Tobo 123 twierdzą, że on był konserwatorem zabytków. Tak, dziś nie jest dzień konserwatora zabytków, ale ten pan konserwatorem zabytków nie był, chociaż z zabytkami miał dużo wspólnego. Kim był z zawodu? Posłuchajcie.
2: Obawiam się, że to on znajdzie skarby templariuszy.
3: Dlatego, że ma amfibię, nie samochód.
0: Właśnie, to kapitan Petersen mówił, że to on, o naszego bohatera chodziło, on znajdzie skarby templariuszy, więc jak się nazywał, musicie wiedzieć ten, kto znalazł skarby templariuszy i kim był z zawodu. Pan samochodzik był detektywem, kończy Starnobrzega, tak twierdzi. Nie, detektywem był z zamiłowania, z zawodu był kimś innym. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a teraz 18 and Life Skid Row na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Na wysokich obrotach oczywiście. Jedziemy.

0: No to jak to jest? Aha, pisze to, bo 1, 2, 3. Historyk sztuki to prawie konserwator zabytków. Można by uznać. Nie to, bo nie można uznać. Konserwator zabytków, co prawda, ma dużo wspólnego z zabytkami, ze sztuką, ale tak naprawdę nie każdy historyk sztuki potrafi konserwować te zabytki. Więc nie do końca. Niemniej jednak to, że dziś konserwatora zabytków mamy dzień, było pretekstem do tego, żeby zapytać o pana Tomasza. Więc kim był?
1: Witam. Myślę, że chodzi tutaj o pana samochodzika, a z zawodu był on historykiem sztuki. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Oczywiście to pan samochodzik, zawód chyba muzealnik. Muzealnik, historyk sztuki, to mogę uznawać. Oczywiście Sebastian z Oktawii to wiedział. Tomasz z Jastrzębia Zdroju napisał, Tomasz był historykiem sztuki i muzealnikiem. No trudno, żeby Tomasz o Tomaszu tego nie wiedział. Oczywiście to jest dobra odpowiedź. Halo, halo.
2: A, to chodziło o pana samochodzika. Aha. Za to jeszcze raz z tej strony.
0: No.
2: A on był pracownikiem Ministerstwa Kultury. Mhm. Mówili na niego, że był muzealnikiem. Pozdrawiam. Mhm.
0: Brawo, brawo, brawo. Oczywiście muzealnik. Pan samochodzik Bylciu też wiedział. Pan samochodzik był historykiem sztuki, poszukiwaczem zaginionych historycznych dóbr. Kadaś tak napisał, też to mogę uznać. Kto jeszcze wiedział?
3: Chodzi o pana samochodzika, tak jest, który z zawodu był historykiem sztuki.
0: Tak
3: jest. Pozdrawiam, Artur z Tesli 3.
0: Pozdrawiam, Arturze z Tesli 3. Bartłomiej wiedział. Ania Starnowa, bardzo wyczerpująca odpowiedź w aplikacji. Karol Zdafa. Tutaj Andy przypomina, że był starszym inspektorem w Departamencie Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Brawo, Andy.
4: Cześć.
0: Cześć.
4: Pan samochodzik, pan Tomasz.
0: Tak.
4: Był historykiem sztuki.
0: Mhm.

0: detektywem.
1: Z amatorem.
0: Z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pietrucha, cześć.
1: Pietrucha, bardzo dobra odpowiedź. Asia z Jeepa też wiedziała i napisała z Zielonej

0: wiesz, taki precyzyjny.
1: Wiesz, jakbyś mi powiedziała, że twój mąż jest z zawodu dyrektorem, też bym nie uznał.
2: Witam, PRK. Odpowiadając na pytanie, pan samochodzik był muzealnikiem.
1: Tak.
2: Pozdrawiam, Darek.
1: Pozdrawiam, Darku. Kto był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali Arti? Ząbek nie dał nikomu szans, był najszybszy. Arti, możesz pozdrawiać już kogo chcesz, oczywiście wykorzystując aplikację, możesz napisać albo nagrać pozdrowienia. A kto był najszybszy spośród nagrywających?
3: Był muzealnikiem lub, jeżeli chodzi o Duńczyka, był poszukiwaczem skarbów.
1: Nie chodzi o Duńczyka.
3: Pan samochodzik był muzealnikiem.
1: Mm-hmm, był muzealnikiem, to jest bardzo dobra odpowiedź.
0: No to...
1: Co? nie było imienia, ale oczywiście słuchaczu możesz pozdrawiać tak jak Arti, Ząbek, każdego kogo chcesz. Pozdrówcie swoich najbliższych, znajomych. My dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. I już. 13.30. Teraz będzie Monika Gniewaszewska.
0: Ale nie w muzeum.
1: Nie,
0: jeszcze.
1: Nie. jeszcze długo, długo nie.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Garść informacji dobrych od służb, o końcu utrudnień, ale na początek kłopoty z przejazdem na S3. Tutaj się dzieje dzisiaj w Zachodniopomorskiem. Kolejne zdarzenie drogowe i to jest odczuwalne dla korzystających ze strójki. Zachodniopomorskie i trasa między węzłami Klińska-Rzęśnica w pobliżu miejscowości Klińska Wielki. 82 kilometr, 4 samochody się zderzyły. No i mamy 2 osoby poszkodowane. Droga w stronę Szczecina bez przejazdu, objazd przez miejscowość Klińska. Tak wygląda sytuacja. 3 godziny ma trwać ten problem. Tutaj niestety jest mocno odczuwalny, no bo jest korek na S3 między Szczecinem a Goleniowem. I to nie tylko w stronę Goleniowa, ale też w kierunku Szczecina jest ten zator. Czyli na obu jezdniach trzeba szykować się na spore utrudnienia na S3, właśnie spowodowane tym zdarzeniem drogowym. No a ta garść informacji dobrych, no to ze S14. Bez kłopotów między węzłami Zgierz-Aleksandrów-Łódzki. W pobliżu Łodzi 14 km nie ma już ciężarowego, który blokował jezdnię w stronę Wrocławia. Częściowo auto stało na jednym pasie. S11 bez kłopotów na trasie Szczecinek-Bobolice w pobliżu miejscowości Bugno w Zachodniopomorskiem. Tu droga była zablokowana, trzeba było omijać. Teraz już utrudnień nie ma. Kłopoty z przejazdem mieliśmy również na 59. Giżyc-Koryn w miejscowości Bachorza w Warmińsko-Mazurskiem. Dachował samochód osobowy. No i była blokada. Później jeden pas. Teraz kłopotów nie ma. No i jeszcze 75. Bez utrudnień już w Małopolsce, Brzesko-Nowy Sącz, przez Okocim jedziemy bez zatrzymywania.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeżeli chodzi o historyka sztuki, muzealnika, pana Tomasza, pana samochodzika, mamy wszystko rozstrzygnięte, wiemy kto pozdrawia, wiemy na czyje pozdrowienia czekamy. Oczywiście przypomniało mi się, dziś rano dzwonił do mnie kolega, Michał.
0: Tak, ciekawa historia chyba będzie.
1: Nie, zadał mi zagadkę, rozśmieszyła mnie ta zagadka, chociaż niektórzy mogliby nazwać tę zagadkę sucharem, ale powiedziałem, a wiesz co, Michał,
0: wykorzystam.
1: Dokładnie, zadam to pytanie naszym słuchaczkom i słuchaczom, a może oni będą wiedzieli o co chodzi.
0: A ty nie wiedziałeś?
1: Powtórzyłem tą zagadkę i zastanawiałem się, a on po prostu, wiesz, nie wytrzymał presji i zdradził mi odpowiedź.
0: Aha.
1: Ja nie zdradzę odpowiedzi, natomiast zadam tę zagadkę. Uwaga, uwaga, zadanie brzmi, żeby znaleźć deser bez A.
0: Deser bez A.
1: Tak, deser bez A. Jak się nazywa deser bez A? Czekam na odpowiedź w aplikacji PRK.

0: No to w tym momencie mamy koncert życzeń. Słuchamy.
1: No oczywiście standardowo. To bo 1, 2, 3, Arti z Ząbek, Piotr z Muszyny, Edek z Krakowa i wszystkich kierujących. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz.
0: No to mamy pozdrowienia niemal identyczne z drugimi. Arti z Ząbek pozdrawia Sato, Eduardo, Piotra z Muszyny, Tobo oraz Maniusia z Rumi, ale także chłopaków z wakacji z duchami oraz standardowo żonę Hanie, syna Kubę i wszystkich kolegów. No to co? Jedziemy dla was z piosenką dla tych pozdrowionych.
2: Game.

0: No to jak to jest z tym deserem bez A? Lody, tiramisu, creme brulee, budyń, kisiel, batasz, dżipane, wymienia wiele deserów. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
1: Witam raz jeszcze, Tomek z Dzbądza. Czy chodzi o kisiel? Pozdrawiam.
0: Nie, nie chodzi o kisiel. Nie chodzi o kisiel, naprawdę. Chodzi o dosyć tak naprawdę... prostą zagadkę, no bo można znaleźć oczywiście deser, w którego nazwie nie ma ale nie o to chodzi. Posłuchajcie raz jeszcze. Specjalnie trochę inaczej akcentuję to, o co mi chodzi. Deser bez A. O jaki deser chodzi?

0: No to jak to jest z tym deserem? Deser bez atolody i churrosy. Dorota i Gabi tak napisały. Pewnie też, ale to by było zbyt proste. Budyń wiśniowy stawia Stefan. No rzeczywiście w budyniu wiśniowym w tej nazwie nie ma żadnego A. Deser bez A wygląda mi na lody. Wielebny tak pisze. Bartoszki też... nie, przepraszam, Bartosz na creme brûlée stawia, Aneta z Vivaro stawia na lody z Tomaszem. Halo, halo.
1: Jeżeli pączek można nazwać deserem, to jest to pączek.
2: Deser bez litery A.

0: to oczywiście lody. Pozdrawiam, Michał.
1: Pozdrawiam, Michale, ale czy ja powiedziałem, że deser bez A to nie, to bez litery A? Absolutnie nie. Powiem więcej, ten deser bez A ma A.
2: Uczyłeś logiki kiedyś?
1: Uczyłem się logiki, tak.
2: Ale nawet, się, nie się, tylko kogoś.
1: Nie, no, ale się uczyłem i muszę ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o mój rok ze studiów, to nawet dobrze mi poszło.
2: A, chyba miałeś szóstkę.
1: Nie.
2: Z tego, co mówisz, nie?
1: Nie, to było bardzo trudny przedmiot.
2: Ale ksywkę logik miałeś.
1: Nie. Lody, pozdrawia Kika, sernik, lody, brownie, strzelacie tutaj, to Robert z T3, przepraszam, z T6, pisze, że to Kogel Mogel, bo taki deser ma. witam, deser bez A, to oczywiście deser, po prostu, Piotrek z Ducato. No, trzeba właśnie iść takim tropem nieoczywistości. Nieoczywistości, więc...
2: Ale po prostu.
1: Po prostu, tak, po prostu, deser bez A, po prostu. O co chodzi?
3: A jeżeli chodzi o typowy deser, to na pewno... Creme brûlée. Pozdrawiam jeszcze raz.
1: Pozdrawiam. Bardzo typowy. Typowy deser, natomiast nie chodzi właśnie, znaczy ten deser też jest typowy, ale nie chodzi o taką oczywistą oczywistość typu, że my znajdźmy...
2: Ale chodzi, ja bym powiedziała, że, nie chodzi, ale chodzi.
1: Że znajdźmy deser, którego nazwa nie zawiera litery A. To nie o to chodzi. Posłuchajcie raz jeszcze. Deser bez A. Jak się nazywa? Za 9 minut będzie godzina 14. Jedziemy?
2: No jedziemy, jedziemy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skoro trzeba jechać, no to jedźmy, chociaż w wielu miejscach będziemy niestety, ale tracić czas na stanie w korkach. Gdzie są największe? No to tak trudno powiedzieć, bo tworzą się w nieoczywistych miejscach. Takim nieoczywistym miejscem wydaje się być na przykład węzeł Opacz, S8 i wyjazd z Warszawy. W tej chwili niestety, ale ten korek się wydłużył. Korek zaczyna się od strony centrum Warszawy, jadąc przez węzeł Opacz aż po Janki. Także długi jest ten zator. Zdarzenie drogowe jakieś mamy w tym miejscu, na wysokości Janek mniej więcej. Drogowcy nie informują jeszcze, co wydarzyło się tu w Warszawie. 5 kilometrów ma ten korek przy wyjeździe z Warszawy węzłem Opacz, a więc nie miejscem, gdzie S8 zamienia się w A2 i jest to węzeł Konotopa i też wyjazd z Warszawy, ale w stronę Łodzi. Przejeżdżamy to na A2, ale ta S8, która łączy Warszawę z Wrocławiem, wyjeżdżając węzłem Opacz. Sama S8 w Warszawie, obwodnica, no też jest spory ruch. Przed węzłem Łabiszyńska kierowcy cały czas bardzo powoli przemieszczają się w stronę Wrocławia, Poznania. No i też mamy korek, spowolnienie na S8 między Białymstokiem a Warszawą przed Radzyminem. Dosyć mocne spowolnienia. A jak sobie pojedziemy w zachodniopomorskie, to też nie jest oczywisty zator, na który się natkniecie, na S3 między Szczecinem i Goleniowem, ale tutaj na tej S3, no to dzisiaj dużo się naprawdę dzieje. I do tego wszystkiego mamy w sumie dobrą wiadomość, choć na S8, na S3, tu między węzłami Knińska-Rzęśnica, w pobliżu miejscowości Knińska Wielkie, no, 4 samochody osobowe się zderzyły. Jest teraz zwężenie w stronę Szczecina, choć była kompletna blokada i to jest ta dobra wiadomość. No i właściwie informacja sprzed chwili, teraz już wiemy, co wydarzyło się w okolicach węzła Opacz, bo drogowcy donoszą, że tu na 6 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. No i mamy zwężenie, a właściwie nawet blokadę w stronę Katowic, a więc bez wyjazdu z Warszawy węzłem Opacz w stronę Katowic-Wrocławia S8.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jak to jest z tym deserem? W porze obiadowej o deser pytam. No tak się złożyło. No i co ja na to poradzę? Jedziemy na wysokich obrotach. Oczywiście Zombie Cranberries już teraz u nas.

0: No to jak to jest z tym deserem beza? Za chwileczkę do tego wrócimy. Pepe z Karoka pisze, może chodzi o ser Gouda. Pepe, gratuluję, że tak powiem, miłości do sera Gouda, ale no nie chodzi o ser Gouda. Chociaż dla niektórych ser Gouda też mógłby być deserem. Mój tata mawiał, że najlepszy deser to schabowy, ale też nie o schabowego chodzi. O co chodzi? Deser beza. Co to takiego? Do tego wracamy po godzinie 14. Natomiast teraz jeszcze zdaje się informacja drogowa przed informacjami pogodowymi. Na S8, węzeł Opacz, zderzyły się dwie ciężarówki. Z jednej wylała się tłusta substancja. Jest bardzo ślisko w tamtym rejonie. Bartosz Skijanki informuje, więc uważajcie. S8, węzeł Opacz, tam zderzyły się dwie ciężarówki i mamy utrudnienia. Dziękuję Bartoszu za informację, a teraz pogoda.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Suwałkach, 16 stopni, zaledwie 16 stopni pokazują termometry w Suwałkach, natomiast najcieplej w Raciborzu, 24,5. Gdzie te 30, które wczoraj były? Wrócą, tak twierdzą synoptycy, ale nie dziś oczywiście. Odetchnijmy od upałów. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane. Okresami jednak będzie wzrastać do dużego. Na północy i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu przewidują synoptycy. Na północy i na wschodzie, pamiętajcie. Do 27 zapowiadają specjaliści od pogody. Na razie 24,5 w najcieplejszym Raciborzu. W tym momencie wiatr jest słaby bądź umiarkowany. Nad morzem może być dość silny. Na ogół wieje dziś z północnego zachodu. A z północy, więc dlatego się trochę tak nam ochłodziło.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No to co? Ruszamy po godzinie 14. Na wysokich obrotach oczywiście Depeche Mode, Shake the Disease teraz u nas. Kłaniam się, zapraszam w deserowym nastroju. Robert Kilenem.

No to jak to jest z tym z deserem? Już mnóstwo osób wpadło na tę grę słów, a tak naprawdę to gra akcentów, bo jakbym powiedział, że chodzi o deser beza, a nie beza,

0: to wszyscy by wiedzieli od razu, prawda? Więc no o jaki właśnie deser chodzi?
1: Moim zdaniem chodzi o bezę. Maciek.
0: Maćku, moim zdaniem też. Przeca to beza. Proste, Tomek pisze. Proste, nie dla każdego, jak się okazuje. Dzień dobry, powitać deser beza, to beza, chociaż latem wolę lody, pisze Gadaś.
2: Ale dobre, słodkie, to na upał jest dobre.
0: Dobre.
2: Dla serca też.
0: A beza z lodami?
2: To już w ogóle.
0: Jacek z Zielonej Góry, deser beza, to beza, oczywiście, że tak. Kto jeszcze wiedział?
3: Deser beza. Beza. Pozdrawiam, Arek z Sandomierza.
0: Arek z Sandomierza też wiedział. Jaromir, Sławek z Łodzi z uśmiechem, Damian, Kojczy Tarnobrzeg, Kazimierz, Ania, Tomasz z Anetą, Damian z Żory, Robert z Dukato, Magdalena, Monia z Forda, Karol z Dafa, Robert, o, imiennik wiedział, Mares też pozdrawia, deser beza to beza. Jasne, że tak.
4: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Czy to jest beza?
0: No.
4: Bez A.
0: No.
4: No i beza jako taka jest.
0: Jako taka.
4: Deserem. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
0: Jako taka.
2: Jako taka.
0: Jako taka. Dobrze, niech będzie beza jako taka.
2: Z Japonii może. Tak, prosto
0: z Japonii. Beza z Japonii.
2: Jako taka.
0: Z takich małych japońskich kurek.
2: Tak jest,
0: z jajek.
2: Kuleczek.
0: Kurek mówię, bo kurka znosi jajko. Z jajka jest białko, a z białka robi się bezę. Artur Zopla też wiedział i bardzo dobrze odpowiedział. Karol, Anka z Nissana, bardzo dobra odpowiedź. Krzysztof, Sławek z Kii, Sławko z Tesli, albo Sławko. Witek, Magda, Darek ze Złotej, bo jest Sławko napisane, ale może być Sławko, prawda?
2: Może być, może być ze Słowacji.
0: Adrian z Mowano, Dorota, Krystian, Dawid, Beza, czyli Beza, taki suchar, Stefan pisze. No pewnie, przecież ja uprzedzałem, że to suchar.
2: Ale Beza to nie suchar.
0: Beza to nie, chociaż sucha jest. Sucha jest,
2: jest trochę.
0: Tak.
5: Czołem, PRK.
0: Czołem.
5: Deser bez A to oczywiście bez A. Beza.
0: No.
5: Pozdrawiam, Darek.
0: Brawo, Darku, że wpadłeś. Ola też wpadła na tą odpowiedź, to bo 1, 2, 3, przecież to beza, pisze, ale podpowiedział Maniek i Bożena z Rumi. No to dla Mańka i Bożeny z Rumi, Tomko, gratulacje. Grzegorz z Kangu, DJ, Kornel, Mateusz z Volvo FH 5, Artur ze Skani, Wiesiek z ZQ 5, Waxbuster, Sławek z Łodzi, Bartek, Marcin, Maciek i Piotr z Golfa, Asia z Jeepa, Grzegorz z Renaty, wszyscy wiedzieli.
6: Witam, beza. Witam. Pozdrawiam, Adam.
0: Pozdrawiam, Adamie. Oczywiście, że tak. Bartłomiej, no i smak na słodyczy teraz mi naszedł i podjecie. Bartłomiej się tutaj...
2: Oj, tam wakacje są.
0: Oczywiście,
2: wakacje
0: możesz sobie pozwolić.
2: Są.
0: A beza zresztą
2: i
0: nie ma
2: wyrzutów.
0: Tak... Beza nie ma tak dużo kalorii.
2: Jak
0: tak
2: ma tonę
0: wydaje.
2: Cukru?
0: Ale ten cukier w bezie neutralizowany
2: to cukier,
0: jest
2: to nie cukier,
0: przez białko.
2: To nie cukier.
0: To nie cukier. Tomasz z Jastrzębia zrobił. Przepraszam was, nie wymienię was wszystkich, ale gratulacje. Oczywiście znacie tego suchara. Kto był najszybszy z wiedzą? Irek z rodziną z BMW najszybciej napisał. Irku, możesz oczywiście teraz pozdrawiać kogo chcesz. Całą rodzinę możesz pozdrowić, albo rodzina niech pozdrawia ciebie. Możecie pisać, możecie nagrywać. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
7: Witam, a czy w tej zagadce nie chodzi przypadkiem o bezę?
0: No.
7: Gdzie? W liczbie pojedynczej jest beza, czyli deser bez A.
0: No dokładnie tak, tylko imienia zapomniałeś, drogi słuchacz. Drogi słuchaczu, jak przypomnisz sobie imię, to możesz oczywiście nagrać
2: chyba
0: pozdrowienia.
2: Chyba pamięta swoje imię, tylko...
0: Tylko zapomniał. Natomiast jak przypomni sobie, to może oczywiście nagrać pozdrowienia. Wielkie brawa dla wszystkich. I wyjeżdżamy.
8: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i zaczynamy oczywiście od Warszawy. Niestety bardzo duże utrudnienia. Nie wyjedziecie z Warszawy węzłem Opacze z ósemką. Trasa w stronę Katowic, Wrocławia jest zupełnie zablokowana. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Od was też wiemy, drodzy słuchacze, że jakaś substancja wylała się z jednej z ciężarówek. Tłusta, śliska jest ślisko, ale nie, bez przejazdu, a więc nie będziemy ostrzegać przed śliskością, ale przed tym, żeby wybrać zupełnie inną drogę do wyjazdu z Warszawy. No nie S8 i nie węzeł Opacz. Troszkę będzie trwać blokada S8. Niestety na węźle Opacz w stronę Wrocławia-Katowic. Nawet 3 godziny mogą tutaj potrwać te utrudnienia. Omijajcie węzeł Opacz i S8. To jest takie podsumowanie tej informacji z S8 w Warszawie. Kłopoty z przejazdem pojawiły się też w ciągu 20 minut ostatnich na S7. To jest na Pomorzu oczywiście. Węzeł Gdynia-Wielki Kack-Gdynia-Chważno, czyli ta druga część obwodnicy Trójmiasta za S6. Tutaj mamy na 6 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, zwężenie w stronę Redy, czyli w stronę na północ. Dla wszystkich tych, którzy wybierają się teraz nad morze, no to uważajcie, ostrzegamy, utrudnienia około 1,5 godziny mają potrwać.

0: a więc dojeżdżający jeszcze mają szansę przejechać dosyć płynnie S7. Będziemy informować oczywiście o końcu tych kłopotów z przejazdem. No i kotłowanina, o tak chyba można określić tę sytuację, jest w zachodniopomorskim na S3, bo wciąż dochodzą do nas informacje dziś ze Strójki. Między Szczecinem a Goleniowem dzieje się i też i teraz na wysokości miejscowości Klińska Wielkie. Między węzłami Klińska Rzęśnica mamy zablokowane dwa pasy w stronę Szczecina. Jest duży korek i to nie tylko w kierunku Szczecina, ale też w kierunku Goleniowa, bo to ta trasa, jak wspomniałam, między Szczecinem a Goleniowem. I tutaj na 82 kilometrze poważne zdarzenie drogowe, 4 samochody osobowe i 2 osoby poszkodowane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: O kulturze jazdy polskich kierowców i nie tylko polskich kierowców teraz będziemy rozmawiać w wysokich obrotach. Tomasz Pacek jest z nami, specjalista od bezpiecznej jazdy, instruktor techniki jazdy. Dzień dobry, Tomku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Ja muszę Wam powiedzieć, drogie słuchacze i drogie słuchaczki, że nasi eksperci, na przykład instruktorzy techniki jazdy, specjaliści od bezpieczeństwa, robią takie badania. Jeżdżą po Europie, obserwują, wyciągają wnioski, czym różni się styl jazdy Polaków od stylu jazdy w innych państwach. I Tomek teraz przejechał, jeżeli dobrze mówię, Tomku, to popraw mnie, jeżeli się pomylę. Całe Niemcy, do Holandii pojechały, żeby mieć takie świeże spojrzenie, jak to wygląda ta jazda na europejskich drogach, tak?
1: Tak, jestem w tej chwili w Holandii i zamierzam tak, wracając również oczywiście obserwować, jak wygląda ruch w innych krajach poza Polską, no bo patrząc tylko na to, co się dzieje w naszym kraju, trudno mieć jakiekolwiek porównanie.
0: Oczywiście nie mamy z punktu odniesienia, prawda, do innych krajów.
1: Tak jest. Mhm. Oczywiście wielu kierowców polskich jeździ po Europie i na pewno też zauważają pewne rzeczy i fajnie by było, gdyby się z nami też dzielili tymi, z wami dzielili, a przez to i ja bym się też dowiedział, jakie są ich spostrzeżenia.
0: No właśnie, to w takim razie ja apeluję do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jeżeli jeździcie po Europie, to jakie są wasze spostrzeżenia na temat naszej kultury jazdy i kultury jazdy za granicą? Bo nie ma chyba tak, że u nas to jest źle, a wszędzie jest dobrze. Prawda?
1: Nie, oczywiście, że nie i oczywiście, że kultura jazdy w Polsce się poprawia, bo to jest zauważalne. Teraz, jeżeli mam takie bardzo świeże spojrzenie, no mogę powiedzieć, że w wielu zakresach nie odbiegamy specjalnie od tego, w jaki sposób jeździ się za granicą, choć mamy trochę za sprawą przepisów polskich, również elementy, które no, mnie zawsze kują w oczy i będą kuły.
0: No to na przykładach, Tomku.
1: Dobrze.

0: To konkretnie.
1: Co kłuje w oczy?
0: Przede wszystkim kłuje w oczy nadal przepis pozwalający na wyprzedzanie prawą stroną. Ja niejednokrotnie o tym mówiłem, że dla mnie to jest sprawa wręcz kryminalna, że to jest dopuszczone w Polsce. I ja wiem, jakie są argumenty za tym, że kierowcy nie chcieliby, żeby ten przepis zmieniono, bo są tacy, którzy są zawali drogami na lewym pasie.
1: No właśnie, jakbyśmy nie mieli szeryfów lewego pasa, a tacy się zdarzają, nie wiem dlaczego, no to prawdopodobnie nikt nie miałby nic przeciwko, żeby wyprzedzać tylko z lewej.
0: No to jest pierwsza rzecz. Mamy na pewno zdecydowanie mniej dróg trzypasmowych niż w Niemczech czy Holandii i to ewidentnie widzimy to. Natomiast jakby nadal uważam, że bez względu na to, czy są ci szeryfowie lewego pasa, czy nie, to ten manewr wyprzedzania prawą stroną jest wybitnie niebezpieczny i odradzam go naprawdę.
1: Rozumiem. Czyli jak przejechałeś przez Niemcy, w Holandii tego nie ma, nie ma tego przepisu, nie ma tej możliwości, w związku z tym wszyscy wyprzedzają lewą stroną, a nie prawą. Natomiast z moich obserwacji wynika, że rzeczywiście ten szeryf na lewym pasie to przypadłość polska. Nie wiem dlaczego. Skąd to się bierze?
0: To się bierze stąd, że niestety trochę za mało mamy kontroli, trochę za mało mamy mandatów za to po prostu i to jest problem. No nie bądźmy naiwni, że to się zmieni samo. Oczywiście przez edukację staramy się to robić, tak? Wy staracie się to robić. My staramy się to robić na szkoleniach, mówimy o tym. Natomiast oczywiście tutaj niestety ten aparat przymusu chyba jest niezbędny, no bo nie widzę, żeby to mogło się zmienić tylko,
1: tak samo,
0: tylko
1: z przed,
0: samo z siebie.
1: Okej, rozumiem. A powiedz mi, Tomku, no to co jeszcze w takim razie nas różni od kierowców z Niemiec czy Holandii?
0: Znaczy tutaj wrzucę coś
1: do ogródka.
0: Do ogródka, tak. Do ogródka niestety kierowców ciężarówek, bo to co obserwuję w Niemczech, to utrzymywanie dystansu między ciężarówkami. No to u nas jest cały czas kuleje również. I te ciężarówki jadą sobie po prostu w odległościach, które są, no, są po prostu dużo, dużo za małe i to jest niebezpieczne. Natomiast to, co się poprawiło niewątpliwie i to, co widzę na tle innych krajów, to jest na pewno to, że kierowcy już częściej trzymają samochodów osobowych. Trzymają trochę lepszy dystans. Daleko jest nam do ideału, ale żeby nie było. Moja obserwacja, może nie tak z Niemiec, jak z Holandii bardziej, no tutaj jakby też nie do końca to dobrze funkcjonuje. I mimo, że nie było dużego ruchu na drodze, kiedy jechałem, no to widziałem, że te odległości były tak sobie, powiedziałbym, że porównywalne z naszymi, chociaż nie widziałem nikogo, kto, nie wiem, się pogania światłami, bo to było to, żeby była jasność. Tego nie zauważyłem na całej trasie, przyjeżdżając Niemcy ze wschodu na zachód.
1: No to w takim razie jakimi jesteśmy kierowcami? Tomek Pacek twierdzi, że lepszymi, natomiast jeszcze oczywiście sporo do poprawienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jazdy. Jakie wy macie spostrzeżenia, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Czekamy na wasze wpisy albo nagrywane wiadomości w aplikacji, a z Tomkiem słyszymy się za parę minut.

0: 14.30, Monika Gniewaszewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Czas na wiadomości drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy kłopoty i to spore. W zachodniopomorskim cały czas coś tam się dzieje. Teraz drogowcy podają, że na S6 w zachodniopomorskim węzeł Wiedźmice, węzeł Płoty w pobliżu miejscowości Karczewie na 45 kilometrze. Cztery osoby, samochód osobowy dochował, cztery osoby są poszkodowane. Mamy zwężenie w stronę Szczecina. Cały czas duże kłopoty są na S3 też w zachodniopomorskim, na trasie Szczecin-Goleniów, węzeł Klińska, węzeł Rzęśnica, miejscowość Klińska Wielkie. Bez przejazdu całkowitego, nie, mieliśmy całkowitą blokadę, a teraz dwa pasy są zablokowane w stronę Szczecina. Korek jest zarówno w stronę Szczecina, jak i w kierunku Goleniowa. Do wypadku doszło, powtórzę, w stronę Szczecina. Tu w stronę Szczecina korek jest większy, no ale też niestety nie brakuje spowolnień w kierunku Goleniowa. Przypomnę, cztery samochody osobowe zderzyły się tutaj, dwie osoby poszkodowane. No i potężne utrudnienia, bez przejazdu, bez wyjazdu właściwie z Warszawy węzłem Opatrz. To ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą wjechać na S8 z węzła na węźle Opatrz. Nie wiadą, bo nie ma przejazdu. Tutaj jest blokada kompletna w stronę Katowic-Wrocławia S8-ki. Trwać ma to około 3 godzin. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Nikomu nic się nie stało. No ale niestety jeden z tych pojazdów, wylało się z niego jakaś substancja, którą no, trzeba będzie sprzątać. Na razie dwa auta stoją niestety, ale w poprzek jezdni prawie tej S8-ki, no i blokują wyjazd. Kłopoty z przejazdem też na S7, trasa między węzłami Gdynia, Wielki Kacyk, Gdynia, Chważno na 6 kilometrze, zwężenie w stronę Redy. Jeszcze wracając do tej S8-ki, tutaj utworzył się korek, bardzo duży. Właściwie to dlatego apelujemy, żeby wszyscy ci, którzy mają zamiar wjechać w Warszawie na S8, czyli jadą alejami jerozolimskimi i chcą wjechać na S8, na węzeł Opacz, no to żeby wybierali jednak inną drogę, no bo nie przejadą, a ten korek będzie rósł i no i w ogóle zresztą już teraz jest naprawdę niewesoło na tej S8. Co dalej będzie? Będziemy was informować. Oczywiście tak wygląda sytuacja w Warszawie. Dawno nie byliśmy na południu kraju. Jeszcze szybki rzut oka na obwodnicę Krakowa. Tutaj bardzo ciasno. Korek jest właściwie między węzłami Kraków Południe, Kraków Tyniec w stronę Katowic. Bardzo powolna jazda czeka wszystkich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment wracamy do rozmowy z Tomkiem Packiem na temat tego, jakimi jesteśmy kierowcami i jakie są różnice między nami, Polakami, a innymi Europejczykami na drogach.

No to wracamy do rozmowy. Kultura jazdy polskich kierowców. Jakimi jesteśmy kierowcami? Jakie są różnice pomiędzy nami a innymi Europejczykami? O tym z Tomkiem Packiem rozmawiam, który jest instruktorem techniki, instruktorem nauki, instruktorem bezpiecznej jazdy. Przejechał całe Niemcy do Holandii, żeby poobserwować. Ma świeże spojrzenie na to, jak wygląda jazda po europejskich drogach. No i porównujemy to dziś w wysokich obrotach. Nasi słuchacze się odezwali, Tomku, wiesz, i piszą tak. Chyba nie ma większych szeryfów lewego pasa niż Norwedzy. Ten naród uwielbia lewy pas. Na przykład droga dwupasmowa, Norweg jedzie lewym pasem 70 na godzinę i nie widzi nic.

0: Nic w tym złego, Uciu Guciu z Norwegii pozdrawia i pisze. No czyli nie jest u nas tak najgorzej. W Norwegii pod tym względem jest gorzej, jak się okazuje.
1: No to nie wiem, czy to jest powód do radości, ale w każdym razie na pewno nie jest to, nie są to, wiesz, ja widziałem te praktyki również swojego czasu w Niemczech. Po prostu, ale również widziałem akcje niemieckiej policji, które jakby przywracały normalność i ściągały z tego lewego pasa. Pamiętam również takie akcje na terenie Holandii, były też bardzo popularne, gdzie przebywanie na tym lewym pasie ciut za długo nawet równało się od razu ze ściągnięciem na bok.
0: No właśnie. Ja wiesz, my często powtarzam policjantom, którzy są gośćmi w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, że istnieje takie przekonanie wśród polskich kierowców, że tak naprawdę zajmujecie się, drodzy policjanci, tylko i wyłącznie pilnowaniem prędkości, a inne, na przykład, nie wiem, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, które to jest największym tak naprawdę zagrożeniem na polskich drogach, a nie prędkość, która jest druga z kolei, to jakoś tak na boczny tor odstawili nam policjanci. Nie ma takich akcji policyjnych, o których teraz wspomniałeś, że były w Holandii czy w Niemczech, żeby dyscyplinować kierowców, którzy nie zjeżdżają po manewrze wyprzedzania na prawy pas.
1: Wiesz, to w Niemczech przynajmniej dwukrotnie na przestrzeni tam około 20 lat, więc to jest sporo, a takie naprawdę masowe akcje, które trwały, nie wiem, rok czy dłużej, gdzie policja naprawdę ściągała z autostrady za wyprzedzanie prawą stroną, za nadużywanie lewego pasa i nietrzymanie dystansu. I to są takie trzy rzeczy, które poza prędkością tak naprawdę są dużym zagrożeniem na autostradach. I teraz pytanie, dlaczego tak mało się przywiązuje wagi również do tych rzeczy, tego nie rozumiem, bo za krótki dystans, prawda, jest, no, gdzie kierowcy sobie nie dają szansy na to, żeby wykonać jakikolwiek manewr, jak się coś zadzieje, czy właśnie nadużywanie tego lewego pasa, gdzie to powoduje zwyczajnie irytację u innych użytkowników drogi, a co za tym idzie, no niestety jakieś manewry, które nazwijmy to są, no niosą za sobą duży potencjał
0: niebezpieczeństwa i ryzyka. Tak. Oczywiście, że tak, ja się z tobą zgadzam. Dobrze, Tomku, w takim razie może przejdźmy do milszych rozważań, czy... Jak wypadamy w porównaniu do kierowców z innych krajów? Czy jest w coś w nas, w naszych polskich kierowcach, coś tak pozytywnego, że czego nie widzisz w innych krajach europejskich?
1: Może tak dobrze też nie jest.
0: Oj.
1: Ale na pocieszenie powiem, że na pewno w wielu zakresach nie jest gorzej. Naprawdę nie jest gorzej, nie mamy się czego wstydzić. Fajnie by było, gdybyśmy, widzę coraz więcej na przykład przy zatrzymaniu, formowanie tego przejazdu dla karetek, czyli zjeżdżania od razu do lewej, co jest oczywiście w krajach takich jak właśnie Niemcy czy Holandia jest automatem. Od razu wszyscy zjeżdżają, ale u nas też się coraz częściej to zdarza, więc jest na pewno lepiej niż było w miastach. Jeszcze oczywiście troszkę to kuleje, ale to wynika z dystansu zatrzymania za innymi samochodami.
0: A suwak na przykład?
1: No i tu jest problem.
0: Jazda na suwak u nas.
1: O, to jest dobry, bardzo dobry przykład dałeś, dlatego że to w Polsce według mnie działa całkiem nieźle. I wydaje mi się, że tutaj nie mamy absolutnie, nawet może nawet lepiej to wygląda niż gdzie indziej. Więc tutaj akurat pod tym względem to dobry poruszyłeś temat, ponieważ to rzeczywiście u nas fajnie funkcjonuje, przynajmniej z mojej obserwacji tak wynika. Oczywiście ona jest subiektywna, no bo nie widzę wszystkiego, tak?
0: No jak każda. Moja też jest subiektywna. Nasza słuchacza też jest subiektywna. Kolejny wpis w aplikacji, no muszę ci powiedzieć, że dosyć mocny. Niestety wszystko wskazuje na to, że mamy słabych instruktorów, a te polepszenia na drodze to efekt lepszej infrastruktury, twierdzi nasz słuchacz. Jak to jest z tymi instruktorami?
1: To nie chyba kwestia instruktorów, tylko całego systemu. Ja niejednokrotnie mówiłem, to nie jest trochę moja działka, czy nasza działka jako instruktorów bezpiecznej jazdy. Natomiast co do nauki jazdy, to powinni się wypowiadać instruktorzy nauki jazdy. Myślę, że wielu jest bardzo dobrych.

0: instruktorów, natomiast nadal jeszcze funkcjonuje to, że niektórzy sobie jadą, nie wiem, do małego miasteczka zdawać egzamin, prawda?
1: Bo właśnie, tam jest żeby było łatwiej, tak, dokładnie tak.
0: No a to, że programowo oni nie mają na wszystko tyle czasu, ile powinni mieć, to już jest zupełnie inna bajka. To są decyzje już
1: w
0: Ministerstwie Infrastruktury i tu możemy dużo na ten temat mówić. Dlaczego one się nie zmieniają, to już wiemy, bo już nieraz na ten temat rozmawialiśmy.
1: No ale dziś szukamy, że tak powiem, światełka w tunelu i jest, jak powiedział Tomek Pacek, instruktor bezpiecznej jazdy, nie mamy się czego wstydzić, tak naprawdę w wielu aspektach jesteśmy dobrymi kierowcami i coraz lepiej jest na polskich drogach. I żeby w tą stronę to szło, prawda?
0: Żeby to szło w tą stronę, widzę przynajmniej, jeżeli chodzi o prędkość, trochę jest lepiej, nie ma tych pędzących samochodów i tutaj bardzo ważną rzecz pozwól, że jeszcze powiem.
1: Proszę bardzo.
0: To jest coś, co obserwowałem w Niemczech. Wiesz, że na trasie prawie 700 kilometrów zdarzyły się może jeden, może dwa samochody, które przejechały z prędkością większą niż zalecana, czyli tam w granicach 130 na godzinę. Więc Niemcy, mimo że mają tą możliwość korzystania, nie korzystają. Więc to świadczy o pewnej świadomości, którą życzyłbym sobie, żeby u nas też powoli powstawała, że powiedzmy jest sobie coś takiego jak optymalna prędkość autostradowa i naprawdę nie ma sensu
1: gnać z maksymalną, tak?
0: Jechać z maksymalną, dlatego że da się jechać z niższą. Niemcy jeżdżą powiedzmy w granicach tych 130, może 140 km na godzinę i to naprawdę ten ruch sprawnie się odbywa. Porusza. Tak, odbywa.
1: No i dobrze. No to żeby było bezpiecznie, żebyśmy mieli wyobraźnię. Dziękuję Tomku za rozmowę. Tomasz Pacek, instruktor bezpiecznej jazdy, był w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

Lewy pas zazwyczaj jest bardziej równy, pisze Andrzej z Focusa, i czasem lewym pasem jest bardziej bezpieczna jazda. Oczywiście to nie usprawiedliwia przy dobrej nawierzchni autostrady czeskiej, pisze nasz słuchacz. No właśnie, ale są tacy, którzy, przyznacie, są tacy, którzy nie widzą w tym nic złego i na przykład jadą sobie 70-ką, 60-ką po lewym pasie i no nic nie robią sobie z tego, że jadą tak naprawdę nieprzepisowo, bo przecież pierwszą zasadą jest, trzymajmy się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, tak, więc jedziemy prawym pasem, moi drodzy. No dobrze, to co? I jeszcze jedna...

0: Mam jeden głos w dyskusji, a co z korytarzem życia? Chyba jeszcze do poprawy, pisze Staszek. No właśnie Tomek Pacek, nasz ekspert, powiedział, że jeżeli chodzi o korytarz życia, to jest coraz lepiej na polskich drogach.
1: Ale też tak mi się wydaje. Mam taką refleksję, że zawsze, nie zawsze, ale w większości przypadków, oby było ich jak najmniej, jednak zjeżdżamy na lewą, prawą stronę i ten korytarz życia.
0: Ja na przykład mam taką refleksję, że odkąd jest PRK, Polskie Rady Kierowców, to w ogóle
1: jest coraz lepiej.
0: Dokładnie, jest coraz lepiej. A jak na drogach?
1: Coraz gorzej.
0: Coraz gorzej. Odwrotnie proporcjonalnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jest tak dobrze, że wszyscy wyjechali na drogi. Chyba po prostu o to chodzi, że PRK, Polskie Radio Kierowców, zachęca do tego, żeby podróżować. No i w związku z tym wszyscy są teraz na drogach. Są korki w wielu miejscach, a najbardziej... Sytuacja jest, no powiedziałabym, taka dramatyczna, to tak może dla kierowców, bo bez przejazdu, więc można chyba mówić o dramacie, bo nie wyjedziemy z Warszawy, proszę Państwa, nie wyjedziemy z Warszawy w węzłem Opacz, Aleje Jerozolimskie, węzeł Opacz, tutaj jest blokada na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia-Katowic, bo mamy zderzenie dwóch ciężarowych i bez przejazdu właśnie jest S8 w stronę Wrocławia-Katowic. Węzeł Opacz zamknięty na około 3 godziny. W związku z tym apelujemy do wszystkich, którzy teraz poruszają się i chcą wjechać z Alei Jerozolimskich na S8, żeby wybierali inne trasy, bo po prostu nie wyjadą z Warszawy węzłem Opacz, jeśli chcą to zrobić. Trudna sytuacja, będzie trwało sprzątanie. Do zdarzenia doszło za węzłem Opacz, no ale już węzeł Opacz jest zamknięty, bo nie ma co nim jechać w stronę Wrocławia-Katowic na S8. Tutaj to zderzenie dwóch samochodów ciężarowych jest właśnie na wysokości Janek. Z jednego z nich wylała się substancja, więc to wszystko będzie trzeba sprzątać, no i to wszystko trochę potrwa. Na S8 w Warszawie też kłopoty z przejazdem na węźle Konotopa. To już jest z kolei ten węzeł, który łączy trzy trasy, bo S8, S2 i A2, ale do zdarzenia drogowego doszło na węźle Konotopa na S8, ale na jezdni prowadzącej w stronę centrum miasta. No i korkuje się S8 w przeciwną stronę, w przeciwnym kierunku, w stronę Wrocławia, Białegostoku, standardowo okolice węzła Łabiszyńska i też na wysokości Blizny Łaszczyńskiego w stronę, to jest wszystko Łodzi, w stronę wyjazdu węzłem Konotopa. Tak wygląda Mazowsze, ale też nie najlepiej wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa. Tutaj korki potężne już w tej chwili są na obu jezdniach między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. Tutaj kierowcy naprawdę porządnie zwalniają. No i niestety mamy nowe utrudnienia. Doszły na 79. Kraków Sandomierz, to w Świętokrzyskiem. Na wysokości Sandomierza dwa samochody osobowe się zderzyły. No i mamy ruch na zmianę jednym pasem i też 94 Opole Brzeg, miejscowość Pawłów. Opolszczyzna z ciągnika siodłowego wypięła się na czepa, przewróciła się. No i też obowiązuje ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 15. Lecimy z informacjami pogodowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17 stopni pokazują termometry w Chojnicach i w Lęborku, czyli na północy chłodniej niż na południu. Ale jeżeli chodzi o temperaturę dziś na południu, no to całkiem przyzwoita. 24,5 pokazują termometry w tym momencie w Krakowie i tam jest najcieplej. Synoptycy obiecują na

0: do 27. Chłodniej, zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. No niemniej jednak taki dzień czy dwa dni wytchnienia od upałów na pewno się przydadzą. Pogoda raczej wakacyjna, po południu i wieczorem zachmurzenie małe bądź umiarkowane. Chociaż na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu przewidują meteorolodzy. Wiatr jest słaby, miejscami nad morzem może być dość silny i porywisty, a wieje nam z północnego zachodu, a skoro wieje jest trochę z północy, to dlatego mamy chłodniejszy dzień dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy, minutę po godzinie 15 na wysokich obrotach, oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Po godzinie 15 zaczniemy naszą podróż Eurojazdę. Przejedziemy się, trzeba, przypominamy w tym konkursie zapamiętać, ile kilometrów zrobimy, a potem podać właściwą liczbę kilometrów i po godzinie 17 ktoś wygra 300 zł, jak to bywa w wysokich obrotach, więc warto jechać w Eurojazdę z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Zapraszam, jedziemy razem. Ci, którzy znają polską muzykę rockową, to już wiedzą, że na tej gitarze gra Jan Borysewicz i za chwileczkę on też zaśpiewa. Jeden z nielicznych utworów, w którym Janek śpiewa, a nie Janusz, w grupie Lady Punk, no to już nie zagaduję. Posłuchajmy. Robert Kilen, zapraszam, a to wciąż bardziej obcy Lady Punk.

0: 10 minut po godzinie 15. Wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominając, że nie ma wyjazdu z Warszawy, węzłem Opacz, ten jest zamknięty na 6 kilometrze na wysokości Janek. Doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Auta blokują całkowicie wyjazd, jazdę właściwie z ósemką w stronę Wrocławia, Katowic, bo tutaj też z jednego z aut wylała się substancja i w związku z tym będzie trwać sprzątanie i ta

0: Blokada na węźle Opacz no troszkę potrwa. Apelujemy więc do was, abyście jadąc alejami jerozolimskimi w jakiś sposób inny próbowali wyjechać z miasta, bo węzeł Opacz jest do tego niemożliwy. Aleje jerozolimskie przechodzą sobie na węźle Opacz właśnie w S8 i tutaj właśnie jest ta blokada. Już na węźle Opacz nie przejedziemy. Oczywiście węzeł Opacz to też połączenie z S2, a więc na S2 jest wjazd, gdyby ktoś pytał, o tak. Natomiast wyjazdu z Warszawy nie ma, czyli jazdy dalej prosto S8 w stronę Wrocławia-Katowic. Na S8 też mamy, ale w innym miejscu węzeł Konotopa. On się troszeczkę korkuje przy zjeździe z S2 na S8. To jest ten węzeł, który łączy A2, S8 i S2. Węzeł Konotopa to jest też ten, który nas wprowadza z A2 na S8 właśnie i tutaj jest korek za tym węzłem Konotopa w stronę Białegostoku. Korek też na S8 cały czas na obwodnicy Warszawy na wysokości Blizny Łaszczyńskiego na jezdni w stronę Wrocławia-Poznania. No i też przed węzłem Łabiszyńska też cały czas utrzymuje się zator na S8. Tak wygląda sytuacja na obwodnicach Warszawy, a więc nie jest najweselej. Na północy kraju kłopoty z przejazdem, ciasno na S6. To jest obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Matarnia się korkuje i też jest spowolnienie za węzłem Gdynia-Wielki Kack. Ale tutaj donoszą służby, że zakończyły się kłopoty z przejazdem na S7, czyli właśnie na tej drugiej części obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdynia-Wielki Kack, Gdynia-Chważno mieliśmy zwężenie do jednego pasa w stronę nadmorza. No a teraz tych utrudnień nie ma. Tutaj mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Teraz już auta zostały usunięte ze S7. No i też cały czas przypominamy wam o dużych kłopotach z przejazdem na S3, trasa Szczecin-Goleniów. Tutaj jest zderzenie samochodów na wysokości miejscowości Klińska Wielkie na jezdni w stronę Goleniowa, na jezdni w stronę Szczecina, ale korek też jest na jezdni w stronę Goleniowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
3: 13 minut po godzinie 15, za chwileczkę pierwsza transa w Eurojeździe dzisiejszej.

0: panowie, którzy potrafią na gitarach. TSA przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 20 minut po godzinie 15. S52. Kierunek Cieszyn-Bielsko. Wypadek za węzłem Skoczów. Korek kilkukilometrowy. Informuje nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Raz jeszcze S52. Cieszyn-Bielsko na tym odcinku za węzłem Skoczów. Dziękujemy pięknie za informację. Za 9 minut kolejne od nas, a tymczasem wyruszamy. Eurojazda.
1: Konkurs.
0: Dziś tak sobie pomyślałem, że mamy w Polsce odpoczynek od upałów, więc jedźmy do słonecznej Italii. A jak we Włoszech ruszamy dziś z Mediolanu, jedziemy do Florencji w pierwszym odcinku Eurojazdy. Mediolan, Florencja, przez Parmę i Bolognię, a właściwie przedmieścia Bolonii, czyli przez Parmę, Bolognię z Mediolanu do Florencji. Teraz udajemy się, ile tych kilometrów, jeżeli sprawdzicie, zapamiętajcie liczbę kilometrów, potem dołączymy jeszcze drugą trasę i jak ktoś dobrze policzy, ile kilometrów w Eurojeździe przejechaliśmy, no to po godzinie 17 ma szansę na 300 zł. Kolejne 300 zł w Eurojeździe do zdobycia. Ktoś na pewno wygra dziś w wysokich obrotach.

0: Sławek Stecny napisał, ile jest z Mediolanem do Florencji. Sławku, na razie trzymaj tę wiedzę
1: dla siebie.
0: Oczywiście, że tak. Na razie wyruszyliśmy w Eurojazdę. Z Mediolanu pojechaliśmy do Florencji. Jeszcze pojedziemy dalej oczywiście przez Włochy. A jak ktoś udanie policzy, ile kilometrów dziś przejechaliśmy, to po godzinie 17 ma szansę na 300 zł.

0: w Eurojeździe. Trzymam za was kciuki.
1: Ja się podpinam, to ja też będę głosowała.
0: Głosowała na co?
1: No na te kilometry. Mogę?
0: Głosuj sobie. Teraz na przykład Monika Gniewaszewska, jak słyszycie, będzie głosowała i swoim głosem poinformuje was o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: Będę głosowała.
0: Dobrze.

0: Dobra informacja, bo można z Warszawy wyjechać, a nie można było węzłem Opacz wyjechać. O, taki był ten węzeł, bo tuż za nim, właściwie 6 km mniej więcej, na wysokości Janek, doszło do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. Auta cały czas tam stoją, więc są utrudnienia, ale przynajmniej jak jedziemy sobie alejami jerozolimskimi, no to węzłem Opacz S8-ką z Warszawy wyjedziemy, bo tak to nie można było. Trzeba było korzystać z innych tras. No oczywiście jest korek w stronę Wrocławia-Poznania, bo tutaj do tych kłopotów doszło. Natomiast no, można wyjechać i to jest chyba podstawowa wiadomość w tej chwili. Kłopoty z przejazdem pojawiły się w międzyczasie tak zwanym na 21. To jest na Pomorzu, Słupsk-Ustka, 74. kilometr. 4 samochody osobowe się zderzyły. To jest kolejne takie zdarzenie, gdzie bierze udział w wypadku więcej samochodów niż 2, niestety. 4 auta się zderzyły. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. Ruch naprzemienny przez Ustka obowiązuje kierowców na 21. Krajowa droga numer 15, Ostróda-Lubawa w pobliżu miejscowości Rożental w Warmińsko-Mazurskiem. Tu z kolei dachował samochód osobowy. No i jedna osoba została poszkodowana. Tutaj niestety jest blokada częściowa. Kierowcy jadą wahadłowo. S6, to jest informacja sprzed chwili. Węzeł Wiedźmice, węzeł Płoty. Informacja sprzed chwili o tyle, że to jest aktualizacja. I tak też na wysokości miejscowości Karczewie w zachodniopomorskim. O tej sytuacji już mówiliśmy, ale tutaj auto osobowe dachowało, wpadło do rowu. No i niestety, ale 4 osoby zostały poszkodowane. Jest zablokowany jeden pas w stronę Szczecina. Kierowcy jadą dwoma pasami, ale tutaj no, też jest korek. Korek w przeciwną stronę, ale niewielki. W przeciwieństwie do tego, co dzieje się wciąż na S3 między Szczecinem a Goleniowem, gdzie korek jest zarówno w stronę Goleniowa, jak i w kierunku Szczecina, a do zdarzenia drogowego doszło na jezdni w stronę Szczecina na wysokości miejscowości Klińska Wielkie. Tutaj jest częściowa blokada, zwężenie po wypadku zresztą, ale niestety korek jest na obu jezdniach i to duży.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 20 minut będzie godzina 16. Jakimi jesteśmy kierowcami? Dziś nad tym się zastanawialiśmy w rozmowie z Tomaszem Packiem w Wysokich Obrotach. Oczywiście i zajmujecie głos w dyskusji, bardzo dobrze. Dzień dobry, witamy. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jeżeli chodzi o korytarz życia, to rzeczywiście to zjawisko zjeżdżania do lewej czy do prawej jest bardzo częste już teraz przy zatrzymaniu na autostradzie, na drodze ekspresowej. No uwagę zasługuje fakt, że my naginamy troszkę ten przepis, bo powinniśmy jechać, zjeżdżać do krawędzi pasa ruchu, a wjeżdżamy bardzo często na pas awaryjny, na lewo i na prawo i bardzo dobrze, uważam, że to jest dobre naginanie przepisów. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę na suwak, to zauważam, że nadal jazda na suwak, jazda lewym pasem czy prawym pasem zanikającym do końca jest uważana za jakiś przejaw cwaniactwa troszeczkę i ludzie się tego zwyczajnie w świecie obawiają. Próbują

0: wjeżdżać wcześniej w jakieś luki, nie dojeżdżają do końca, a ten pas zanikający bardzo często jest wolny, a korek tworzy się na pasie tym, który jest otwarty. Pozdrawiam, Grzesiek.
1: Grzesiek, bardzo dobre obserwacje, oczywiście, że tak. Myślę, że wielu kierowców jeszcze myśli, że to cwaniactwo, to dojeżdżanie do końca i wjeżdżanie, bo tam często nie spotykamy się z tą jazdą na subach, bo wszyscy myśli, a próbujesz się wtrynić tu kolego, więc nie pozwolę ci. Kolejny głos w dyskusji, halo, halo.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Cześć.
2: Adrian z Mowano z tej
1: cześć,
2: strony.
1: Adrianie.
2: Fajnie by było jeszcze, gdybyśmy my jako kierowcy umieli się informować, tak jak na zachodzie, że zbliżamy się do korka, że włączamy te światła awaryjne, hamujemy, zwalniamy.
1: Robimy to.
2: Że samochody za nami wiedzą o tym, że coś się dzieje, noga z gazu. Dużo jeżdży po kraju i mało kto tego używa. Jeżdżę busem, zjedziemy dużo zachodu, teraz krajówka. Naprawdę, na zachodzie nawet osobówki włączają, już widzą, że korek, osobóweczka włącza awaryjkę, hamuje. Raz, że dwa, że już ucieka nawet do lewej czy tam do prawej, zależy, który pas zajmuje i robi korytarz życia. U nas tego jeszcze niestety nie ma. Pozdrawiam serdecznie.
1: No muszę powiedzieć, że ja spotkałem się z już zupełnie innymi zachowaniami i ja mam inne odczucia. Ja myślę, że jednak coraz częściej ostrzegamy się tymi awaryjnymi przed tym, jak jest korek. Jak myślicie? No bo trudno mi się z tym zgodzić, bo bardzo często spotykam się, jak dojeżdżam do korka. Ostatnio jest siódemką, jechałem, wracałem z Mazur do Warszawy. To jak był korek tam w okolicy za Płońskiem, no to widziałem od, nie wiem, z kilometra już ten korek dzięki awaryjnym światłom tych, którzy w tym korku, a właściwie do korka dojeżdżali. Aplikacja w każdej drogowej sprawie oczywiście przyjmuje wasze głosy. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. Jeszcze 17 minut i będzie godzina 16.

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 16. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, aplikacja dla was. Halo, halo.
1: A dzień dobry, szanowny redaktorze.
0: Dzień
1: my
0: dobry.
1: Też chcielibyśmy tutaj z Fafikiem poinformować,
0: proszę,
1: że na południowej obwodnicy Warszawy, na dwójce, na wysokości lotniska, a dokładnie mniej więcej jeszcze przed kawałeczek miejscem, w którym S8 łączy się z A2, osobóweczka tutaj sobie pirueta walnęła, jest zablokowany lewy pas. Wprawdzie lawetka sobie stoi już, służb innych więcej nie ma, no ale tutaj się zaczyna robić kocioł, między innymi ze względu na tą blokadę na ósemce, bo sporo osób ucieka.
0: Okay.
1: Dobra, to teraz trzymajcie się i pozdrawiamy jak no serdecznie.
0: Dziękujemy za informację.
2: Od razu lepiej, drogowo, jak takie pozdrowienia są, co?
0: Od razu lepiej. Cieszymy się, że jesteście z nami, że informujecie innych, że pomagamy sobie nawzajem. Na 10 minut przed godziną 16 na przykład Monika przyszła, żeby poinformować was o tym, co
2: przyszłam.
0: Się dzieje.
2: I teraz... Oby byłoby jak najmniej piruetów.
0: Na drogach.
2: Na drogach.
0: Na drogach.
2: A co, potańczyłbyś?
0: Nie, no, wiem, że ty tańczyłaś w młodości i robiłaś piruety.
2: Tak?
0: Tak. A. Potwierdzasz?
2: Muszę się zastanowić.
0: No dobrze, to zastanawiaj się, jednocześnie informując o tym, co się dzieje na drogach.
2: Spróbuję.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Północ kraju i korek. Za węzłem Gdynia Wielki Kack na jezdni w stronę Redy. Cały czas utrzymuje się niestety zator, chociaż tutaj drogowcy informują o końcu utrudnień. Między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdynia Chważno na szóstym kilometrze S7 już zderzyły się dwa samochody osobowe, ale tutaj drogowcy mówią, że aut już nie ma i właściwie kłopotów z przejazdem być nie powinno, ale są. Być może to jakieś inne zdarzenie drogowe za węzłem Gdynia Wielki Kack. Przypomnę, jest zator. No i wciąż, niestety, bardzo duże utrudnienia w Warszawie. Przy wyjeździe z Warszawy węzłem Opacz. Tutaj natkniecie się na potężny zator. Co prawda informacja od drogowców jest w sumie dobra, bo nie ma zupełnej blokady węzła Opacz. Jest zwężenie i to powoduje, że korek zaczyna się już na Alejach Jerozolimskich przy dojeździe do węzła Opacz. Ma w tej chwili kilometrów ponad 5, prawie 5,5. Tutaj to jest węzeł Opacz, on łączy sobie Aleje Jerozolimskie z S8. Węzeł Opacz wyprowadza też ruch z Warszawy, no i tutaj właśnie jest zator. Jechać S2 można, jeśli chodzi o to, czy jest blokada, to na S2 na węźle Opacz blokady nie ma, ale jest korek standardowy. O tej porze na jezdni prowadzącej w stronę Terespola. Korek też na węźle Konotopa, tutaj gdzie S8 łączy się z A2 i z S2. Na jezdni w stronę Łodzi jest korek na A2. Też jakieś spiętrzenie ruchu na węźle Pruszków, przy zjeździe na Pruszków. Tutaj zarówno na A2 spory ruch, jak i nad samym tym węźle i też na 718, czyli w wojewódzkiej trasie, która sprowadza ruch z A2 właśnie na siebie, na Pruszków. Sama S8, też obwodnica Warszawy, ciasno zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białego Stoku. No i jeszcze południe kraju, tutaj dawno nie byliśmy, ale tutaj bez zmian, cały czas bardzo duży ruch na obwodnicy Krakowa. Korkuje się węzeł Kraków południe, no i potem już naprawdę jedziemy w dużych spowolnieniach zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Śląsk natomiast w całej tej sytuacji nie wygląda najgorzej, chociaż ci wszyscy, którzy jadą S86 i 86 mogą narzekać, bo korki są na tej trasie. S86 od strony Sosnowca, a w kierunku Katowic zakorkowana. Mijamy Katowice, wjeżdżamy na 86, no już w korku jedziemy do A4, do węzła Murckowska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i kolejny głos dyskusji. Jakimi kierowcami jesteśmy? Halo, halo?
3: Oj, oj, taka nasza opinia co do ewentualnego korytarza życia to jest raczej negatywna, bo proponuję przejechać się A4 między Wrocławiem a Legnicą wtedy, kiedy tam jest jakieś tam natężenie, tudzież coś się zaczyna dziać. Generalnie jak autostrada zwalnia, to już powinno się robić ten korytarz życia, a nie w momencie, kiedy się zatrzymamy. A tutaj no niestety prawy pas to raczej nie ma samochodów, które zjeżdżają, robią ten korytarz. I to najczęściej oczywiście ciężarówki. Natomiast co do tych awaryjek, nie, no to jest stosowane powszechnie.
2: No właśnie.
3: Tam kolega się wypowiadał, że tylko na zachodzie, a w Polsce to nie. Nieprawda. Wszędzie. Dzisiaj na dwójce był też zator. Oczywiście awaryjeczki były na wszystkich trzech pasach, jak najbardziej. Nie, to tutaj się troszeczkę nie zgodzimy. Ani ja, ani oczywiście kto? Fafik.
2: Bartłomiej pisze, że dla niego przejaw cwaniactwa w jeździe na suwak to moment, kiedy robi przestrzeń na auto, a na siłę chce się wcisnąć tam 3 albo nawet 4 samochody. Dokładnie tak, Bartłomieju, bo jazda na suwak polega na tym 1-1, prawda? Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Na tym polega jazda na suwak. Do tego się musimy przyzwyczaić. Jedziemy w stronę 16.

0: Prawie 16 w związku z tym, że prawie 16, tak sobie pomyślałem, że nietypowa pora na zgadywankę. Teraz będzie właśnie ta zgadywanka motoryzacyjna. Mam nadzieję, że znacie się na motoryzacji, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, na tej motoryzacji, o którą teraz spytam. Uwaga, uwaga, wyobraźcie sobie sytuację. Za chwileczkę usłyszycie tę sytuację. Sytuacja wygląda tak. Samochód żółty, podpowiem, żółty samochód z czarnymi pasami jedzie i... Posłuchajcie. No i ten samochód żółty z czarnymi pasami zmienia się w takiego kosmicznego robota, jeżeli tak mogę powiedzieć. Moje pytanie motoryzacyjne brzmi, jaki to samochód? Jak się nazywa ten samochód? Chodzi o markę i model. Jeszcze raz w takim razie. Jedzie, staje i zamienia się... takiego kosmicznego robota. Jaki to samochód? Marka i model. Poproszę w aplikacji, jeżeli wiecie, a wierzę, że wiecie, to czekam na odpowiedź.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, no to 17,5 pokazują

0: Termometry w Koszalinie i tam jest najchłodniej, najcieplej, natomiast w Krakowie 24,7, prawie 25, ale synoptycy obiecywali nam 27 na południowym wschodzie. Na razie tych 27 nigdzie nie widzę. No niemniej jednak dzisiaj jest taki chłodniejszy dzień w porównaniu z wczorajszym. Czekamy jeszcze na upały, które mają wrócić do nas. Tymczasem odetchnięciem, takie lekko możemy odpocząć od upałów, chociaż pogoda w wielu miejscach fajna. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane przewidują synoptycy, okresami może wzrastać do dużego, a na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć. Żadnych burz nie będzie, w większości kraju jednak mało chmurek, więcej słońca. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany, na wybrzeżu może być porywisty, wieje natomiast dziś z północnego zachodu i dlatego jest chłodniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz powtarzamy pytanie o model i markę samochodu. Samochód jedzie, staje i zamienia się w kosmicznego robota. Jaki samochód tak potrafi? Jak wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 2 minuty po 16:00. Zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: Już 9 minut po godzinie 16. Kolejny głos w dyskusji. Jak jeździmy? Co jest naszymi zaletami, a co wadami? Halo, halo, halo.
1: Siema, Rob. Cześć. Z tej strony. No ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Też mam podobne odczucia jeżdżąc S-kami. Ja trochę jeżdżę, że ludzie się ostrzegają i co rusz to widzę, kiedy jakiś tam korek się zbliża, więc... Też się nie zgadzam z tym, co ten pan powiedział. Tak samo się nie zgadzam z tym, że ludzie na suwach nie umieją jeździć. No nie wiem, no może nasza Bydgoszcz jest taka
0: umiejętna,
1: doedukowana, ale no jeżdżę tutaj codziennie po mieście i też nie zauważyłem jakiegoś cwaniactwa i wpychania się wcześniej, tylko normalnie ludzie jadą do końca i ten suwak działa i ja sam jestem ile zaskoczony, bo kiedyś faktycznie był z tym problem, ale widzę, że
0: coraz lepiej.
1: Jest pod tym względem coraz lepiej, także myślę, że tyle.
0: I bardzo dobrze. I pozytywny głos w dyskusji. I bardzo dobrze. Skoro wychodzi nam jazda na subak i wychodzi nam ostrzeganie tymi awaryjnymi przed korkiem, to bardzo dobrze. Czy wychodzi nam jazda bez korków? Chyba nie.
2: Średnio.
0: 10 minut po godzinie 16. Monika znowu z wiadomościami drogowymi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No już

0: Miałam mówić, że nie ma utrudnień na autostradach, a tu proszę bardzo, uderz w stół, a nożyce się odezwą. I tak jest i teraz. Na A4 pojawiły się kłopoty z przejazdem w Małopolsce. Trasa Brzesko-Bochnia, 468 km. Auto osobowe wypadło z jezdni. Nie mamy informacji o poszkodowanych, no ale mamy zwężenie w stronę Rzeszowa. Na A1 też jest utrudnienie między węzłami Tuszyn-Łódź Południe. Na wysokości Tuszyna, 328 km. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Bez poszkodowanych na szczęście, ale około 2,5 godziny ma potrwać zwężenie w stronę Gdańska. Zresztą ta A1 to mówimy o niej właściwie codziennie i są duże kłopoty z przejazdem w kilku miejscach A1, a to za sprawą prac drogowych, które prowadzone są na odcinku tak naprawdę między Toruniem a Gdańskiem. W kilku miejscach natkniecie się na spowolnienia. Tak jest i teraz. One nie są jakieś bardzo duże w porównaniu do tego, co na przykład dzieje się na samej obwodnicy Trójmiasta. Jak już dojedziecie do S6, a później węzłem Gdynia Wielki Kac będziecie próbowali przedostać się na S7, to tutaj utkniecie w korku na węźle Gdynia Wielki Kack, jadąc w stronę Nadmorza. Zresztą ciasno jest na całej obwodnicy Trójmiasta w stronę Nadmorza właśnie. Na południu kraju to jest oczywiście Kraków. Tutaj są duże kłopoty z przejazdem. Ciasno między węzłami Kraków Południe. Kraków Skawina właściwie to w stronę Katowic. W przeciwną stronę nawet nie najgorzej ta sytuacja wygląda, ale trzeba się liczyć z bardzo dużym ruchem, no i miejscami taką bardzo powolną jazdą z zatrzymaniami. Na tym tle dobrze wypada Śląsk, bo korki są tylko na S86 i 86. Słabe to pocieszenie dla tych, którzy jadą akurat tą trasą. S86 korkuje się od strony Sosnowca przy dojeździe do Katowic. Mijamy Katowice w bardzo dużym korku i w tym korku jedziemy aż po węzeł Murckowska, czyli po wjazd na A4. Dawno nie byliśmy na Dolnym Śląsku, bo Dolny Śląsk się trzyma, chociaż ruch jest bardzo duży, ale bez jakichś takich korków, zatrzymań, spowolnień. Tutaj w miarę płynnie to wszystko się odbywa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: No to wracamy do tego samochodu, żółtego samochodu z czarnymi pasami, który zamienia się w kosmicznego robota. Jaki to samochód?
5: Witam radiokierowców.
4: Witamy.
5: Czyżby to przypadkiem...
4: No.
5: A propos zagadki, rozumiem, że zmienia się w robota, żółta marka samochodu, czy to nie było GMC, GMC? Pozdrawiam serdecznie.
4: Pozdrawiam również, nie to nie GMC, nie GMC, nie Ford Mustang również. Maczuga Man twierdzi, że to Ford Mustang. Maczugo Manie, niestety nie. Dodge Viper, Wojtek tak strzela, nie to nie był Dodge Viper. Mercedes AMG, ten samochód rusza się jak robot. Nie, to nie Mercedes AMG. Bumblebee, o, Raimund z Golfa trafnie rozpoznał, ale jeżeli chodzi o model i markę, Dodge Charger nie. Na Dodge'a stawia też Filip. Nie, to nie Dodge, nie Charger, nie Viper, chociaż do Chargera trochę podobny tak naprawdę. I do Forda Mustanga też, ale to nie te modele samochodu. Jaki to samochód? Jedzie, staje i zmienia się w kosmicznego robota, który notabene ratuje ludzkość. Jedziemy dalej. Jeżeli wiecie, jaki to model samochodu i jaka marka, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Marek Mozga, mechanik, jest z nami. Wiesz, Marku, dzień dobry w ogóle, przepraszam.
1: Dzień dobry.
0: Dopiero wczoraj po raz pierwszy, muszę się przyznać, widziałem pomnik szefa wszystkich szefów.
1: Byłeś w Szczecinie?
0: Byłem i cię nie odwiedziłem.
1: Zdrajco, ja tam was odwiedzę niedługo, zobaczysz.
0: Odwiedzę, ale dziś będziemy rozmawiać o tym, co się przydawało wczoraj bardzo, a dzisiaj już bez tego da się wyżyć. Klimatyzacja mianowicie w samochodzie. Powiedz mi, z punktu widzenia mechanika, jak długo może działać klimatyzacja od nowości? Kiedy przestaje być bezpieczna dla naszych dróg oddechowych? Kiedy trzeba się nią zająć? Wymienić filtry i tak dalej.
1: Dla dróg oddechowych, no to tu już mówimy głównie o filtrze kabinowym, który powinniśmy co najmniej raz w roku wymienić, albo wcześniej, bo zależy, po jakich terenach jeździmy. Bo jak są samochody, które jeżdżą gdzieś po budowach, jeżdżą gdzieś w terenach leśnych, gdzie cały czas jest pełno jakichś pyłków, liści i tym podobne, no to to wszystko bardziej zabija nas filtr kabinowy, a my potem tym oddychamy. Więc jeżeli używamy klimy i nas drapi w gardle, to bardzo możliwe, że właśnie gdzieś jest coś pozatykane, ten filtr kabinowy jest mokry, zagrzyb i tym podobne, więc minimum raz w roku ten filtr kabinowy wymieniajmy.
0: Rozumiem. Czyli tak naprawdę z tego, co mówisz, wynika, że jeżeli jeździmy po takim trudnym terenie, na przykład po szutrach, dojeżdżamy do domu nawet drogą szutrową, a nie asfaltową, to tam jest więcej pyłów i częściej trzeba wymieniać ten filtr kabinowy. Tak. W takim razie, a ile w ogóle klimatyzacja czasu wytrzymuje? Ile lat bez ingerencji?
1: Bez ingerencji? To jest różnie, to zawsze zależy właśnie od tego, gdzie to jeździ, bo są samochody, które 10 lat jeżdżą i nic się z tą klimatyzacją nie zadziało, poza tym, że czynnika ubyło po czasie, bo to, co jest takim mitem, to, że ludzie myślą, że klimatyzacja w samochodzie to jak w lodówce, że ten czynnik nie ubywa. Niestety, ale samochód jeździ w jakichś ciężkich warunkach, nawet taki po mieście. Okay. I on zawsze, ten czynnik może tych kilkadziesiąt gramów w skali roku ucieknąć. Dlatego się zawsze mówi, że raz na te 2-3 lata powinien samochód pojechać na serwis i mieć sprawdzoną ilość czynnika, zrobić próżnię i tym podobne.
0: Czyli tak naprawdę nie bez sensu są te zakłady.

0: Rady, które serwisują klimatyzację, które się nawet w namiotach przy centrach handlowych ustawiają. Nabicie klimy i tak dalej, tak?
1: Jeżeli robią to dobrze, bo bardzo dużo niestety słyszymy o tym, że oni tylko i wyłącznie nabijają klimę, a samo nabicie klimy to nie jest serwis. Mhm. Więc zależy kto jakie ma podejście. Jak są takie namiociki, które robią faktycznie próżnię, robią sprawdzenie szczelności i tym podobne, no to tak, jeżeli to robią zgodnie ze sztuką. A jeżeli jest to tylko nabicie, jak teraz powstało dużo tych urządzeń, które nabijają tylko klimatyzację, to ja nie zalecam z tego korzystać.
0: No dobrze, to czym różni się nabicie, co podkreślasz, od serwisu klimatyzacji?
1: Nabicie to jest tylko i wyłącznie podłączenie maszyny i dobicie klimatyzacji tam jakąś ilością czynnika, a cały serwis polega na tym, że pierwszy sprawdzamy szczelność układu, potem odciągamy całą resztkę, którą mamy, sprawdzając przy okazji, ile tego czynnika zostało. Wyciągamy też jakąś część oleju. Mhm. Jest to wszystko tam de facto weryfikowane. Sprawdzamy jeszcze, jaki tam czynnik, czy ktoś przypadkiem jakiejś brudnej mieszanki nie wpuścił.
0: Potem a jest po czym to poznać?
1: Są takie urządzenia, nie tanie, które sprawdzają jakość czynnika jeszcze zanim podłączymy tą maszynę do nabijania.
0: Rozumiem.
1: Podłączamy urządzenie, ona sprawdza jakość czynnika oraz jaki w ogóle czynnik mamy, bo niekiedy niektórzy robią brzydkie rzeczy, brzydkie numery, nie wbijają to, co potrzeba. I my wtedy wiemy, czy w układzie jest odpowiedni gaz, czy nie ma jakiegoś syfu. Podczas gdy wyciągamy już cały czynnik i chcemy zanim chcemy nabić, to robimy też tak zwaną próżnię, de facto osuszenie tego całego układu wewnątrz i potem na samym końcu dopiero, gdy wiemy, że wszystko jest ok, jest nabicie i to jest ta prawidłowa procedura.
0: Mm-hmm. W takim razie za parę minut porozmawiamy o tym, co może zaniepokoić w działaniu klimatyzacji, co zwiastuje awarię, czy jak na przykład klimatyzację uruchamiamy po uruchomieniu samochodu i czuć taką stęchliznę, a później wszystko jest w porządku, to jest w porządku czy nie w porządku? O tym z Markiem Mozgą, mechanikiem, będę rozmawiał za parę minut.

0: and the Sandman Metallica na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców, jedziemy. A teraz zatrzymujemy się o 16.30, żeby informować o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: Dobrze to powiedziane.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No jakiś armagedon mamy w Warszawie na obwodnicach. Dużo utrudnień, dużo korków. Ważna wiadomość dla przejeżdżających, chcących przejechać węzłem Opacz. Ten został już otwarty, ale ja tutaj S8 wjeżdżamy węzłem Opacz właściwie, no niestety w korku, ale przynajmniej wjeżdżamy jadąc w stronę Wrocławia i Poznania. Ale są nowe utrudnienia niestety w Warszawie. To jest to, o czym

Informował nas już słuchacz, na południowej obwodnicy Warszawy S2, trasa między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa Lotnisko w stronę Terespola, to auto, które kręciło piruety, to auto, które uderzyło w bariery. Na szczęście bez poszkodowanych, ale jest zwężenie w stronę Terespola, więc jest i korek, i to spory. I nie jest to jedyne miejsce na S2 z korku.

0: sytuacja. Tutaj korek jest no niestety nie tylko w Alejach Jerozolimskich, ale także później na S8, jak mijamy ten węzeł Opacz, bo do zdarzenia drogowego doszło na 6 kilometrze na wysokości Janek. S8, ta obwodnica Warszawy między węzłami Opacz, Łabiszyńska, też bardzo duży ruch, zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku, ale też korkuje się niestety węzeł Konotopa. Przy zjeździe z S2 na A2, czyli na trasie w stronę Łodzi. Tak wygląda Mazowsze, no nie za ciekawie, współczujemy, bo to rzeczywiście trudno jechać teraz obwodnicami miasta. Pewnie lepiej wygląda, nieco lepiej sytuacja w samym mieście na ulicach, choć są korki, bo to taka godzina. A jedziemy na południe kraju, tutaj przykorkowała nam się dosyć mocno również obwodnica Krakowa, zresztą też na obu jezdniach. Drogowcy donoszą o kłopotach z przejazdem w Małopolsce na A4 między Brzeskiem a Bochnią. Węzeł Brzesko, to tu samochód osobowy wypadł z jezdni, jest zwężenie w stronę Rzeszowa, no i też kłopoty z przejazdem mamy na A1. Trasa węzeł Tuszyn, Łódź Południe, Łódzkie oczywiście, okolice Tuszyna, 328 km, zwężenie w stronę Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to jest z tym żółtym samochodem z czarnymi pasami, który zamienia się w kosmicznego robota?
3: Dzień dobry, no przecież chodzi o Dodge'a Challengera. Pozdrawiam, Michał Bytom.
2: Pozdrawiam, Michał z Bytomia. No przecież nie chodzi o Dodge'a Challengera. Naprawdę nie chodzi o niego. Jeszcze raz. Jedzie, staje i zamienia się w kosmicznego robota. Jaki to samochód? Jaki to samochód? Już wiemy, że się nazywał Bumblebee, ale jaki to samochód po ludzku, po ziemsku? Marka i model. Poproszę w aplikacji.

0: Widocznie czynnik chłodzący gdzieś tam uciekł.
1: No bo czasem tak jest, że na przykład 5 lat nie odwiedzaliśmy serwisu, nie robiliśmy nic z klimatyzacją i faktycznie trzeba byłoby zrobić ten serwis wraz z nabiciem. Aczkolwiek no przeważnie niestety się zdaje tak, że przestaje nagle chłodzić, ponieważ ten czynnik ubywa i trzeba znaleźć, gdzie ubywa, albo kompresor przestał działać.
0: To no właśnie, czy kompresor, czyli sprężarka, jeżeli przestaje działać, to często się tak zdarza, bo nabiliśmy tym niedobrym gazem? Czy nie? Czy on sam się z siebie zużywa?
1: Ale ona się zużywa. Czasem jak jest bardzo dużo jakiegoś dziwnego gazu niewłaściwego z jakimś syfem wciągnięty, bądź za mała, bądź nawet za duża ilość olej, bo to też można przedobrzyć, no to potrafią się te kompresory po prostu zacierać. A jeżeli się kompresor zatrzy i my widzimy jako mechanicy, że w układach jest troszkę jakiegoś opyłka, jakiegoś zbyt grubego syfu, po prostu tak to nazwijmy, no to wtedy trzeba też taki układ co najmniej przepłukać, wymienić skraplacz, wymienić osuszacz. To są olbrzymie koszta. Dlatego tak samo, jeżeli mamy coś, co akurat sam jestem szef w dziurawych butach, bo widzę, że w moim samochodzie się to dzieje, że włączam klimatyzację i słyszę taki metaliczny podźwięk, coś tam się dzieje. Mhm. I czasem to jest tak, że to są napinacze, nie napinacze, coś od paska od sprzętu dookoła, ale jeżeli tam jest wszystko dobrze, w moim przypadku ja wiem, że tam jest wszystko dobrze, no to ja już wiem, że mi się kompresor klimatyzacji prawdopodobnie zaczyna sypać, więc tutaj będę miał co robić bardzo możliwe.
0: No właśnie, więc jak się zaczyna sypać, bo tam te opiłki mogą, prawda, wchodzić do całego układu klimatyzacji i wtedy bardzo, bardzo precyzyjnie trzeba oczyścić po wymianie kompresora.
1: Są specjalne urządzenia, które jak wyciągniemy kompresor, osuszacz, to generalnie zamykamy obieg i przepłukujemy go specjalnym takim maszyną i specjalnym płynem. Niestety nie wszyscy to lubią, bo mówią, że to nie zdaje takiego pełnego egzaminu i że tak de facto zgodnie ze sztuką to powinno się w ogóle cały układ wymienić, ale umówmy się, kogo na to stać? Nikogo na to nie stać. Przeważnie wygląda tak, że bierze się tą tańszą, wbrew pozorom, opcję, czyli wymiana kompresora, skraplacza i przepłukanie specjalną maszyną.
0: A jak na przykład klimatyzacja działa, tylko w pierwszej fazie jest taka stęchlizna odczuwalna w samochodzie, to znaczy, że tylko filtr kabinowy, prawda?
1: Nie tylko. Filtr kabinowy to jest ta podstawa, ale też jest tak, że mamy taki element jak parownik i może być tak, że ten parownik też będzie cały zabrudzony. Można go próbować bez demontażu oczyszczać specjalną chemią. Czasem to zdaje egzamin, bo to jest tak, że tam po prostu się zrobiło grzybek, wilgoć i tym podobne. Jak włączamy klimatyzację, to zanim to wywieje, no to zaczynamy wdychać ten nieprzyjemny zapach. Tak samo kolejna rzecz, która często powoduje właśnie ten nieprzyjemny zapach, to to, że jak otworzymy maskę i zobaczymy sobie na podszybie, tam gdzie są takie w plastiku całym podszybiu dziureczki, no to niestety tam się kumulują te liście, nie liście. Te liście nie sprzątamy, bo rzadko kiedy otwieramy maskę, one wejdą głębiej i zapychają nam odpływy. I niejednokrotnie się zdarza, że tam jest po prostu jedno wielkie bagienko, że tam po prostu pełno błota, pływa se woda, my włączamy, skądś musi pobrać te powietrze i my wdychamy taki syf. Nie?
0: Takie bagienko. Oczyszczajmy z liści, podnośmy maskę, jak radzi Marek Mozga, żeby potem być zdrowym i żeby nie mieć wydatków na klimatyzację. I jeszcze jedno ostatnie pytanie, Marku, w takim razie są takie preparaty, je w sprayu się natryskuje do, wiesz, do tych otworów wentylacyjnych w samochodzie. To pomaga w czymś?
1: To teoretycznie oczyszcza, tylko to też jest różnie w samochodach i ja za wiele przypadków z tym nie miałem, ale słyszałem niejednokrotnie, że jak ktoś tego trochę przedobrzy, to może gdzieś tam troszkę pouszkadzać te jakieś plasticzki, nie plasticzki, więc wszystko z umiarem, bo to często detailerzy używają, żeby tam oczyścić bardziej, to teoretycznie częściej pomaga niż szkodzi, ale jak to ze wszystkim, trzeba robić to z głową, z umiarem i nie pchać niczego na siłę.
0: Radził Marek Mozga, mechanik. Dziękuję, Marku. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.

0: Marek Mozga, mechanik, z nami ponownie. Wracamy do klimatyzacji, do rozmowy o klimatyzacji. Marku, co zwiastuje awarię? Co możemy zaniepokoić w działaniu klimatyzacji?
1: Klasyczka, czyli no, to co zawsze, czyli to, że na przykład chłodzi nam słabiej, bądź w ogóle nie chłodzi, ale to jest taka podstawa.
0: No ale jak chłodzi słabiej, to wszyscy myślą, a nabije, bo w tym

0: proste. Andrzej pisze Camaro. No tak, Andrzeju, ale Camaro to tylko model. A marka samochodu? Jak się nazywa ten samochód?
1: Wiadomo, że to Chevrolet Camaro.
0: Mhm.
1: Tomek CRX.
0: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiam całe PRK i słuchaczy.
0: Pozdrawiamy tak Tomku. Dalej. Oby tak dalej, oczywiście, że tak. Volkswagen Garbus albo Chevrolet Camaro, w zależności od filmu. Justyna Ski ma rację. Oczywiście w animowanej wersji też był Volkswagen Garbus. Nawet w fabularnej, jak taka pani na plaży, ten Chevrolet się zamieniał w Bumblebee i na odwrót, to tam czasem też był Volkswagen Garbus. Macie rację, ale chodziło o Chevrolet Camaro. Andrzej Zdafa też oczywiście wiedział, Czarek z Giżycka, Ania Starnowa, syn Łukasz mówi, że Chevrolet Camaro. I ma rację syn Łukasz.
2: Mariusz Aszustki.
0: Cześć Mariuszu.
2: Chevroleta Camaro.
0: Tak jest, oczywiście, że tak. Bartłomiej też to wiedział i Bartłomiej też przypomina tego Garbusa, ale głównie w Chevrolet Camaro. Mikołaj z Forda, Robert 152, Karol z Dafa, Darek z Lublińca, Krzychu z Łodzi, Mariola, Tomek, Artur z Superba, Boguś z Niro, kto jeszcze?
3: Bumblebee zmieniał się w Chevroleta Camaro. Pozdrawiam Magdalena z Formentora.
0: Proszę bardzo, Magda z Formentora też wiedziała, kto jeszcze?
4: Cześć.
0: Jest
4: to Chevrolet Camaro. Pozdrawiam Adrian z Mowano, a on się nazywał Bumblebee.
0: Tak jest, prawie się rymuje. Chevrolet Camaro, Adrian z Mowano. Sławek z Tesli też wiedział. Artis Ząbek, bardzo dobra odpowiedź. Krzysiek z Hondy, Kawit 3. Żona Justyna podpowiada, że to Chevrolet Camaro. Mąż Paweł tak napisał. Żona Justyna ma absolutną rację.
5: Oczywiście chodzi o Chevrolet Camaro. To jest Bumblebee.
0: Oczywiście.
5: Chevrolet Camaro to odpowiedź.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź. Wiesiek z Transita też wiedział. Filip, Krzysztof z Tarnobrzega, Artur z Opola, Asia z Jeepa, Paweł z Pożoga, Aro z Olsztyna, Kasia z Camry, bardzo dobra odpowiedź, Misiek z Trójmiasta, Amelia z Szarnej Mazdy, z Szarej Mazdy Amelia, Paweł z WLKP, Ania i Darek ze Złotej, Fufon, wszyscy wiedzieli. Kto był najszybszy?
6: Dzień dobry, Ola z Krosna. Czy to jest może Chevrolet Camaro?
0: Tak jest, Olu z Krosna. Masz rację, Ola z Krosna była najszybsza spośród tych, którzy nagrywali. Olu, możesz pozdrawiać kogo chcesz, wykorzystaj te pozdrowienia na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców tą samą drogą, oczywiście poprzez aplikację. Dodamy do twoich pozdrowień piosenkę, oczywiście, a Michał N. był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Michał N. i Ola z Krosna. Zwycięzcy, wielkie brawa dla wszystkich innych, którzy wiedzieli.
7: Wygrała pani konia arabskiego, tak?
0: To od siebie.
7: To tak wyglądało.
0: Bo ode mnie.
7: Dokładnie tak jak na aukcji.
0: Brawa. Ola z Krosna i Michał N.
7: A pani w żółtym szaliku?
0: Dobrze, teraz pozwólcie, że zrobimy tak, że teraz ta dziewczyna, która jest ze mną w studiu, Monika, zamieni się w grzeczniejszą. O! Uwaga! Teraz. I zamieniła się w fachowca.
8: To już nie będę mówiła nic.
0: I zamieniła się w fachowca od informacji drogowej.
7: Tak?
9: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: No już i prawie głos mi odjęło, no. Od tego wszystkiego.
0: Tak bywa.
7: W robota
0: tak
7: mnie zamieniłeś.
0: Tak bywa, wiesz, w wysokich obrotach. Wszystko jest możliwe.
7: Wszystko. Mhm. Jak w filmie.
0: No, a teraz co?
7: Magia radia.
0: Możliwe są...
7: Magia radia, przenosimy się do Małopolski.
0: Dobrze.
7: Hop. Może tak być?
0: I co?
7: I korek.
0: Na obwodnicy Krakowa?
7: Tak, już znasz na pamięć. Ale mam też jeszcze jedne utrudnienia.
0: Proszę.
7: Brzesko-Bochnia, 468 km, osobówka uderzyła w bariery, zwężenie w stronę Rzeszowa i to też jest utrudnienie, które dokucza kierowcom jadącym A4. Na A1 autostrada w Łódzkiem, węzeł Tuszyn-Łódź-Południe, na wysokości Tuszyna auto osobowe zderzyło się z ciężarowym, brak poszkodowanych, ale zwężenie w stronę Gdańska. Bardzo duże utrudnienia mamy na obwodnicach Warszawy. Naprawdę tutaj to się już

0: dzieje, nawet bez zdarzeń drogowych, ale niestety mamy zdarzenia drogowe i to takie poważne. Na węźle Opacz jest przejazd, przypomnę, ale bardzo utrudniony. Tutaj wjazd na Opacz węzeł jest możliwy i wyjazd z Warszawy, ale w dużych korkach. Na wysokości 6 km, na wysokości Janek doszło do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. No i stąd te potężne utrudnienia właśnie tutaj na S8 na węźle Opacz w stronę Wrocławia-Poznania. Południowa obwodnica Warszawy, też kłopoty z przejazdem. Węzeł Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Auto osobowe uderzyło w bariery, zwężenie w stronę Terespola i to jest też odczuwalne dla kierowców, bo jest korek. Korek też na węźle Konotopa. Ten węzeł, który sprowadza S2 na A2 i ten korek jest na węźle Konotopa na jezdni w stronę Łodzi, czyli przy wjeździe na A2 i później A2 też bardzo ciasno. Sama obwodnica Warszawy S8 w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku też bardzo duży ruch. No i na koniec jeszcze obwodnica Trójmiasta. Tutaj rzeczywiście za węzłem Gdynia Wielki Kack doszło do kolejnego zdarzenia drogowego i dlatego jest korek, bo jedno się skończyło, drugie zaczęło, dokładnie właśnie mniej więcej no w tym samym miejscu, też 6 km, zderzenie 3 osobówek, 1 osoba poszkodowana, no i korek w stronę Redy, bo zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwileczkę będziemy jechać w Eurojeździe. Wystarczy zapamiętać, ile kilometrów zrobimy i po 17 ktoś wygra 300 zł.

0: Tuż przed 17 wyjeżdżamy oczywiście na Eurojazdę. Już przebyliśmy drogę z Mediolanu do Florencji. A teraz z Florencji pojedźmy sobie do Neapolu na pizzę. A co? Czyli jedziemy dzisiaj z Mediolanu do Florencji i do Neapolu. Oczywiście najkrótszą trasą, jak się da. Ile to kilometrów? Policzcie. Jeżeli policzycie, ile to kilometrów, zapamiętajcie to. A jak zapamiętacie, no to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, ile to kilometrów, ale do tych kilometrów, do liczby tych kilometrów dodajcie koniecznie swój numer telefonu i albo imię, albo pseudonim artystyczny, jak wolicie, żebyśmy wiedzieli, do kogo oddzwonić po godzinie 17, żeby ten ktoś z was, oczywiście drogie słuchacze i drodzy słuchacze, zdobył 300 zł. Czyli tam, tak, Mediolan, Florencja, Neapol, jedziemy dziś przez Włochy w czasie euro jazdy.
1: Konkurs.
0: Policzcie te kilometry, a jak będziecie wiedzieli, ile to kilometrów, to wysyłajcie zgłoszenia. Ilość kilometrów, liczba kilometrów plus numer telefonu i plus imię. Można się oczywiście pomylić, no bo czasem możemy zabłądzić. Powiedzmy, że dziś, a co, o 100 kilometrów można się pomylić, żeby było łatwiej zdobyć te 300 zł.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, to synoptycy twierdzą, że będzie zachmurzenie małe, miejscami na północy umiarkowane bądź nawet duże i na północy kraju oraz wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów dzisiejszej nocy i nad ranem. Poza tym padać nie powinno już, to będzie chłodniejsza noc niż ta, która była, od 6-7 stopni na północnym wschodzie, więc naprawdę chłodnawo. Do

0: O 10 w centrum i 15 nad morzem zobaczymy dziś nocą na termometrach. Wiatr pozostaje słaby i umiarkowany i niestety nocą pozostanie również północny i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze raz powtórzę, ruszamy z Mediolanu do Florencji, a później do Neapolu. Ile to kilometrów? Jak wiecie, zgłaszajcie się. Liczba kilometrów, numer telefonu i koniecznie imię do zgłoszenia. Walczymy o 300 zł już niedługo. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilan.

0: Proszę bardzo, jak to Greg potrafi po polsku zaśpiewać. Kostek Kyriadis przed momentem śpiewał, Human grał, a Kostek czasem udawał Greka. Bo mówi po polsku tak samo dobrze jak ja czy Kuba Hanak. Kuba tak, Hanak.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kuba Hanak.
1: Dzień dobry wyszło, także po polsku.
0: Chciałem powiedzieć jeszcze, że Kuba Hanak również radzi sobie tak samo dobrze po polsku, jak po węgiersku.
1: Juna Patkiwanak.
0: To znaczy?
1: Dzień dobry. O.
0: Jeszcze raz?
1: Juna pod kiwanok.
0: A Juna dzień dobry pod... wszystkim dzień słuchaczom i słuchaczkom.
1: Róbmy ten serwis na razie. Jeszcze do tego wrócimy za chwilę.
0: 10 minut po 17.
1: Sporo do powiedzenia jest.
0: Po węgiersku?
1: Nie znieślibyście tego, drodzy słuchacze.
0: Wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bierem inden kinek. Sam chciałeś. Wyjedźmy wszyscy zatem na drogi, ale będzie po polsku, żeby państwo zrozumieli. S8. Szósty kilometr to Warszawa. Na odcinku pomiędzy węzłem Opacz a węzłem Janki w kierunku Katowic zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Droga na początku była całkowicie zablokowana. W tej chwili można przejechać lewym pasem, ale uwaga, bo nadal zablokowany jest pas prawy i środkowy. Bądźcie ostrożni w tym rejonie. Krajowa 59, ja nie wiem co się dzieje, ale codziennie na tej drodze jest jakieś zdarzenie. Tym razem pomiędzy Mrągowem a Starymi Kiełbąkami w Pieckach na 52 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motorowerem. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu. Ruch wahadłowy obowiązuje na tym odcinku. Przypominam, 52 kilometr krajowej 59. Nie ma już utrudnień na 15. To również warmińsko-mazurskie. Tym razem pomiędzy Ostródą a Lubawą w Rożentalu wydechował samochód osobowy. Jedna osoba również została ranna. W tej chwili można już 15 przejechać bez problemów. Niestety nadal z problemami na S7 pomiędzy węzłem Gdynia Wielki Kack, Gdynia Chważno na 6 kilometrze. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe i w tym zdarzeniu również jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Redy. Nie ma już utrudnień na A1C. Skończyły się też utrudnienia na S2 w Warszawie pomiędzy Aleją Krakowską a węzłem Warszawa Lotnisko.

0: sam widziałem, jak ten samochód uderzył w bariery na 464 kilometrze. Natomiast w tej chwili można już przejechać w stronę Terespola bez większych problemów. Na A4 w Małopolsce nadal utrudnienia na 468, ale nie tylko, bo obwodnica Krakowa cała wygląda tragicznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ladies and gentlemen, no i dalej będę mówił po polsku, jak nasz znany reżyser. Za chwileczkę gramy o 300 zł w Eurojeździe. A jak to po węgiersku będzie? 300 zł?
0: Nie dam. Haromsas.
2: O tyle właśnie gramy. Haromsas.

0: No to walczymy o 300 zł w Eurojeździe.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A ze mną w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Wysokich Obrotach, Aneta z Międzyrzecza. Dzień dobry, Aneto, witam serdecznie.
2: A witam serdecznie.
0: I jak tam u ciebie? Jedziesz samochodem, słyszę.
2: Tak, jadę z samochodem z Warszawy, próbuję się wydostać.
0: O, z Warszawy. Którędy się próbujesz wydostać z Warszawy?
2: Ja w kierunku Łodzi. Okay. Ciężko jest, no ale walczę.
0: No właśnie, ja powiem ci szczerze, że tego odcinka A2 Warszawa-Łódź to ja nie lubię. Tam zawsze jest tłok.
2: Witaj w gromadzie lubiących, nielubiących.
0: Super, że jesteśmy w gromadzie. Aneto, bardzo dobra odpowiedź, jeżeli chodzi o policzenie trasy Mediolan-Florencja-Neapol. Rzeczywiście około napisałaś 793 km. To jest bardzo dobra odpowiedź. Nie musiałaś się nawet mylić o 100 km. Brawo, brawo, brawo.
2: Dziękuję.
0: Dzięki temu oczywiście jesteś w grze. 300 zł za chwileczkę, mam nadzieję, do ciebie trafi. Należy tylko wybrać pytanie od 1 do 56. Który numerek wybierzesz, to zależy oczywiście od ciebie. Ja trzymam kciuki, bo niektóre są podchwytliwe, niektóre łatwe, niektóre trudne.
2: No spróbujmy. Dzisiaj jest 11, to strzelamy 11.
0: Dobra, 11 pytanie. Jeździsz trochę po Europie, albo czy nie?
2: Raczej latam.
0: Latasz? A ja będę o szlak pytał. Szlak, który nazywa się Via Carpatia, to trasa prowadząca do zamku Draculi w Rumunii, czy też może korytarz transportowy łączący Europę Północną z Południową, czy też może ta Via Carpatia to alternatywna nazwa popularnej zakopianki?
2: Wiesz co, stawiam na dwójkę. Ryzykuję, ale chyba nie trafiłam.
0: Na którą odpowiedź, bo nie zrozumiałem?
2: Odpowiedź numer dwa.
0: Dwa? Tak?
2: Tak, dwójka.
0: Czyli ten korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową.
2: Tak.
0: I myślisz, że nie trafiłam?

0: trafiłaś?
1: No nie wiem, tak najbardziej ta odpowiedź mi odpowiada.
0: Rozumiem. No muszę ci powiedzieć, Aneto, że no masz szósty zmysł, kobiecy szósty zmysł. Brawo, brawo, brawo, wielkie brawo dla ciebie. Oczywiście, że tak, to korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Szlak Via Carpatia integruje systemy transportowe Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji. Wielkie brawa dla ciebie, 300 zł.
1: Także
0: wow. Wydaje dobrze. Na uciechy, dobra?
1: Tak, oczywiście, tak też uczynię.
0: I mam nadzieję, że szybko się wydostajesz z tej Warszawy. Udanej podróży z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Nie rozłączaj się, żebyśmy wiedzieli, jak przekazać ci te 300 zł, dobrze?
1: Jasne, dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Serdecznie.
0: Pozdrawiam, pozdrawiam. A jutro do zdobycia kolejne 300 zł w Eurojeździe.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: coś da.
1: Maciej z Multivana informuje o tym, że mamy wypadek na 192 kilometrze na S3, obwodnica Zielonej Góry przed zjazdem na Zieloną Górę Północ. Policja, blokada lewego pasa w stronę Legnicy. Maćku, dziękujemy za informację. Kuba potwierdza, kiwając głową na razie, a za chwileczkę potwierdzi mówiąc. Piszecie tutaj, przecież Polak, Węgier, dwa bratanki. Oczywiście, że tak, jak pisze Bartłomiej, a Kuba nawet po węgiersku potrafi to powiedzieć.
2: To za chwilkę, bo naprawdę mamy kilka ważnych wiadomości.
1: No to jedźmy z wiadomościami.
2: Jedźmy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kilka ważnych wiadomości. Skoro nasz słuchacz zaczął od S3, to ja przytoczę tylko, że całe zdarzenie, czyli zderzenie dwóch samochodów osobowych, miało miejsce pomiędzy węzłem Zielona Góra Północ a Zielona Góra Południe na 192 kilometrze. Nic nikomu się nie stało na szczęście, ale potężne utrudnienia się nam szykują. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Legnicy. Coraz większe utrudnienia są. Służby rzeczywiście na miejscu. Służby twierdzą, że to utrudnienie może potrwać nawet do 3 godzin. Potężne korki też na S8 w Warszawie. Zerkam na mapę i 6 km korka od węzła Salomea aż po tak naprawdę po Sękocin, po Wolice.

Zajanki, tak czy inaczej, więc pamiętajmy o tym, że jadąc S8 w stronę Piotrkowa Trybunalskiego i potem w stronę Wrocławia, postoimy tutaj chwilę w korku. Nie

0: utrzymania. Problemy też na Krajowej 59 pomiędzy Mrągowem a Starymi Kiełbonkami. W Pieckach na 52 kilometrze doszło do zderzenia samochodu osobowego z motorowerem. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu. W tej chwili obowiązuje na 52 kilometrze ruch naprzemienny jednym pasem i tak będzie do około godziny 19. Zakończyły się utrudnienia na Krajowej 15 pomiędzy Ostródą a Lubawą. Zakończyły się też utrudnienia w Gdyni pomiędzy węzłem Wielki Kack a Chważno. Tutaj jest zderzenie trzech aut osobowych. Też spore utrudnienia były na S7. Można zaobserwować jeszcze spowolnienia na obwodnicy Trójmiasta, ale w tej chwili jest już znacznie lepiej. No i Małopolska A4, odcinek pomiędzy Brzeskiem a Bochnią na 468 kilometrze. Samochód osobowy wypadł z pasa ruchu. Nic nikomu się nie stało, ale gdzieś tam jeszcze w tych okolicach można napotkać utrudnienia. Będąc w Małopolsce, musimy wspomnieć o utrudnieniach na obwodnicy Krakowa, szczególnie w kierunku południowym. Tutaj do mostu na Wiśle postoimy w korku od Balic. Libertów-Gaj, przebudowa Zakopianki w kierunku Krakowa. Na szczęście nic złego nie dzieje się w kierunku Podhala, więc jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo się dzieje. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Pomagajmy sobie nawzajem oczywiście. Jadąc teraz na przykład z Miley Cyrus na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

Ja mam zagadkę, jakiej marki jest słynny Eleanor z filmu 60 sekund Adrian z Mowano. To Ford, Adrianie, Mustang w dodatku. Zagadki już jutro w wysokich obrotach, na które zapraszam oczywiście.

Przypominam wypadek na 192 km na S3, obwodnica Zielonej Góry. Przed zjazdem na Zielona Góra Północ, tam jest policja, blokada lewego pasa w stronę Legnicy, jak informował Maciek z Multivana. Dzięki, że jesteście z nami. W każdej drogowej sprawie możecie oczywiście wykorzystywać aplikację, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: A my wracamy na drogi z Kubą Hanakiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy dwa nowe utrudnienia. S5 na Gradowice Czerlejno, dokładnie na węźle Kleszczewo, na 32 kilometrze zapalił się samochód osobowy. Na jezdni w kierunku Gniezna zablokowany jest prawy pas oraz pas włączania. Uwaga, bo tworzy się tam zator drogowy. IS-19 pomiędzy węzłem Jasionka a węzłem Sokołów Małopolski na 452 kilometrze samochód osobowy zderzył się z autem dostawczym. Nic nikomu się nie stało, ale jest zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Lublina i ogromny 8-kilometrowy już w tej chwili korek. No niestety tych utrudnień nam przybywa. Przypominamy o utrudnieniu na S3 w okolicach Zielonej Góry, dokładnie między węzłem Północ a Południe. Na 192 kilometrze zderzyły się dwa auto osobowe. Nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Legnicy. S8, spore utrudnienia w kierunku południowym. To już niby jeszcze Warszawa, a już nie Warszawa. Na odcinku pomiędzy węzłem Opacz a węzłem Janki w kierunku Katowic właśnie zderzyły się dwa auta ciężarowe. W chwili obecnej zablokowany jest pas prawy i środkowy. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem. I krajowa 59. Tutaj niestety nic się nie zmieniło. Nadal ruch naprzemienny jednym pasem na 52 kilometrze w Pieckach pomiędzy Mrągowem a Starymi Kiełbonkami. Tutaj jest zderzenie samochodu osobowego z motorowerem i niestety jedna osoba jest w tym wypadku poszkodowana. To utrudnienie nawet do godziny 20 może z nami być. Na A4 nie ma już problemów pomiędzy Brzeskiem a Bochnią. Wcześniej na 468 kilometrze auto wypadło z drogi. Nic nikomu się nie stało, ale były spore utrudnienia i korki. Nie ma tych korków już.

0: przynajmniej w tym rejonie Krakowa, ale nadal na obwodnicy autostradowej w obydwu kierunkach, niezależnie czy pojadą Państwo od Balic w kierunku węzła Kraków Południe, czy od węzła z Krakowska Wina w stronę Balic, no to na pewno trzeba zwolnić, a gdzie niegdzie nawet się zatrzymać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18. Patryk Bedliński w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Od godziny 18 to właśnie z Patrykiem będziecie jechać na luzie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam. Patryku. I będziemy się zastanawiać, gdzie zdawaliśmy prawo jazdy i dyskutować o tym, czy to dobre miejsce, czy może nie do końca. Ty zdawałeś w Warszawie?
0: Tak, ja zdawałem w Warszawie, więc nawet się nie muszę zastanawiać, gdzie zdawałem, bo
1: pamiętam. No widzisz, ja zdawałem akurat w województwie lubelskim, aha, w Chełmie i no są takie głosy, że podobno jeżeli zdajemy prawo jazdy w mniejszej miejscowości, to może nie do końca dobrze umiemy kierować. Co prawda, z jednej strony nie ma tramwajów, ruch jest dużo mniejszy, ronda nie są tak skomplikowane jak w większym mieście, więc pewnie będzie łatwiej zdać, ale czy to czyni nas dobrym kierowcą, równie dobrym jak ten, który zdał w Krakowie, Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu, to już można postawić sobie znak zapytania.
0: Tak się zastanawiam, Patryku, czy byłeś zagrożony w jakimś stopniu, skoro byłeś w Chełmie?
1: No tak.

0: Gicycham przez CH. Także zupełnie nie.
1: No oczywiście, że tak. Taki suchar próbowałem, wiesz, zainicjować.
0: Za ten suchar dam ci puchar, jak to mówią.
1: No to jedziemy na Ludzie z Patrykiem Berlińskim.
0: Zapraszam.
1: Od godziny 18:00.

0: To już godzina 18, prawie godzina 18 na naszych zegarach. PRK, Polskie Radio Kierowców i jak co godzinę u nas najnowsze pogodowe wieści.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś maksymalne wartości na termometrach to 18 stopni na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, a na południowym wschodzie 27. Przelotny deszcz na północy i na wschodzie, a wiatr północno-zachodni. Nocą popadać może miejscami na północy, ale przelotnie, a na północnym wschodzie miejscami mgła, która ograniczy widzialność do 300 metrów. Najniższa temperatura nocą wyniesie od 9 do 12 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński, i zapraszam na wspólną podróż do godziny 22.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny i to odczuwamy na wielu trasach, między innymi tych ekspresowych. S5, tutaj uważajcie, w okolicach węzła Kleszczewo. Mamy też problemy na S19 między Jasionką a Sokołowem Małopolskim. Już za kilka minut drogowy raport w PRK Polskim Radiu Kierowców, a ja czekam na wasze zgłoszenia z trasy, które mogą pomóc innym zmotoryzowanym. 22 513 11 11.

0: Oj, co to się dzieje? Jak podglądam sobie mapę nawigacji i wyjazd z Warszawy z ósemką przez Janki i Raszyn, no to troszeczkę tam postoimy.
1: Kuba Hanak zameldował się. Zdecydowanie odradzamy.
0: No właśnie, Kuba Hanak zameldował się w studiu i to jest jedna z tras, które w drogowym raporcie się będą teraz pojawiać.
1: Tak jest.
0: No właśnie, wyjeżdżamy co 20 minut i sprawdzamy, jak ta sytuacja drogowa wygląda, ale też cały czas zbieramy wieści od was, więc jeżeli coś niepokojącego, na przykład korek albo wypadek widzicie na waszej trasie, dajcie znać, a my przekażemy dalej, czyli na przykład aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców i funkcja wiadomości głosowej oraz wiadomości tekstowej, ale także nasz numer telefonu 22 513 11 11.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Skoro Patryk wywołał S8, to od razu się do tego odniosę. Tak jest. No od dłuższego czasu mówimy o tym, że na 6 kilometrze pomiędzy Opaczą a Jankami w kierunku Katowic zderzyły się dwie ciężarówki. Na początku droga była zablokowana. W tej chwili można jechać już jednym pasem, lewym dokładnie, ale ciągle prawy i środkowy są zablokowane, stąd spore utrudnienia. I może już nie tak duży korek jak jeszcze godzinę temu, ale rzeczywiście te 3-4 kilometry trzeba w zatorze postać. Mamy dwa utrudnienia, można powiedzieć nowe, na S5 w Wielkopolsce pomiędzy Czerlejnem a Nagradowicami w Kleszczewie, tutaj na węźle Kleszczewo w kierunku Gniezna, zapalił się samochód osobowy, jeden pas jest zablokowany w kierunku Gniezna właśnie i na S19, to jest odcinek podkarpacki, pomiędzy Jasionką a Sokołowem Małopolskim na 452 kilometrze samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Nic na szczęście nikomu się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina i spore korki na tym odcinku w związku z tym. S3, wędrujemy do województwa lubuskiego na obwodnicy Zielonej Góry pomiędzy węzłem Północ a Południe. Na 192 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Nie ma osób poszkodowanych, ale też mamy blokadę jednego pasa, tym razem w kierunku południowym, czyli w kierunku Legnicy. I 59 pomiędzy Mrągowem a Starymi Kiełbonkami w Pieckach na 52 kilometrze. Zderzenie osobowego z motorowerem. Niestety jedna osoba poszkodowana. Ruch naprzemienny jednym pasem w tym miejscu. No i utrudnienia mogą z nami być nawet do godziny 20. Jedźcie ostrożnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: Samochody nauki jazdy oblegają Sieradz. Elek może być w mieście jeszcze więcej od przyszłego roku. Ministerstwo Infrastruktury jest w trakcie reformy systemu egzaminowania kierowców. Jazda po łuku, ruszanie na wzniesieniu, to wszystko ma być sprawdzane w prawdziwym ruchu miejskim, a nie jak do tej pory na placu. Jak wygląda sytuacja na drogach w Sieradzu, sprawdzał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
1: Wakacje to czas, kiedy wielu nastolatków i młodych dorosłych próbuje zdobyć prawo jazdy. Na ulicach Sieradza roi się od samochodów z Elką na dachu. Mieszkańców pytaliśmy, skąd jest aż tylu chętnych do zdawania właśnie w tym mieście.
2: Przeważnie to przyjeżdżają obcy tak zwani. Nie z Sieradza, tylko obcy jeżdżą sobie.
3: Elek to jest od groma, dlatego że egzaminy są. I to jeszcze z całego tu terenu.
4: Z Łodzi, z okolic, bo tu najłatwiej podobno.
1: Tę dużą liczbę samochodów nauki jazdy na sieradzkich ulicach wyjaśnia Piotr Włochacz z Ośrodka Szkolenia Kierowców w Sieradzu.
5: Teraz rzeczywiście jest też kumulacja roczników, czyli jest połączone, od marca mamy 17-latków, czyli

0: I w jednym roku robią i 17-latkowie prawo jazdy, i 18-latkowie.
1: Instruktora zapytaliśmy, czy dałoby się coś zrobić, by zmniejszyć ruch elek w Sieradzu, zwłaszcza na najważniejszych ulicach miasta.
0: Moglibyśmy to zmienić, szkoląc więcej, ponieważ jak ja jeżdżę, szkolę poza miastem, tam widzę bardzo mało elek. A są rzeczywiście puste drogi dojazdowe, gdzie można tą technikę jazdy doskonalić. Tam można zawracać, tam można cofać, tam można robić wszystko, zmieniać biegi, przyspieszać i tak dalej, i tam tych elek nie ma. Rzeczywiście te elki bardzo często widzę, że jeżdżą tutaj, czyli wnioskuję z tego, że są ci kursanci tresowani do egzaminu.
1: Bo tutaj, jak wspomina instruktor nauki jazdy, pojawia się problem tego, że instruktorzy często uczą, jak zdać egzamin, a nie jak poprawiać swoje umiejętności jazdy. A dlaczego młodzi ludzie wybierają akurat Sieradz? Zapytaliśmy kursanta, który specjalnie do Sieradza przyjeżdża z Łodzi.
2: Czyli pan jest z Łodzi?
3: Tak, jestem z Łodzi.
2: I dlaczego Sieradz, jeżeli chodzi o naukę jazdy i egzamin, tak?
3: Tak. Ogólnie zdaję w Sieradzu ze względu na to, że dużo kolegów, koleżanek właśnie też zdawało. No i po prostu statystycznie ta zdawalność jest większa.
2: A próbowałeś w Łodzi?
3: Tak, próbowałem już raz w Łodzi i się nie udało.
1: Od przyszłego roku Ministerstwo Infrastruktury planuje reformę systemu egzaminowania kierowców. Jazda po łuku, czy tak zwana górka, a więc ruszanie na wzniesieniu, nie będą przeprowadzane na placu manewrowym, a w prawdziwym ruchu ulicznym. Reforma w założeniu ma skupić większy nacisk na praktyczne elementy nauki jazdy, bo kursanci często do tej pory uczyli się manewrów na pamięć.
3: No to prawda, zdecydowanie place manewrowe są wyuczane na pamięć. Paręnaście razy są powtarzane co najmniej przed egzaminem, no i to można po prostu się faktycznie wyuczyć, wykuć.
1: Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Jak wpłyną na ruch w Sieradzu, pozostaje nam czekać.
4: A reformie poddany zostanie też egzamin teoretyczny. Między innymi zmniejszona zostanie liczba pytań, które będą odpowiadały aktualnym realiom ruchu drogowego. Obecnie jest ich ponad 3,5 tysiąca i nie zawsze odpowiadają na sytuacje, z jakimi nowy kierowca spotyka się na drodze. No a my też się spotykamy, bo dziś przyjechał do nas dr Igor Protasowicki, wykładowca, specjalista od bezpieczeństwa, ale i motocyklista. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: No właśnie, na dwóch kołach dzisiaj do radia?
5: Na czterech.
4: Na czterech, ale dwa koła rozumiem, że w sercu głęboko gdzieś tam tkwią.
5: Tak, oczywiście, i to niezmiennie od wielu, wielu lat.
4: Czy zdawanie egzaminu na prawo jazdy w pana przypadku to była prosta sprawa na kategorię A, czy jednak troszkę namęczyć się trzeba było?
5: W moim przypadku na szczęście prosta, choć z pewnymi przygodami. Zarówno kategorię B, jak i kategorię A udało mi się za pierwszym podejściem zdać.
4: No to brawo.
5: I to na odlewniczej, co też dość sporo może powiedzieć. Natomiast nasze zdawanie egzaminów na prawo jazdy jest dosyć charakterystyczne na tle nawet wielu innych państw.
4: Dlaczego?
5: Bo u nas bardzo duży nacisk kładzie się na taką wyszkoloną w szkole jazdy technikę prowadzenia pojazdu, która nie do końca będzie nam odzwierciedlała dokładnie te sytuacje, z którymi się później będziemy spotykać na drodze. Egzaminatorzy starają się udowodnić czy zweryfikować, że kursant będzie potrafił się posługiwać pojazdem jak narzędziem i będzie w stanie sobie później taki kierowca poradzić z wieloma sytuacjami, które teoretycznie mogą go spotkać na drodze. No bo za poszczególnymi manewrami, które wykonujemy na egzaminie, stoi pewna logika. Czyli ten slalom szybki to jest tak zwane wymijanie pojazdu, który nam się raptem pojawił z podporządkowanej ulicy albo stoczył z miejsca postojowego. Slalom wolny, no to jest taka typowa manewrówka gdzieś między samochodami stojącymi w kolejce do świateł. Tak można to sobie przetłumaczyć. Natomiast w rzeczywistości my dopiero później, pokonując ten swój pierwszy 1000 czy 2000 kilometrów, nabieramy tych właściwych odruchów.
4: I to się często dzieje już bez udziału egzaminatora czy instruktora. Na przykład jedziemy sobie z mamą, z tatą, oni nam czasami coś podpowiedzą, my sami też wiemy, w jaki sposób się zachować, wyciągamy sobie wnioski. Na przykład jeżeli jedziemy przez skrzyżowanie, widzimy, że równolegle przy tej drodze, którą się poruszamy, na przykład już gaśnie światło dla pieszych, zmienia się z zielonego na czerwone, to być może warto trochę zwolnić, bo i nam się zaraz też może zmienić na pomarańczowe i czerwone, więc to są takie rzeczy, których sami się powolutku uczymy. No a właśnie, jeżeli chodzi o takie zdawanie prawa jazdy w mniejszej miejscowości, gdzie może tkwić problem, czy jakieś niedopatrzenie, czy czegoś możemy się do końca nie douczyć, tak jak w dużym.
5: I ja bym dodał jeszcze, że te kilka godzin

0: które spędzamy za kierownicą podczas kursu, nie przygotowuje nas na wszystkie scenariusze, tak jak na przykład scenariusze pogodowe, na zmienne pory roku i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o zdawanie w mniejszej miejscowości, tak jakby mieszkańcy Warszawy wyjechali na przykład do Łomży, Płocka czy wspomnianego Sieradza, tu działa kilka czynników. Pierwsza rzecz to jest czynnik psychologiczny, czyli mniejsza miejscowość, mniejszy ruch, mniejsza komplikacja ruchu drogowego i organizacji tego ruchu, to już tak wewnętrznie nam w naszym umyśle podpowiada, że będzie łatwiej, mniej się stresujemy, przez co podchodzimy do tego egzaminu oczywiście z równą powagą, ale troszkę bardziej zrelaksowani. Wtedy nasze szanse są zdecydowanie większe. Jest mniejsze prawdopodobieństwo tego, że popełnimy błąd kardynalny.
1: Ale to dobrze może, że jesteśmy zrelaksowani. Nie stresujemy się i to dla naszej głowy korzystnie.
0: Oczywiście, dlatego zdawalność egzaminów w tych miejscowościach jest większa i istnieje taka swoista turystyka, jeżeli chodzi o przystępowanie do egzaminów na prawo jazdy.
1: Czyli warszawiacy wyjeżdżają do Łomży, krakowiacy wyjeżdżają na przykład do Tarnowa i do tego typu miejscowości.
0: Przy czym też, jeżeli byśmy przełożyli to na właśnie te komplikacje organizacji ruchu drogowego, akurat ta południowa Polska to jest takie podejście na wyższym poziomie trudności, ponieważ sama jazda po górach czy po tym terenie bardziej zróżnicowanym pod względem wysokości, pochyleń i tak dalej, nas troszkę lepiej przygotowuje już od samego początku. Ale z drugiej strony nie możemy też powiedzieć, że kierowcy, którzy szkolili się od samego początku w mniejszych ośrodkach i od samego początku do samego końca przechodzili przez ten proces przygotowania do egzaminu, będą słabszymi kierowcami. No absolutnie, absolutnie się z tym nie zgadzam. My wychodzimy na bardzo, bardzo zbliżonym poziomie pod względem takiego technicznego przygotowania do prowadzenia pojazdów, natomiast to, jak my te pojazdy będziemy prowadzić już jako kierowcy z uprawnieniami, to jest kwestia absolutnie indywidualna.
1: Ale myślę sobie, że taki stres, który kojarzy się z wjechaniem do dużego miasta, gdy kompletnie jeszcze nie umiemy prowadzić, no niektórych z nas, tych trochę słabszych psychicznie, może zupełnie zablokować i zamiast zrobić z nich lepszego kierowcę, bardziej obytego z tym większym ruchem, może sprawić, że ta osoba w ogóle nie ruszy z miejsca, więc to też nie jest tak zupełnie, że zawsze w dużym mieście będzie lepiej.
0: Takich scenariuszy oczywiście nie możemy wyeliminować, przy czym tu na szczęście w sukurs przychodzą nam producenci pojazdów, wyposażając samochody w coraz doskonalsze, coraz bardziej rozbudowane systemy wspomagania kierowcy, czyli system awaryjnego hamowania w sytuacji, gdy pojawi się przed nami jakiś obiekt na drodze, systemy utrzymywania pasa ruchu i tym podobne. No to są rzeczy, które nawet jeżeli kierowca zostanie wewnętrznie zblokowany na chwilę, mogą uratować zarówno jego mienie i życie i zdrowie, jak i życie i zdrowie innych uczestników ruchu.
1: No właśnie, drodzy kierowcy, czy zdawaliście egzamin na prawo jazdy w mniejszym mieście, czy może w tym wojewódzkim, albo wręcz w stolicy? Czekam na wasze opinie. Przy okazji dajcie znać, co sądzicie o tym, czy w ogóle zdawanie egzaminu na prawo jazdy w małym mieście ma sens. 22 513 11 11 albo w aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców. A do rozmowy wrócimy po serwisie drogowym.

0: W moim przypadku przyjechanie z mniejszego miasta do Warszawy i poruszanie się po stolicy po zdaniu egzaminu w dużo, dużo mniejszym mieście na Lubelszczyźnie, to było związane z dużym stresem. Jestem ciekawy, jak to u was, czy też mieliście takie doświadczenia, czy też przyjechaliście na przykład z mniejszego miasta, chociażby do Krakowa, Gdańska, Warszawy czy Poznania i też was to stresowało, że nagle tak wiele samochodów, że nagle trzeba wiedzieć, jak się zachować w okolicach tramwajów. I niby to powinniśmy wiedzieć z zasad ruchu drogowego. Teoretycznie tak, ale w praktyce nie było to przećwiczone podczas tej praktycznej części nauki jazdy. No i niestety mógł być trochę problem. Jakie są wasze opinie? Czekam cały czas w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. A już teraz Kuba Hanak i drogowy raport.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wiadomości z krajowej 59 pomiędzy Mrągowem a Starymi Kiełbonkami. Zakończyły się utrudnienia po zderzeniu samochodu osobowego z motorowerem, którym jedna osoba niestety ucierpiała. W tej chwili już przejadą państwo na 52 kilometrze bez żadnego problemu. Nie ma utrudnień też na S6 pomiędzy Wicimicami a Płotami w Karczewie. Na 45 kilometrze osobówka dochowała, wpadła do rowu. Tutaj niestety 4 osoby były ranne. Utrudnienie trwało 4 godziny. W tej chwili już S6 można przejechać bez żadnego problemu. Ciągle niestety utrudnienia w Zielonej Górze. Na 192 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Legnicy. Na S8 w Warszawie ciągle utrudnienia. To 6 kilometr pomiędzy węzłem Opacz a węzłem Janki w kierunku Katowic. Przypomnę, zderzyły się dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest pas prawy i środkowy. Ruch odbywa się wyłącznie pasem lewym. Nie ma utrudnień na Krajowej 15 pomiędzy Ostródą a Lubawą. Nie ma już utrudnień w Gdyni pomiędzy Wielkim Kackiem a Chważnem. Ale niestety nadal są utrudnienia na S19. To już jest województwo podkarpackie. I nie przejadą państwo tak łatwo z Rzeszowa w stronę Lublina, bo pomiędzy Jasionką a Sokołowem

0: Województwowym Małopolskim doszło do zderzenia osobówki z dostawczym. Nic nikomu się nie stało, ale blokada ciągle jednego pasa w kierunku Lublina. Jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Bartłomiej pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, że zdawał egzamin na prawo jazdy w 1994 roku. Naukę i egzamin miałem w swoim Kaliszu, wówczas 140 tysięcy mieszkańców. Miałem świetnego instruktora, który nauczył mnie szanowania przepisów i jazdy autem, a nie jak obecnie uczą, by zdać egzamin. Tak pisze Bartek i dodaje, nie miałem potem problemów w żadnym większym mieście. Pozdrawiam serdecznie, miło wraca się do domu w tak miłym towarzystwie. No i to możemy się dołączyć do tych słów. Nasze towarzystwo to dziś m.in. dr Igor Protasewicki, wykładowca, specjalista od bezpieczeństwa. Zaraz do rozmowy z panem doktorem wrócimy, bo jeszcze Magda z nami.
1: Ja pochodzę z malutkiego miasteczka, prawo jazdy zdawałam w Tarnowie, za pierwszym razem jakoś poszło. Pierwszy raz jak jechałam do Krakowa, no to faktycznie gdzieś tam był jakiś stresik, ale jechałam z pasażerem. Więc jakby pierwszy raz to wiedziałam, żeby jechać z pasażerem, a później to było na zasadzie, że jak wiedziałam, że mam gdzieś jechać, to po prostu sprawdzałam sobie wcześniej trasę. Co mnie czeka, gdzie są jakieś tramwaje, jak się przy tych tramwajach zachować, bo to się niczym tak naprawdę nie różni, tylko jest więcej tych samochodów po prostu i to generuje jakąś tam presję. Z drugiej strony ja też często widzę, że jak ktoś wyjeżdża z dużego miasta i jeździ po małym mieście, no to w mieście są szaleńcy i jest w ogóle urabura. Jak wyjedzie i zobaczy zniesienie na przykład 12%, no to już nie jest tak fajnie, zwłaszcza zimą. Pozdrawiam serdecznie, Magda.
0: Pozdrawiamy. Chciałoby się powiedzieć urabura, szybka fura, szybka warszawska fura na przykład. Czy to nie jest trochę tak, że jeżeli mamy już doświadczenie z dużego miasta, to łatwo poczuć się w tym mniejszym zbyt pewnie i trochę nie doceniać tych małych rond, mniejszych skrzyżowań, węższych ulic, tego ruchu, który tam panuje, no bo co nas tam może czekać, prawda?
2: Pojawia się takie pojęcie jak paradoks Krugera-Dunninga, to znaczy im mniej wiemy, tym bardziej pewnie się czujemy, z drugiej strony im ta nasza wiedza jest większa, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z naszych niedoskonałości.
0: To jest ten wykres, który tak na początku bardzo jest wysoko, potem tak szybko spada i powoli rośnie.
2: Dokładnie tak. No tak jak powiedziałem, podczas naszego pierwszego wejścia potrzebujemy tego 1000 czy 2000 kilometrów za kierownicą, żeby nabrać pewnej podstawowej ogłady jako początkujący kierowca, a później, no trzymając kciuki oczywiście i szanując innych uczestników ruchu, jesteśmy tylko lepsi.
0: A co trudniej się zdaje? Kategorię B czy kategorię A? Bo w pana przypadku było jedno i drugie oczywiście.
2: Tobie się zdaje porówno. Ja podejrzewam, że jeżeli zawodowi kierowcy nas słuchają, oni też mają swoje wspomnienia z kategorii C, z kategorii D, z jazdy z przyczepami. Jeżeli mamy pewne pojęcie natomiast na temat pojazdu, który prowadzimy, no to każda kategoria przyjdzie nam z łatwością. Kwestia przyzwyczajenia, wyrobienia w sobie odruchów. W przypadku jazdy tak samo motocyklem, jak samochodem, jak pojazdem ciężarowym, jak autobusem, to są tak zwane odruchy i pamięć mięśniowa przy operowaniu poszczególnymi elementami pojazdu. Przepisy szczegółowe, które też musimy przyswoić i pamiętać o nich oczywiście nie tylko podczas zdawania egzaminu, ale również też podczas takiej codziennej jazdy. Niezależnie od tego, gdzie nas życie rzuci, czy to będzie mniejsza miejscowość, czy to będzie większa miejscowość, kwestia tego, czy doprowadzimy do katastrofy, nieszczęścia, czy sami padniemy ofiarą jakiegoś zdarzenia drogowego, to jest splot kilku czynników. Tego, czy mieliśmy szczęście, czy byliśmy wypoczęci, czy pozostali uczestnicy ruchu drogowego nie zrobili nic nieprzewidywalnego, no i tak dalej, i tak dalej. Te czynniki można mnożyć. Jeżeli na przykład 3 z 5 się zbiegną w tym samym momencie, to są sytuacje, których my nie jesteśmy w stanie ani przewidzieć, ani też niestety uniknąć.
0: A to rzeczywiście jest tak, że teraz instruktorzy uczą po prostu, żeby zdać.

0: i pewnych manewrów może nie pokazują, no bo tego i tak nie będzie na egzaminie. Tędy nie jedźmy, bo i tak trasa planowana przez WORD jest inna, więc po co?
1: I tak, i nie, no bo instruktorzy mają pewne doświadczenie z przygotowywaniem kursantów zarówno do prowadzenia pojazdu, jak i do zdania egzaminu. I każdy z nas jest inny. Jedna osoba o wiele szybciej przyswoi te podstawy prowadzenia pojazdu i będzie można się skoncentrować na takim doskonaleniu techniki jazdy. Z kolei druga osoba będzie przyswajać także nawet te podstawy z pewnymi oporami i instruktor będzie musiał z tą osobą spędzić więcej czasu na placu manewrowym, żeby przyswoić te podstawy ruszania, hamowania, zmiany biegów. Później na mieście, żeby w ruchu miejskim te wszystkie elementy utrwalić i dopiero później będzie mógł wjechać na te typowe, tak zwane trasy egzaminacyjne. Natomiast to też nie jest tak, że trasy egzaminacyjne przygotowują nas na wszystkie scenariusze. Tak jak wspomnieliśmy, no bo mamy pory roku, które witają nas zróżnicowanym stanem dróg, różnymi niespodziankami, które mogą nas spotkać, zmrokiem zapadającym zdecydowanie wcześniej, niższymi temperaturami i tak dalej, i tak dalej. Opady, które w Warszawie powodują natychmiastowy paraliż miasta, niezależnie od pory roku. Z drugiej strony zmianę zachowania pojazdu w różnych warunkach. Tu pojazd motocyklowy jest wręcz fantastycznym przykładem tego, jak bardzo trzeba dostosowywać technikę jazdy do tego, co nas może spotkać na drodze. No i ten czas, który mamy z instruktorem, jest absolutnie niewystarczający do tego, żeby to wszystko przećwiczyć. Dlatego my to później musimy sami w sobie wykształcić.
0: To skoro czas jest niewystarczający, może w takim razie warto dobrać sobie trochę lekcji i jeżeli uczymy się jeździć w mniejszym mieście, dobrać kilka lekcji w większym.
1: I wiele osób tak właśnie robi. Z drugiej strony, jeżeli teraz już akurat na szczęście przepisy dają taką możliwość, jeżeli my decydujemy się wyjechać ze swojego miasta gdzieś indziej zdawać egzamin, wiele szkół nauki jazdy oferuje nawet podstawienie własnego samochodu na taki egzamin, ponieważ możemy ten egzamin zdawać na pojeździe, na którym się uczyliśmy. Także te ułatwienia dla początkujących kierowców pojawiają się w wielu różnych punktach, tak żeby faktycznie zdawalność egzaminu była na normalnym, nazwijmy to, poziomie, takim akceptowalnym, nie budzącym zastrzeżeń społecznych, bo gdyby ten egzamin był za trudny z drugiej strony, no to moglibyśmy mieć podejrzenia, że jego celem nie jest zweryfikowanie umiejętności początkującego kierowcy, tylko nie wiem, jakieś tam wspomaganie budżetu państwa na przykład.
0: Drodzy kierowcy, w takim razie życzymy wszystkim, żebyście byli dobrymi kierowcami przede wszystkim, a nie tylko zdawali egzamin dla samego zdania. Doktor Igor Protasowicki dzisiaj był z nami, wykładowca i specjalista od bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego bezpiecznego mi państwo.

0: 18.49, czyli już zbliża się kolejny drogowy raport i ja tak z niepokojem podglądam sytuację na S8 na wylocie z Warszawy w kierunku Mszczonowa, bo tam bardzo wyraźnie się zakorkowało, chociaż to nie jedyne miejsce z problemami, niestety. O tej porze S5 też z utrudnieniami, no ale to wszystko zbiera Kuba Hanak. No właśnie, chyba nieciekawa sytuacja.
1: Nieciekawa sytuacja, mogłoby być lepiej. Jedno utrudnienie się kończy, inne się zaczyna. Niestety niespokojne to popołudnie, w zasadzie to już wieczór.
0: Jeżeli wiecie o czymś niepokojącym w trasie i te wieści mogą pomóc innym zmotoryzowanym, to nie wahajcie się dać znać PRK, Polskiemu Radiu Kierowców. 22 513 11 11 albo w aplikacji mobilnej PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To może, żeby odrobinę osłodzić tę gorycz drogową dzisiejszą, to powiem, że na A1 w kierunku Gdańska nie jest najgorzej. Na remontowanym odcinku pomiędzy Warlubiem, Nowymi Marzami a Warlubiem, potem do węzła Kopytkowo, nie jest najgorzej. Naprawdę dzisiaj lekkie spowolnienia tylko w tym miejscu. Dużo gorzej było na obwodnicy Trójmiasta. W tej chwili jest już spokojnie i na S6, i na S7. Także spokojnie można tamtędy jechać. Nie ma też problemów większych na siódemce przy wjeździe do Warszawy. W Dziekanowie Leśnym jest lekkie spowolnienie, ale w stosunku do tego, co jeszcze było wczoraj czy przedwczoraj, to naprawdę jest po krakowsku, można powiedzieć, laba. Nie jest już tak ciekawie na S8, na północnej obwodnicy Krakowa. W obydwu kierunkach w stronę Mostu Północnego natrafią Państwo na remonty i utrudnienia. No ale S8 od węzła Salomea, a potem Opacz w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, nadal niestety mocno zakorkowana. A dlaczego? Dlatego, że zderzyły się tam dwie ciężarówki na 6 kilometrze i ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem. Służby walczą o to, żeby udrożnić te arterie, ale niestety w dalszym ciągu natrafią tam Państwo na korki. Dużo mniejsze korki, a w zasadzie ich brak już na S19. Służby uporały się z utrudnieniem pomiędzy węzłem Jasionka a węzłem Sokołów Małopolski. Co prawda oficjalnie nie zostało odwołane to utrudnienie na 452 kilometrze, ale na mapie nie ma już korków. To dobra wiadomość, bo ten odcinek rozbudowywany, remontowany, niestety no bywa trudny w przejeździe, szczególnie jeżeli coś na tym odcinku się wydarzy. S3, Zielona Góra, obwodnica Zielonej Góry pomiędzy węzłem Północ a Południe na 192 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych, nic nikomu się nie stało, no ale nadal blokada w kierunku Legnicy, jednego pasa. No i S5, Nagradowice Czerlejno, na węźle Kleszczewo na 32 kilometrze spłonął samochód osobowy. Na jezdni kierunku Gniezna jest zablokowany jeden pas, dokładnie prawy, oraz pas włączania. Uważajcie na siebie i jedźcie ostrożnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nieskromnie muszę napisać, że od dekad wszystkie dzieciaki z rodziny po zdaniu egzaminu i otrzymaniu uprawnień poprawiam, bo przychodzą do mnie i jeżdżą ze mną. Ja coraz częściej poprawiam po instruktorach pozycję za kierownicą, ustawienie fotela, żeby nie oglądać maski auta i żeby dać odległość od poduszki powietrznej. Nieraz także jest korekta przekładania rąk na kierownicy. Tak pisze Bartłomiej, potwierdzając trochę to, o czym pisał już wcześniej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, czyli, że z roku na rok, no niestety, coraz gorzej. Według jego obserwacji oczywiście instruktorzy nas uczą. No z tym przekładaniem rąk na kierownicy też ważna sprawa, chociaż bagatelizowana wydaje mi się przez wielu kierowców ze mną włącznie, no bo chodzi o to, żeby nie zablokować sobie rąk i możliwości wykonania jakiegoś nagłego manewru, a często kierowcy o tym zapominają. Ale tak mnie się wydaje, że te nawyki możemy sobie wyrobić niezależnie od tego, czy jeździmy w większym, czy też mniejszym mieście. Natomiast jeżeli chodzi o natężenie ruchu, jeżeli chodzi o ruch wraz z tramwajami, tego już się w mniejszym mieście możemy nie nauczyć. No właśnie, ja jestem bardzo ciekawy, czy wy zdawaliście prawo jazdy w tym większym, czy w tym nieco mniejszym miejskim ośrodku. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem my sprawdzamy pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli u was ładny wieczór, to synoptycy potwierdzają, bo zachmurzenie dziś małe i umiarkowane. Ono okresami wzrastało, co prawda, do dużego i deszcz nam się pojawiał, ale w godzinach przedpołudniowych i późno popołudniowych pogoda stopniowo się poprawiała. Jeżeli w ogóle jakąś pogodę możemy uznać za lepszą albo gorszą. W każdym razie chmury w wielu miejscach powinny zanikać. I praktycznie w całej Polsce powinno już być w miarę pogodnie. Jest chłodniej, ale to chyba ulga. Takie mam wrażenie po ostatnich upałach. Ma tu swój udział taki chłodny front atmosferyczny i powietrze polarnomorskie. Wiatr porywisty w całym kraju, wiejący z północnego zachodu. Na południu porywy wiatru do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 60. Najbliższej nocy bez opadów, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie około 9-10 stopni. Na południowym wschodzie będzie nieco cieplej, tam stopni 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Zapraszam na kolejną godzinę naszej wspólnej podróży w programie Na Luzie w PRK, Polskim Radiu Kierowców.

0: Nawet połowie kierowców sfotografowanych przez fotoradary udaje się uniknąć zapłacenia mandatu. Ale resort infrastruktury chciałby zmienić przepisy i uszczelnić nieco ten system. Nie chodzi o podwyższanie kar, bo wyższa kara sama w sobie oczywiście niewiele zmieni, jeżeli nie będzie gwarancji, że zapłacimy tę karę. A co będzie? No, ma być nowe rozwiązanie, które dotyczy zawiadomienia o zarejestrowanym wykroczeniu. Taka informacja miałaby trafić do właściciela albo użytkownika pojazdu na adres znajdujący się w centralnej ewidencji pojazdów. To ma zakończyć sytuację, w których właściciel samochodu jest wzywany, aby wskazać osobę, która prowadziła auto, i właśnie na tym etapie często pojawiały się problemy, bo właściciele twierdzili, że na przykład nie pamiętają, kto korzystał z samochodu. Zdarzało się także wskazywanie kilku osób albo osób mieszkających poza Unią Europejską. Jak to mówią, Polak potrafi. No i jeszcze tej sytuacji dziś się przyjrzymy, a teraz przyglądamy się drogom w naszym kraju. To robi Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I niestety mamy kolejne nowe utrudnienie na ekspresowej drodze numer 6. Pomiędzy Płotami a Nowogardem w Wilczyńcu na 40 km zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden pas w kierunku Szczecina. Uważajcie zatem na tym fragmencie. Na S5 pomiędzy Nagradowicami a Czerlejnem na węźle Kleszczewo spłonął samochód. To 32 km. Zerkałem na mapę. Nie widzę tam już utrudnień, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie odwołała jeszcze tego utrudnienia. Zatem uważamy, że jest aktywne. Uważajmy, bo w kierunku Gniezna, zgodnie z informacją od służb, zablokowany jest prawy pas oraz pas włączania właśnie w kierunku północnym. Nie ma utrudnień na S3 i to wiemy na pewno. Pomiędzy węzłem północnym a południowym obwodnicy Zielonej Góry na 192 km. Tutaj wcześniej zderzyły się dwa auta osobowe. Mieliśmy blokadę jednego pasa w kierunku Legnicy. W tej chwili już kilometrem 192 można przejechać bez problemu. Bez problemu też w Warmińsko-Mazurskim na Krajowej 59 i 15. Ale niestety nadal na S8 w Warszawie pomiędzy Opaczą a Jankami w kierunku Katowic po zderzeniu dwóch aut ciężarowych blokada dwóch pasów. Można przejechać tylko lewym, środkowy i prawy są ciągle zablokowane. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jeżeli coś na waszej drodze się wydarzyło, dajcie nam o tym znać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To już 21 minut po godzinie 19. PRK, Polskie Radio Kierowców, cały czas w waszych głośnikach. Mamy na drogach coraz więcej fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, ale to nie oznacza, że wykroczenia kierowców kończą się mandatami. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić pewne zmiany. O szczegółach tych zmian Weronika Puszkar.
1: Rząd szykuje rewolucję w systemie karania kierowców. Obecnie część wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary nie kończy się mandatem.
2: Obecnie skuteczność systemu automatycznego nadzoru to jest około 46%, no czyli połowa kierujących nie ponosi odpowiedzialności z tytułu popełnionych wykroczeń. No, trzeba tutaj postawić na zmiany prawne, na nieuchronności kary.
1: Mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, i dodaje, że kierowcy na różne sposoby unikają odpowiedzialności.
2: Procedury związane z egzekwowaniem tych kar, mówiąc kolokwialnie, z fotoradarów, są skomplikowane i czasochłonne. To bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na to, ażeby w przypadku każdego wykroczenia wysłać zawiadomienie, oczekiwać na odpowiedź. W tej odpowiedzi może być wskazana inna osoba, później trzeba wysłać do tej innej osoby, no a ta osoba wskaże nam jeszcze kolejną, trzecią, inną osobę, która mogła tym samochodem kierować. To trzeba poświęcić dużo czasu na cały ten proces, który niekiedy przedłuża się, można powiedzieć, w nieskończoność, a ta nieskończoność niestety tutaj jest określona, bo to jest jeden rok karalności wykroczenia, no i w ciągu tego jednego roku niekiedy w połowie tych wykroczeń nie udaje się ustalić i ukarać sprawcy wykroczenia.
3: A co to znaczy, że ktoś wskazuje inną osobę?
2: To są sytuacje, kiedy samochód jest leasingowany, kiedy jest pożyczony, a tak naprawdę również takie codzienne sytuacje, kiedy właściciel pojazdu, do którego kierowane jest wezwanie, bo jego ustalam na podstawie centralnej ewidencji pojazdów, kierowane jest wezwanie, po prostu oświadcza, że jego samochodem kierowała małżonka, mama, brat, tata. Później okazuje się, że w tym akurat czasie

0: ten tata zamienił się z mamą.
1: Wykroczenia dotyczą też aut, które są zarejestrowane poza Polską albo Unią Europejską, dodaje Filip Grega, serwis Prawko Plus.
2: Trzeba udowodnić, kto jechał i kto dane wykroczenie popełnił, więc jeżeli jest to pojazd zarejestrowany poza Unią Europejską, to poszukiwanie tego sprawcy jest po prostu bardzo trudne i częstokroć nieopłacalne. Jeżeli ten mandat nie jest zbyt wysoki, to koszty poniesione na jego dochodzenie, czas pracy funkcjonariuszy, urzędników jest dużo bardziej cenny, wobec czego no, nie ma też zaskoczenia, że się to pozostawia.
1: Ministerstwo Infrastruktury przygotowało przepisy mające uszczelnić system. Jeżeli właściciel lub użytkownik pojazdu nie odpowie na wezwanie w ciągu 30 dni, zamiast mandatu karnego zostanie nałożona opłata administracyjna, znacznie wyższa od zwykłego mandatu, lecz bez punktów karnych. Kwota opłaty administracyjnej będzie uzależniona od rodzaju naruszenia oraz stopnia przekroczenia prędkości.
2: Momentem kary jest moment wypłaty pieniędzy, a nie otrzymanie kwitu od policjanta bądź pisma pocztą. Kara jest wtedy, kiedy musimy zapłacić. Gdyby była możliwość taka, albo była taka okoliczność, że ten mandat niezapłacony rósłby o jakiś procent, no to wtedy płacilibyśmy go chyba znacznie szybciej.
3: W sytuacji, gdy pojazd jest użytkowany w ramach leasingu albo najmu długoterminowego, zawiadomienie o wykroczeniu otrzyma użytkownik samochodu, a nie właściciel leasingodawca. Oczywiście, o ile ustawa wejdzie w życie. Wówczas przepisy miałyby zacząć obowiązywać za 2 lata. A z nami na łączach dr Michał Długosz, prawnik z uczelni WSB Merito. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy wierzy pan w uszczelnienie systemu?
4: Nie, absolutnie nie. To jest kolejna proteza, kolejna noga do niewydolnego systemu egzekucji, która w niczym nie pomoże, wręcz zaszkodzi.
3: Czy rzeczywiście...
4: Tak, ja już widzę liczbę procesów, jakie się będą wiązały z egzekucją tej ustawy, tych przepisów.
3: Czy rzeczywiście tak bardzo mało kierowców płaci mandaty, że to jest w okolice połowy?
4: Tak, dzisiaj nawet sprawdzałem dane 50%, tylko tutaj musimy to rozróżnić, bo tych mandatów są aż 3 rodzaje i niepłacone są tylko te tak zwane kredytowane, czyli te, gdzie policjant wystawia ten mandat albo z fotoradaru, no i trzeba go zapłacić. No, to jest to, co się przedawnia po tym okresie 3 lat. No to z tego jest 50% niepłacone. Tylko jakim cudem to jest tak nieefektywna egzekucja, to ja tego nie rozumiem.
3: Ja się obawiam, czy taka informacja nie zachęca niektórych zmotoryzowanych, żeby jeszcze mocniej wcisnąć gaz do dechy, no bo przecież nic nad nimi nie czuwa.
4: To nie jest tak. Do tej pory egzekucja mandatów odbywa się na podstawie ustawy Prawo o postępowaniu egzekucyjnym. To jest dokładnie ta sama ustawa, na której ściągają od nas podatki, no więc wszyscy wiemy, że jest to dość efektywny system ściągania. No nikt nie zaryzykuje niepłacenia podatków, bo wiadomo, że w Polsce o 1 grosz jest awantura. Dlaczego państwo nie ściąga mandatów? Bo nie chce. Po prostu nie jest opłacalne.
3: Dr Michał Długosz, uczelnia WSB Merito. Na razie mały przecinek, a do rozmowy wrócimy po 19:30. Przed nami jeszcze drogowy raport.

0: Kierowcy, którzy nie płacą mandatów za przekroczenia prędkości, to spory problem, który próbuje wziąć na warsztat Ministerstwo Infrastruktury. Niektórzy kierowcy, których przyłapano, twierdzą, że kierował ktoś inny. Nie wiadomo właściwie kto. Bartłomiej pisze, wypożyczalnie samochodów już mają w tym temacie problem, ponieważ klienci twierdzą, że wszystkie pisma tego typu są spreparowane przez AI i tutaj zaczyna się kopanie z koniem i angażowanie w skrajnych przypadkach nawet prawników. Natomiast Kuba Hanak, który zameldował się w studiu, ma świetny sposób na mandaty i na przekroczenia prędkości. Mianowicie?
1: Mianowicie nie przekraczać przepisów, jeździć zgodnie z przepisami, naprawdę da się.
0: No i to takie proste, wydawałoby się, a jednak tak wielu ma z tym problem. A gdzie drogowy problem o tej porze napotkamy, sprawdzamy co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, jeszcze szybciutko nawiązując do tego, co Patryk powiedziałeś, to nie jest wcale tak, że jeżdżąc zgodnie z przepisami gdzieś można się spóźnić, gdzieś można nie dojechać, wręcz przeciwnie. Jest, czas podróży jest bardzo przewidywalny, można go wyliczyć w miarę dokładnie i naprawdę to nie jest żaden obciach przestrzegać przepisów, szczególnie jeżeli chodzi o przekroczenia prędkości. Jak wiesz, kilometrów robię mnóstwo pomiędzy Małopolską a Warszawą. Ale wróćmy do clou tego, po co się tutaj spotykamy co 20 minut. S8 w dalszym ciągu, problemy z przejazdem pomiędzy węzłem Opacz a Janki. Ciągle efekt zderzenia dwóch ciężarówek, do którego doszło no, kilka godzin temu. Nadal przejezdny jest tylko jeden pas, dokładnie lewy, a środkowe i prawy są nadal zablokowane. Uważajcie i weźcie pod uwagę kilkanaście minut, które trzeba spędzić w tym około w tej chwili 3-kilometrowym korku. S6 pomiędzy Płotami a Nowogardem w miejscowości Wilczyniec. Przenosimy się do Zachodniopomorskiego. 40 km. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Szczecina, ale nie ma tam utrudnień w związku z tym zdarzeniem. Nie ma też utrudnień już na Podkarpaciu na S19 pomiędzy Jasionką a Sokołowem Małopolskim. Nie ma utrudnień na S3 pomiędzy Zieloną Górą Północ a Zieloną Górą Południe. To dwa węzły na obwodnicy Zielonej Góry, a dokładnie 192 km, gdzie mieliśmy zderzenie dwóch autosobowych. W tej chwili przejedziemy bez kłopotu. Nie ma na 59 już utrudnień, ani na 15 również w Warmińsko-Mazurskiem. Absolutnie żadnych utrudnień. Przejdźmy do Małopolski. Tutaj też już sytuacja wygląda bardzo dobrze, bo jeżeli państwo pojadą A4, to nie natrafią państwo na żadne utrudnienia od granic z Ukrainą, aż do Wrocławia, chociaż i dalej jest dzisiaj spokojnie. Nie wywołuję wilka z lasu, trzymam kciuki, żeby tak było do końca dzisiejszego dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ministerstwo Infrastruktury chce, żeby ci, którzy od płacenia mandatów migają się, płacili więcej. A nasz słuchacz komentuje.
1: Ciekawy jest to pomysł ustawodawców, że jeżeli ktoś nie będzie płacił mandatów z fotoradarów, czy tych odcinkowych pomiarów prędkości, nieważne, jeżeli nie zapłaci w ciągu 40 dni, dostanie karę ustawodawczą, czy jakąś tam administracyjną, dużą, wysoką, oczywiście bez punktów, bez niczego. Czegoś tutaj nie rozumiem, czyli jeżeli ktoś jest bogaty, to tak naprawdę się śmiał w nos tym przepisom. Dalej będzie jeździł tyle, ile będzie chciał, bo jego będzie stać na to. Jak masz kasę, to się opłacisz, to się wykupisz, nic ci nie będzie.
0: Doktor Michał Długosz, prawnik, uczelnia WSB Merito, razem z nami. No właśnie, skoro wyższa kara to nie do końca rozwiązanie, to co pana zdaniem mogłoby pomóc uszczelnić system?
2: Systemu nigdy tak naprawdę nie da się uszczelnić. Już był taki jeden drakon, się nazywał. Wszyscy pamiętamy i te drakońskie kary za wszystko, śmierci, i ludzie dalej popełniali przestępstwa.
0: Stąd się wzięło zresztą określenie kary drakońskie.
2: Tak, dokładnie. Tak naprawdę jedyne, co może zrobić państwo, to stworzyć taki system, w którym ludziom będzie się opłacało prawa i korzystać z tego. I to jest to, co jest typowe dla demokracji, że tak powinno funkcjonować, żeby władze publiczne robiły dobrze społeczeństwu, ludziom. A ta ustawa to jest takie, o, nie możemy sobie jako państwo poradzić z problemem, po raz kolejny pokazujemy słabości i indolencję, to co robimy? Ustawa na problem. Jakie to polskie.
0: Nawet połowie kierowców sfotografowanych przez fotoradary udaje się uniknąć zapłacenia mandatu. I tutaj można by powiedzieć, że Polak potrafi, bo zdarzało się chociażby wskazywanie, że naszym samochodem podczas popełniania wykroczenia kierowała osoba mieszkająca na przykład poza Unią Europejską. Więc naprawdę no, kreatywność jest ciekawa i szeroka.
2: Tak, to jest dokładnie taki sposób na uniknięcie, no jednak prawo też jako narzędzie nie jest doskonałe. Polskie prawo czy prawo Unii Europejskiej nie oddziałuje w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób można się uchylić od odpowiedzialności. No, tutaj też często taki mem mi przychodzi do głowy, że mewa akurat przeleciała i zasłoniła blachę. Nie widać kto, nie widać numerów samochodu. No więc te przypadki mogą być różne. No, czasami może nie warto aż odpalać całej aparatury państwa i ścigać ludzi z byle powodu.
0: No to nie zawsze jest byle powód, bo też mamy zawsze pewną tolerancję, jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości. I to oczywiście nie jest tak, że przekroczenie o 5 czy o 10 km na godzinę zawsze musi ten fotoradar chociażby uruchomić.
2: Dokładnie tak, chociaż tutaj też się ciekawe sytuacje dzieją co do tych fotoradarów. Nawet kiedyś artykuł na ten temat napisałem. Natomiast no, rzeczywiście to jest taka stara rzymska zasada, która mówi, że jak jest jakaś różnica, czy czasem jak jest podejrzenie niewinności, to lepiej człowieka jest uwolnić. A tutaj ja mam wrażenie,

0: wrażenie, że twórcy tej ustawy wpadli na taki genialny pomysł, że jak nie mogą wskazać, to zmuszą ludzi, i to takimi rozwiązaniami, które są tak lekko niehumanitarne, bo to jednak jest powiedzenie, że nie możemy metodą karną, to zmusimy cię drogą administracyjną i pozbawiając się jeszcze środków obrony. To nie tędy droga.
1: No i myślę, że nasz słuchacz miał sporo racji, mówiąc o tym, że bogaci nie odczują w ogóle tego, że będą musieli zapłacić odrobinkę z ich perspektywy więcej. No i właściwie będą dalej jeździli tak, jak jeździli do tej pory, czyli przekraczając prędkość.
0: No to znaczy, jest jeszcze jeden aspekt tego. Mhm. W ramach prawa karnego trzeba komuś udowodnić winę. To, co tutaj robi, sugeruje ministerstwo przez nałożenie kary, kar administracyjnych, to jest powiedzenie, że nakładamy na ciebie karę i teraz ty udowodnij, że nie jesteś wielbłądem. Mhm. Czyli droga karna zostaje wyłączona, a drogą administracyjną osiągamy to, czego drogą karną osiągnąć nie możemy. To jest obchodzenie prawa przez władze publiczne, a obchodzenie prawa jest zabronione. Na tym polega praworządność, że się tego prawa przestrzega. I mają go przestrzegać także władze publiczne. One przede wszystkim.
1: O czym mówi dr Michał Długosz, prawnik, uczelnia WSB Merito. Panie doktorze, bardzo dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję.

Nawet połowie kierowców sfotografowanych przez fotoradary udaje się uniknąć zapłacenia mandatu. Planowana jest reforma i jednym z najważniejszych jej elementów ma być nowe rozwiązanie dotyczące zawiadomienia o zarejestrowanym wykroczeniu. Taka informacja ma trafić do właściciela albo użytkownika pojazdu na

Teraz z centralnej ewidencji pojazdów. Propozycja ustawy fotoradarowej jednocześnie nie zaostrza kar. Jest jednak zachęta do szybkiego uregulowania należności. W przypadku wcześniejszej zapłaty opłata administracyjna miałaby zostać obniżona o 20%. Jeżeli kierowca przyzna się do wykroczenia, poda swoje dane i przyjmie mandat, sprawa nadal będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że mandat karny oraz punkty karne bez nakładania opłaty administracyjnej. Więcej o tym na stronie radiokierowców.pl, a ja jestem tymczasem ciekawy, jakie jest wasze zdanie w tym temacie. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, czy to pomoże, czy ściągalność dzięki temu się zwiększy, ale jeżeli wiecie o czymś niepokojącym w trasie, to też odezwijcie się do nas. Dajcie znać w aplikacji w formie wiadomości głosowej albo tekstowej, na przykład jeżeli widzicie korek czy wypadek, albo chociażby uszkodzony samochód. Warto to przekazać innym zmotoryzowanym. Czekamy też pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: 22 513 11 11. To jeszcze kilka słów naszego słuchacza w sprawie planowanej reformy dotyczącej ściągania mandatów.
1: Jak masz kasę, to się opłacisz, to się wykupisz. Naprawdę? Na to trzeba posiedzenia tych komisji, posłów, senatorów, czy obojętnie kogo, żeby stwierdzić tylko po to, że okej, okay, dobrze, no to jak masz kasę, to się wykupisz, nie jesteś winien, wszystko jest okej? Okay? Szkoda słów.
0: 22 513 11 11 w takich sprawach, ale też w każdej drogowej, bo co 20 minut PRK w Polskim Radiu Kierowców o tym, co aktualnie dzieje się na drodze. I ja tak przyczepiłem się dzisiaj tej S8, tego wylotu ze stolicy w kierunku Mszczonowa. To ważna trasa, bo tędy jedziemy chociażby do Piotrkowa Trybunalskiego czy też do Wrocławia, a tam utrzymuje się według nawigacji dosyć spory zator. Co dzieje się tam i jeszcze w innych miejscach w naszym kraju, to wszystko wie Kuba Hanak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To jest trochę jak, wrócę do tego, co mówił Patryk, trochę jak ze strefą czystego transportu w Krakowie. Jak się piątkę wrzuci do strefomatu, to już samochód jest ekologiczny i trochę tak jest z mandatami, że jak zapłaci się więcej, to nie było tematu. Ale jest temat S8, który też przywołał Patryk i niestety w dalszym ciągu problemy z przejazdem w kierunku południowym. Po zderzeniu dwóch ciężarówek pomiędzy węzłem Opacz a węzłem Janki w kierunku południowym, właśnie na 6 kilometrze, nadal mamy blokadę dwóch pasów, prawego i środkowego, a ruch odbywa się wyłącznie jednym lewym. A w związku z tym, że jest to droga przelotowa, o czym też Patryk wspominał, to niestety tworzą się tam spore zatory. W tej chwili korek ma jakieś 2-2,5 kilometra. I dopóki służby nie usuną uszkodzonych samochodów z jezdni, to niestety ten korek będzie wciąż z nami. Na S6 nie ma korka, ale warto pamiętać o tym, że tam zepsuł się samochód ciężarowy na 40 km pomiędzy Płotami a Nowogardem w Wilczyńcu. Nie wiadomo, czy nadal blokuje, czy blokował jeden pas w kierunku Szczecina. Nie widzimy utrudnień na mapie, ale służby nie odwołały jeszcze tego utrudnienia. Odwołano za to utrudnienie na S19. Pomiędzy Jasionką a Sokołowem Małopolskim na 452 km. Tutaj zderzyły się dwa samochody, osobowy i dostawczy. Na szczęście nic nikomu się nie stało i na szczęście służby już sobie poradziły z tym utrudnieniem. S5 na Gradowice Czerlejno. Tutaj na mapie też nie widać utrudnień na 32 km po pożarze samochodu osobowego, ale służby nadal nie odwołały tego utrudnienia, w związku z czym uważamy, że jest nadal aktywne i ostrzegamy przed ewentualną blokadą pasa w kierunku Gniezna, prawego pasa ruchu i pasa rozbiegowego, pasa włączania. Tutaj też mogą występować problemy. Nie występują problemy na pewno na obwodnicy Zielonej Góry na 192 km i na pewno też nie występują utrudnienia w Warmińsko-Mazurskim ani na 59, ani na Krajowej 15. Jeżeli natomiast gdzieś widzicie utrudnienia, wiecie o jakichś utrudnieniach, o których my jeszcze nie powiedzieliśmy, dajcie znać w aplikacji albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ja wiem, że w tekście jest zupełnie inaczej, ale cały czas słyszę, jakby Igor Herbut śpiewał, że skarpet mało ma. No ale w tekście jest Scarlett, więc tego się trzymajmy. Natomiast gdybyśmy mieli trzymać się wskazań naszych zegarów, to mamy już 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli nie lubicie się z parasolem albo po prostu nie macie go pod ręką, to spokojnie, nie ma czym się przejmować. Nocą nie powinno padać. Temperatura minimalna około 9-10 stopni, na południowym wschodzie 12, miejscami na północy kraju 7. Na północnym wschodzie nad ranem możliwe krótkotrwałe mgły, a jutro na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Upału nie będzie. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie około 21-23 stopni. Na krańcach południowo-zachodnich 23-24 stopnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Zapraszam na naszą wspólną podróż. To program Na Luzie.

0: Antek pisze z meldunkiem pogodowym z Gryfina. Stopni 20, niebo zachmurzone, umiarkowanie, wiatr słaby, a widoczność dobra. I nasz słuchacz, właściwie stały słuchacz, dodaje, że towarzyszymy mu przy obróbce zdjęć. PRK, idealne radio do wszystkiego. No, nie mogę się pod tym nie podpisać. Antku, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że zdjęcia wyjdą dobrze. Swoją drogą, ciekawy jestem, na jakim monitorze obrabiasz, bo to nie może być zazwyczaj zwykły monitor. To muszą być takie referencyjne monitory, na których kolory nie są przekłamane, to chyba nie są tanie rzeczy. Tak mnie się coś wydaje. Kuba Hanak zameldował się w studiu. Sprawdzamy, co tam dzieje się w trasie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie. Na drodze krajowej numer 22 nam się też zameldowało w systemie. Pomiędzy Chojnicami a Czerskiem w Gutowcu na 272 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety dwie osoby zostały ranne w tym zdarzeniu. Droga jest zablokowana. Utrudnienie powstało około 19.30 na przewidywany czas przez służby. To około 2 godzin. Przynajmniej tak służby nam donoszą. Nie ma utrudnienia na S19 na Podkarpaciu w Sokołowie Małopolskim, a dokładnie pomiędzy Jasionką a Sokołowym Małopolskim, gdzie na 452 kilometrze zderzył się samochód osobowy z dostawczym. Tam na szczęście nic nikomu się nie stało, ale mieliśmy blokadę jednego pasa i przez to spory korek w kierunku północnym. Nadal spory korek, tym razem w kierunku południowym na S8. Pomiędzy węzłem Opacz a węzłem Janki to wylot z Warszawy na południe w stronę Piotrkowa Trybunalskiego i potem w stronę Wrocławia. Tutaj cały czas utrudnienia na warszawskim odcinku S8, tym południowym, po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na 7 kilometrze. W dalszym ciągu zablokowane dwa pasy, środkowy i lewy, a prawym odbywa się, środkowy i prawy, przepraszam, a lewym odbywa się ruch. Nie ma już problemów na drodze krajowej 59 w Warmińsko-Mazurskiem. Nie ma problemów też na drodze krajowej numer 15 na Warmii i Mazurach. Tam, przypomnijmy, dochował samochód osobowy. Natomiast pojawiło się utrudnienie na A1. Ono nie jest związane z żadną sytuacją wypadkową albo kolizyjną. Jest związane z remontem nawierzchni. To jest A1 za węzłem Knurów w stronę południową, ale czy pojadą Państwo z Ostrawy w stronę Gliwic, czy z Gliwic w stronę Czech, to też ten korek będzie Państwa dotyczył, dlatego że tam zwężenie na dwóch pasach. Tak czy inaczej, trzeba jechać ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bez wychodzenia z domu można pracować, można uczyć siebie, uczyć innych, tworzyć sztukę. Możemy też załatwiać sprawy urzędowe. Ale właściwie po co ja o tym mówię, skoro mamy 2026 rok i to wszystko wydaje się oczywiste. Ale bardziej adekwatne byłoby pytanie, co można robić bez wychodzenia z samochodu. Są na przykład modele aut, w których da się zagrać w szachy. I wcale nie mówię o kamperze, mówię o aucie osobowym, tylko nieco większym. Takim, gdzie są odwracane fotele. No i jestem ciekawy przy okazji, jakie nietypowe rzeczy załatwiliście z auta. Pochwalcie się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja na przykład zmontowałem niejeden materiał dźwiękowy, wcale nie siedząc w wozie transmisyjnym. Zwykły kompakt i przedni fotel.

0: Bartłomiej odzywa się do nas w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i nawiązuje do tego, co napisał Antek, kolega przed monitorem, a ja mam takie widoki. No i widzimy okno samochodu dostawczego albo busa, a za nim piękne zachodzące słońce, takie malownicze wręcz, które Bartek podziwia, z tego co widzę na postoju, więc zupełnie spokojnie. No właśnie, pewnie wielu z was lubi sobie tak zostać po przyjechaniu i na przykład wysłuchać piosenki do końca, albo pobawić się radiem, zobaczyć co odbiera w naszej okolicy, czy chociażby na liście pojawi się PRK Polskie Radio Kierowców. Ja swoją drogą bardzo lubię te radia, które przedstawiają nam listę stacji i ta lista cały czas w czasie rzeczywistym się aktualizuje. Nie musimy niczego wyklikiwać, tylko mamy zawsze bieżącą listę programów. Ta nowoczesność jest naprawdę ciekawa. No i a propos tych monitorów, o których Bartek pisze, to właśnie one nas też z każdej strony otaczają, co jednym się podoba, innym troszeczkę mniej. Co jeszcze w dzisiejszych czasach robimy, siedząc w aucie, czy może bardziej co załatwiamy w ten sposób? Spróbujmy zebrać te pomysły. Czekam na wasze wpisy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a z nami na łączach już teraz Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: No właśnie, pani Dominiko, co możemy takiego, może trochę nietypowego, załatwić z perspektywy samochodu? Myślę w pierwszej chwili o tym, co się z radiem kojarzy, o kinach samochodowych, ale to nie jest jedyny temat.
1: No nie wiem, ja nigdy nie byłam akurat tego typu kinie.
0: Ja też nie byłam, ale wiem, że działa to tak, że nadajnik wysyła nam sygnał filmu do radia samochodowego.
1: Aha. Dobrze, ale rozumiem, czy prowadzimy auto, czy nie prowadzimy?
0: No, załóżmy, że nie prowadzimy, zatrzymujemy się, mamy jakiś ograniczony czas.
1: Nie, no to panie redaktorze, to najważniejsze. Jesteśmy w stanie znaleźć miłość.
0: Mhm, przez CB Radio?
1: Tak, no ja myślę, że tak, jak najbardziej.
0: Czyli jak inny sposób?
1: Duszę, czy przez telefon, czy przez aplikację. Natomiast wracając trochę na ziemię, chociaż uważam, że znalezienie bratniej duszy przyjaźni jest jak najbardziej możliwe, to musimy też, szanowni państwo, wiedzieć, że 21% przychodu sektora turystycznego należy do pośredników, czyli tych wszystkich, których tutaj nazw nie wymienię, oczywiście nie jest to teraz wskazane, ale do tych wszystkich platform sprzedażowych, z których korzystacie, szanowni państwo, wybierając wycieczki, zamawiając jedzenie, wybierając hotele.
0: Które podejrzewam o tej porze roku są rozgrzane do czerwoności wręcz.
1: Tak, tak, które nam ułatwiają w ogóle podejmowanie decyzji, bo siedząc w samochodzie jesteśmy w stanie zaplanować i to też wiem empirycznie, nawet wyjazd na Malediwy z przelotami, z hotelami, z przejazdami, także dosłownie zajmie państwu to jakieś około półtorej godziny, nawet nie myślę, że z godzinę.
0: I to oczywiście robimy siedząc w samochodzie, nie prowadząc go, bo to oczywiście byłoby niebezpieczne. Natomiast jeżeli dokądś jedziemy i coś możemy załatwić z perspektywy samochodu, no to chyba pierwsze, co przychodzi do głowy, to jedzenie, które kupujemy w różnych restauracjach, których nazw też oczywiście nie wymieniamy.
1: Tak, tak, jak najbardziej jest teraz taka możliwość, czyli zamówienie już tego jedzenia, że jak dojedziemy na miejsce, no to ono na nas czeka, bądź też możemy je odebrać. Chodzi o też takie przyspieszenie rotacji stolika, czyli nie zawsze jest tak, że my przy tym stoliku musimy siedzieć, albo też nie chcemy, bo chcemy, nie wiem, zjeść, czy właśnie w samochodzie, czy gdzieś na zewnątrz, także to też nam ułatwiają wszelkiego typu aplikacje. No ja też myślę, że większość z państwa, tych zawodowych kierowców, no, ma rozwiązania głosowe przede wszystkim, no bo wiadomo, że nie klikają w czasie jazdy, no byłoby to niebezpieczne. Natomiast tak, no rzeczywiście już nie ma teraz żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o funkcjonalność różnego typu aplikacji.

0: Także bardzo, bardzo dużo rzeczy, elementów możemy załatwić, no po prostu jadąc samochodem, ale już na pewno stojąc na parkingu, no to już wszelakie możliwości są tutaj nieograniczone.
1: Jak pisze nasz słuchacz?
0: Takie rozwiązania cyfrowe, muszę teraz powiedzieć, są w sprzedaży, takie obowiązkowe. Mhm. A to słuchacz nadmienia, co pisze?
1: Nasz słuchacz napisał, że ze względu na to, że siedzi cały dzień w aucie, sporo rzeczy organizuje właśnie przez telefon i przez internet. Dużo spraw rodzinnych, zakupy, terminy jazd konnych, o proszę, dla córki. Aha. Albo na przykład voucher na pizzę. Będąc w Warszawie, zorganizował taki voucher w Zielonej Górze, więc to można zrobić no, naprawdę bez ograniczeń tak naprawdę geograficznych.
0: Tak samo jak zamawianie taksówek, można dla kogoś zamówić, czy też tak jak tutaj wspomniał, no ja wnuczce ogarniam lekcje pływania, no bo do tego jest aplikacja. No i taka będzie przyszłość, tak, że wszystko będziemy jednak klikać, bardzo mało rzeczy będziemy załatwiać, nawet czyszczenie butów teraz można.
1: Jest takie słowo klucz jak drive-thru, czyli właśnie przejeżdżamy w jakieś miejsce i właściwie nie wychodząc z samochodu możemy tam różne rzeczy załatwić. To nie tylko restauracje są takimi miejscami, jak się domyślam.
0: Nie, no są to zakupy, są to też niektóre usługi beauty, czy też dostawa do samochodu, także rzeczywiście no, tak jak wspomniałam, tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Właściwie już teraz w procesie sprzedaży obowiązkowe jest to, że mamy ten czynnik nawet w tych sferach społecznych, nauki języka, no coraz częściej też podpowiada nam pewne rozwiązania, oczywiście sztuczna inteligencja, czyli czat, też nam ułatwia no, pewne decyzje, jeżeli chodzi o wybór tego miejsca. No tak jest na najbardziej znanej platformie sprzedażowej, jeżeli chodzi o noclegi. Tam już czat i sztuczna inteligencja funkcjonuje od prawie 2 lat i rzeczywiście on wie wszystko. Jeżeli zamawiamy na przykład nocleg, to on wie, gdzie my jesteśmy, jakim samolotem przelecimy, no bo widzi daty. Podpowiada nam od razu transport i podpowiada nam również różne atrakcje.
1: Mówiła pani jeszcze o usługach beauty. Ja jestem bardzo ciekawy, co w samochodzie z takiej branży beauty możemy zrobić?
0: Znaczy, na pewno usługi masażu. Także jest taka możliwość, jak jesteśmy zmęczeni, coraz więcej miejsc, hoteli proponuje nam, nawet nie posiadając spa, taką możliwość właśnie odpoczynku, jeżeli chodzi o masaż karku, czy po wylądowaniu samolotem, to są dodatkowe, no, do tego służy też bardzo znana platforma, właśnie jeżeli chodzi o usługi beauty. Ja wyjeżdżając często w delegacje, no korzystam też z tej platformy. Co ciekawe, została ona stworzona przez 2 Polaków, sprzedana za prawie 1 000 000 000 złotych.
1: A zatem taki masaż, nawet jeżeli nie mamy masażu w naszym fotelu samochodowym, to też możemy z niego skorzystać. Tak. O czym Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Pani Dominiko, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Super, bardzo dziękujemy.

0: Mieli wielki przebój The Final Countdown, ale zaraz obok, no właśnie ten, który teraz słyszymy, Rock the Night, czyli oczywiście zespół Europe w PRK, Polskim Radiu Kierowców. A skoro 20:30, to oczywiście także w studiu pojawił się Kuba Hanak, czyli przed nami drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Miało być solo Johna Noruma, a będzie solo Kuby Hanaka. Nie, to też w sumie miłe solo, chociaż zacznę od S8, więc nie do końca miłe, bo ciągle utrudnienia przy wyjeździe z Warszawy w stronę Piotrkowa Trybunalskiego i Wrocławia. Po wypadku dwóch ciężarówek nadal zablokowane są dwa pasy ruchu pomiędzy węzłem Opacz a węzłem Janki w kierunku południowym właśnie. Prawy i środkowy to te zablokowane pasy, a ruch odbywa się wyłącznie lewym. Biorąc pod uwagę spore obciążenie tej trasy, bo to przecież północ, południe, to niestety ciągle trzeba się liczyć z korkami w tym rejonie, które w tej chwili mają, ten korek ma w tej chwili około 3 km. Ale mam też dobre wiadomości, a w zasadzie szereg dobrych wiadomości. Nie ma utrudnień na Krajowej 22. Ekspresowo się drogowcy uporali z utrudnieniem pomiędzy Chojnicami a Czerskiem na 272 kilometrze. Droga została odblokowana i można już podróżować Krajową 22 bez absolutnie żadnych kłopotów. Zupełnie tak samo jest na S19, też bez problemów na Podkarpaciu pomiędzy Jasionką a Sokołowem Małopolskim. Tutaj przypomnę, zderzył się samochód osobowy z dostawczym. Nie ma już śladu po tym zdarzeniu i można podróżować Via Carpatią bez żadnych kłopotów. Z kłopotami na północnej części S8, one są spowodowane remontem na moście północnym, więc korek od strony Białegostoku państwa czeka. Nie jest może długi, ale jest uporczywy. Kilka minut do czasu przejazdu należy doliczyć. A biorąc pod uwagę, że S8 też na południowym krańcu wyjazdowym z Warszawy ma dla państwa niespodziankę, to niestety tych minut będzie sporo więcej. Zerkam jeszcze do Małopolski. Nie ma problemów na obwodnicy Krakowa. Nie ma problemów też na autostradzie A4 od Rzeszowa aż po Katowice i dalej po Wrocław. Oby tak dalej, bo rzeczywiście dzisiaj tych utrudnień było aż nadto.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pierwsze obiekty typu drive-thru pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 20. ubiegłego wieku, a to między innymi zakłady gastronomiczne, ale też banki, pralnie, apteki czy kwiaciarnie. Czy wy z takich korzystaliście? Dajcie znać. Make our escape, you're my

przez 7 województw Polski będzie przebiegał europejski szlak turystyczny łączący Morze Bałtyckie z Adriatykiem. Europejska droga nr 66, czyli EU Route 66, połączy Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Poprowadzi m.in. przez województwo łódzkie. Ma to pozwolić na promocję atrakcji turystyczno-krajoznawczych. I taka europejska trasa 66 zostanie wyznaczona na już istniejących drogach. Organizatorzy mają nadzieję, że do końca roku uda się wytyczyć dokładny przebieg tej trasy. W województwie łódzkim jest już specjalny zespół, który zajmuje się przygotowaniem projektu. W ramach EU Route 66 ma również powstać aplikacja mobilna, będzie też przewodnik i dzięki temu turyści mają wiedzieć, co warto odwiedzić po drodze. Swoją drogą, ja mam takie wrażenie i to jest moja prywatna opinia, że tak dobre już mamy drogi ekspresowe i tak dobre autostrady, że rzadziej zaglądamy do ciekawych lokalnych miejsc i po prostu mniej zwiedzamy. I być może taka trasa wytyczona 66 sprawi, że będzie nieco inaczej.

0: Czerwone, a może żółte? No właśnie, jest spór o kolor tramwajów, które jeżdżą po górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Były czerwone, a stopniowo w przyszłości mają być żółte, tak jak autobusy czy miejskie rowery, mówi Michał Nowak z górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
1: Chodzi tutaj tak naprawdę o stworzenie spójnego systemu transportu zbiorowego w metropolii. W międzyczasie dołączyły do rodziny transportu zbiorowego również metrorowery. Takim spięciem tego jest nadanie całemu temu systemowi wspólnej identyfikacji wizualnej.
0: Z pomysłem nie zgadza się część mieszkańców. Stworzyli oni petycję w tej sprawie. Przez kilka dni zebrała ona już blisko 500 podpisów. A który kolor wam bardziej się podoba?

0: wyborze. Ja obstawiałbym kolor czerwony i pozostanie przy nim. A ty, Kuba?
1: Bardzo lubię kolor czerwony, ale wolę zielony, jest bezpieczniej.
0: No to zielony w ogóle nie jest brany pod uwagę, bo chodzi o zmianę koloru tramwajów na kolor żółty z czerwonego. Jakie jest wasze zdanie? Na razie 2 do 0.
1: W Krakowie są niebieskie.
0: Też bardzo ładny kolor, ale jednak czerwony to czerwony. Tak,
1: tak
0: jak
1: jest.
0: Kolor PRK Polskiego Radia Kierowców. 2
1: Jestem
0: do 0 na razie dla koloru czerwonego. Wasze zdanie też chętnie poznamy. No, przy okazji, kolor Polskiego Radia Kierowców też wam się wyświetla w aplikacji, tak jak naszemu słuchaczowi Bartkowi. No i jest na czerwono i jest bardzo ładnie, nieskromnie powiem. Ale nie jest ładnie, jeżeli na czerwono jest na nawigacji, więc jeżeli gdzieś taka sytuacja występuje, to my wam o tym mówimy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mam wrażenie, że utrudnienie na S8 chyli się ku końcowi. Mówię o tym utrudnieniu od Opaczy do Janek. W zasadzie pomiędzy tymi dwoma węzłami doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Zerkam na mapę i w tej chwili wygląda na to, że ta droga jest już praktycznie przejezdna, chociaż występuje jeszcze taki lekko żółty i czerwony kolor w tym miejscu. To ja przypomnę, 6 kilometr S8, wyjazd z Warszawy w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Zablokowane były dwa pasy, prawy i środkowy. Ruch odbywał się wyłącznie lewym pasem, ale tak jak mówię, nieoficjalnie, ale mam wrażenie, że ruch został wznowiony i nie ma tam już wielkich utrudnień. Trzymam kciuki, żeby tak rzeczywiście nie było. Ale jeżeli mówimy o S8, to wspomnę jeszcze o stronie północnej i o moście północnym, który jest remontowany. I tam rzeczywiście lekki korek od strony Białegostoku występuje. Nie jest to poważne utrudnienie, ale warto o nim pamiętać. Jeżeli państwo na przykład się spieszą, to trzeba wziąć te kilka minut pod uwagę, że państwa podróż potrwa dłużej. Mamy informację z S5, że pomiędzy Nagradowicami a Czerlejnem na węźle Kleszczewo na jezdni w kierunku Gniezna zablokowana jest ciągle łącznica zjazdowa z S5 w stronę Gniezna. To 32 kilometr i tam miał miejsce pożar samochodu osobowego i po tym pożarze służby zamknęły łącznicę zjazdową w stronę Gniezna. Pamiętajmy o tym, jadąc tym fragmentem. Warto wspomnieć też o S6 pomiędzy Płotami a Nowogardem w pobliżu Wilczyńca na 40 km. Zepsuła się ciężarówka i służby informują nadal o zablokowanym pasie w kierunku Szczecina. Jedźcie ostrożnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy, że tramwaje, które jeżdżą po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dotychczas były czerwone, a stopniowo w przyszłości mają stawać się żółte, tak jak autobusy czy miejskie rowery. Żółtą barwę będą zyskiwać wyłącznie nowe, zakupione dopiero tramwaje oraz te przechodzące gruntowną modernizację. Pierwsze wagony w nowych barwach wyjadą na torowiska jeszcze w tym roku. No i ja powiem szczerze, wolałbym jednak opcję czerwoną. Come with me because you

0: czerwone czy żółte? Powiem szczerze, dla mnie bardziej czerwone, ale rozumiem, że są argumenty przeciwne.
1: Kolor czerwony jest zarezerwowany dla straży i elementów gaśniczych. Gaśnice, jakieś coś takiego, straż pożarna, wozy bojowe. Mi tam tramwaj czerwony nie przeszkadza, ale może idąc tym tokiem myślenia, może faktycznie by zmienił kolor na jakiś inny, dogodniejszy, innym się bardziej może podobający. Ja bym może tym tokiem postępowania poszedł. Pozdrawiam, szwagieru.
0: Pozdrawiamy. Rzeczywiście jest taka odmiana czerwonego, o której mówi się czerwony strażacki. Jeżeli o żółty chodzi, to też trochę jest tych odmian i to wszystko zależy od tego, o jakiej odmianie mówimy. Ja szczerze mówiąc taką ciemniejszą wolę niż tę bardzo jasną. Taki musztardowy to byłby całkiem okej, ale to jest prywatne moje zdanie. Wam się może żółty również nie podobać, ale może wam się też podobać. Ja się na kolorach tak średnio znam, ale o pogodzie co nieco wiem więcej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy macie wrażenie, że pijecie za dużo kawy? Ja tak mam, szczerze mówiąc, zwłaszcza jak jestem w pracy i czasem na 3 kubkach dziennie to się nie kończy. I to takie mocne kawy, bo najpierw leci z ekspresu espresso, no a potem jeszcze nieco słabsza kawa ten kubek wypełnia. Może to takie mało eleganckie jeszcze w kubku, ale szczerze mówiąc, skuteczna, jeżeli o pracę chodzi. No i może nie od razu rzucimy picie kawy tak z dnia na dzień, ale taki jeden dzień bez na pewno nam nie zaszkodzi. I jutro będzie ku temu dobra okazja, bo ciśnienie powyżej książkowej wartości, tej, którą pamiętamy z lekcji przyrody albo z lekcji geografii, pamiętamy, że to było 1013 hektopaskali, to jutro będzie 1014 w południe w Warszawie i jeszcze ma wzrosnąć. W południowej i w zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe, a na pozostałym obszarze umiarkowane. Okresami nawet może być duże. Deszcz jutro możliwy, owszem, ale głównie na krańcach północno-wschodnich. Popada raczej słabo i przelotnie. Temperatura maksymalna nad morzem i w rejonach podgórskich 18 stopni, 24 stopnie w centrum, na zachodzie i na południu. Wiatr raczej powieje słaby, nad morzem umiarkowany. Miejscami na północy porywisty, no i będzie wiał z kierunków północnych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kategoria muzyczny Young Timer. Proszę bardzo, na rozpoczęcie ostatniej godziny naszego wspólnego spotkania w programie Na Luzie PRK Polskim Radiu Kierowców, czyli Shania Twain, a ja nazywam się Patryk Bedliński. Kłaniam się nisko, dobry wieczór.

0: 21:10 na zegarach. Kuba Hanak już w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. No i widzę, że mimo, że to późna pora, to jednak są problemy. S6 Gdynia-Gdańsk, obwodnica trójmiejska. Tutaj przez chyba nawet dwie najbliższe godziny coś niepokojącego będzie się działo.
1: Niestety tak, mamy utrudnienie na S6, ale mam też dobre wiadomości.
0: No właśnie, sprawdzamy sytuację.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I zacznę jednak od tej dobrej wiadomości. Koniec utrudnień na S8 przy wyjeździe z Warszawy w stronę południa, pomiędzy węzłem Opatrz a węzłem Janki. Tutaj około godziny 13:30 zderzyły się dwie ciężarówki i do tej pory, do 21:00, to utrudnienie było niestety aktywne. W tej chwili już można przejechać tym odcinkiem S8, czyli 6 kilometrem w kierunku południowym bez żadnego problemu. Trzymamy kciuki, żeby tak sytuacja się miała już do końca dzisiejszego dnia, może nawet jutro i pojutrze, w ogóle żeby nie było wypadków. Ale niestety mamy utrudnienie na S6 pomiędzy Gdynią a Gdańskiem, o którym wspominał Patryk. To 321 km i zderzenie dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale uwaga, bo zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Ciągle aktywne jest utrudnienie też na S6 w Zachodniopomorskiem na 40 km pomiędzy Płotami a Nowogardem. Zablokowany ciągle jeden pas w kierunku Szczecina po awarii samochodu ciężarowego. No i nieszczęsna S5 pomiędzy Nagradowicami a Czerlejnem. Służby w Kleszczewie na 32 km zamknęły łącznicę zjazdową w kierunku Gniezna. Łącznica zjazdowa z S5 na 32 km w kierunku Gniezna została zamknięta. Dlaczego? Dlatego, że spłonął tam samochód osobowy i służby jeszcze nie uporały się z usunięciem tego utrudnienia. Nie ma już problemów na S19 pomiędzy Jasionką a Sokołowem Małopolskim, ani nie ma problemów na 59 i 15 w Warmińsko-Mazurskim. Trzymamy kciuki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

Nasi rodacy kupują coraz więcej nowych samochodów. Szczególnie szybko rośnie popularność hybryd i chińskich marek. W pierwszym półroczu tego roku liczba rejestracji aut osobowych przekroczyła 312 tysięcy. Jednocześnie produkcja samochodów osobowych w Polsce wyraźnie spadła. Rynek rośnie, ale krajowe fabryki, no niestety, mają powody do niepokoju. Jeżeli chodzi o czołówkę nowych aut osobowych w naszym kraju, pierwsze miejsce to Toyota, drugie Skoda, trzecie Volkswagen. Coraz większą konkurencją dla takich tradycyjnych, dobrze znanych już marek są jednak marki z Chin. No i to jest jeden z najbardziej widocznych trendów na polskim rynku motoryzacyjnym. Uwagę zwraca także wynik hybryd plug-in. Ich rejestracje wzrosły rok do roku aż o ponad 97%. I te statystyki zamieszczamy na stronie radiokierowców.pl.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców i co 20 minut najnowsze drogowe wieści, więc jeżeli nawet o późnej godzinie wyjeżdżacie, to i tak możecie być pewni, że dowiecie się, co się dzieje niepokojącego. Na przykład dzieje się tak na S6, na Trójmiejskiej obwodnicy. Ale szczegóły tego wszystkiego, co się na trasach dzieje, zna Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zna i chętnie się z Państwem do tego, tymi szczegółami podzieli. Zaczniemy od S6. Służby informują, że na 320 km pomiędzy Gdynią a Gdańskiem, a dokładnie na węźle Gdynia Wielki Kack, to nie było zderzenie dwóch aut osobowych, tylko samochodu osobowego z barierami. Nic na szczęście nikomu się nie stało, z wyjątkiem zniszczonego samochodu i blokady jednego pasa w kierunku Gdyni. Pamiętajmy o tym utrudnieniu. Powtarzam, 320 km S6 w kierunku północnym. Zakończyło się drugie utrudnienie na S6 pomiędzy Płotami a Nowogardem w Wilczyńcu. Służby usunęły zepsutą ciężarówkę blokującą jeden pas w kierunku Szczecina. Także i tym fragmentem można już podróżować bez problemów. Podobnie jak bez problemu można podróżować już S8 w Warszawie, ale tylko po południowej stronie. Po tej północnej w dalszym ciągu korek od strony Białegostoku do Mostu Północnego, a to z powodu remontu nawierzchni. S5, tutaj ciągle utrudnienia pomiędzy Nagradowicami a Czerlejnem, na węźle Kleszczewo dokładnie. Służby poinformowały, że zamknięta została łącznica zjazdowa w kierunku Gniezna na 32 km pomiędzy Nagradowicami a Czerlejnem właśnie. Powtarzam, węzeł Kleszczewo. Tutaj Państwo z S5 nie zjadą. Bez problemu za to można jechać S19, Krajową 59 i Krajową 15. A gdyby coś wydarzyło się na drodze, o czym my nie powiedzieliśmy, to albo Państwo mogą powiedzieć w aplikacji, albo napisać w aplikacji, albo zadzwonić pod 22 513 11 11 i taką też wiadomość nam zostawić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A Antek z Gryfina, nasz stały słuchacz, pisze, że potrząsnął naszą aplikacją, bo i taką funkcję ona ma, i ukazało się następująco. Premiera Fiata 600 miała miejsce w 1955 roku, choć to zupełnie inny samochód niż ten współczesny z podobnym oznaczeniem.

0: Niespełna 20 minut dzieli nas od 22, a tu cały czas PRK, Polskie Radio Kierowców. Polscy turyści usiłują wydostać się z Sycylii po erupcji Etny. Aktywność wulkanu sparaliżowała lotnisko w Katanii. Zawieszono przyloty i odloty co najmniej do jutra, do godziny 11. Linie lotnicze przekierowują samoloty na lotniska w Palermo i w Comiso. Czekamy na autobus do Comiso, który ma być podstawiony, ale nikt nie ma informacji, czy transport na pewno przyjedzie, mówi Polskiemu Radiu turystka Jowita Borciuch.
1: Dodatkowo lot Wizz Air Catania z Gdańska o 22.30 został odwołany i ludzie zostali znowu pozostawieni sami sobie. Nawet nie ma jak się dostać do Palermo albo jakiegokolwiek innego lotniska w pobliżu, ponieważ wszystkie najbliższe połączenia są zajęte albo anulowane. Nawet na autobusy, pociągi i inne tego typu środki transportu, a taksówka to koszt 400 euro na osobę.
0: A jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przez system Odyseusz, że aktywność Etny może również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie.

0: To już taka pora dnia, że mam nadzieję, że same dobre wieści będziemy mogli zmotoryzowanym przekazać. Aczkolwiek tak patrzę na minę Kuby Hanaka i chyba nie do końca taka sytuacja jest.
1: Chciałbym, żeby tak było i postaram się, żeby nawet te złe wiadomości zabrzmiały dobrze.
0: Aczkolwiek jak wchodziłeś, to użyłeś słowa bezboleśnie i tak już
1: bo
0: myślałem,
1: nie jest źle,
0: że jedzie się bezboleśnie.
1: Generalnie mamy dwa, może trzy aktywne utrudnienia. Z tych kilkudziesięciu, które dzisiaj były, to naprawdę niezły procent.
0: Ale towarzyszył nam dzisiaj bardzo wyraźny korek na wyjeździe z Warszawy do Wrocławia i to już możemy odwołać stuprocentowo na S8 koło Raszyna i koło Janek. Jedzie się już zupełnie płynnie. Gdzie jeszcze są problemy? No tym teraz Kuba.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale że nasz świat próżni nie lubi, to S8 na południu jest przejezdna, ale na północy Warszawy nie do końca. Szczególnie jadąc od Białegostoku, utkniemy w chwilowym korku przy remontowanej nawierzchni na moście północnym. Pamiętajmy o tym i doliczmy kilka minut do czasu podróży. Nie ma już utrudnień na S8 na południu i to Patryk powiedział, więc ja podkreślę, że pomiędzy węzłem Opacz a Janki można jechać w kierunku Katowic bez kłopotów. S6 z kłopotami niestety. Samochód osobowy wpadł w bariery pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack, a inaczej. Pomiędzy Gdynią a Gdańskiem na węźle Gdynia Wielki Kack. To 321 km. Nie pamiętajmy o tym, bo to się wydarzyło tutaj i ciągle niestety jeden pas w kierunku Gdyni mamy zablokowany. S6 Płoty-Nowogard w Wilczyńcu na 40 km. Tutaj też mieliśmy utrudnienie, natomiast ono się już zakończyło i można S6 w Zachodniopomorskiem jechać bez problemu. Niestety nadal kłopoty na S5 pomiędzy Nagradowicami a Czerlejnem w Kleszczewie, to 32 km, spłonął samochód osobowy, ale w efekcie tego pożaru zablokowana została łącznica zjazdowa w kierunku Gniezna z S5. Zatem pamiętajmy, że na 32 km z S5 zjechać się nie da. S19 przejezdna. Droga Krajowa 59 przejezdna. Krajowa 15 również przejezdna. Zerkam jeszcze na Małopolskę i na Śląsk. A4 od wschodu do zachodu też bez kłopotów. Ja życzę szerokiej drogi, spokojnej nocy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My już nie gadamy dzisiaj, ale do czasu, bo jutro z wami przywitają się Patryk Kuniszewicz i Kuba Marcinowicz, czyli między innymi będą konkursy. My już dziękujemy i Dalia Mirecka, Ewelina Dobrzyńska, Kuba Hanak, Patryk Bedliński. Kolorowych snów, pomalujmy je.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

wody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść.

albo metrem lub nowym światem. Jeden blachy ma za 1000 zł, drugi znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie co knują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Polonia cudem ocalały, junior Sawa Bars. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

ziemię. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.